postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy,

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jaku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się.

ten ciepły piec. Cichy kąt nie ma jak ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy. Cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jego

Sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

wchodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące. Warzy

miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę z

za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ w te witaminy.

nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: piano, hello, kiss a digi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Radio Pogoda z tobą o każdej porze dnia i nocy.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy od bardzo ważnego tematu. Problem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół ponadpodstawowych pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych i społecznych w Wielkopolsce. W magazynie mówić będziemy o projekcie, który ma pomóc młodym ludziom.
2: O tym się mówi.
1: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja na ten temat.
3: Wydaje mi się, że jest bardzo źle, tak? Że jest to niestety światowy, pewno też polski problem, z którym sobie chyba na razie nie radzimy. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ja oczywiście mogę patrzeć przez pryzmat tych statystyk i tych informacji i danych, które są zbierane przez policję, i na podstawie właśnie tych danych mogę wysnuć takie wnioski. A jedną z takich, z takich danych jest między innymi liczba zabezpieczanych narkotyków. No i ta niestety z roku na rok rośnie. Jeszcze dwadzieścia lat temu, 30, kiedy zaczynałem pracę w policji, policja rocznie zabezpieczała kilkaset kilogramów narkotyków. No dzisiaj to są niestety tony. W 24 roku na terenie całej Polski policja zabezpieczyła ponad 16 ton narkotyków. Rok później było już 28 ton w 25 roku, a te pierwsze 4 miesiące niestety również są rekordowe, bo jest już zabezpieczonych 12,5 tony narkotyków. No i teraz jest oczywiście pytanie o skuteczność policji, czyli procent, jaki procent stanowią te narkotyki. Czy to jest 10% tego wszystkiego, co trafia na rynek? Czy to jest 50%, czy 5%? Mnie się wydaje, że raczej 10%. To znaczy, że 300 ton co roku jest wciąganych, połykanych, wstrzykiwanych do organizmów, w tym również niestety do młodzieży. I również jeśli chodzi o interwencje, te dane też są zdecydowanie większe. Mamy coraz więcej interwencji podejmowanych wobec osób z uzależnieniami, stąd też nowe rozwiązania, jak choćby zespół behawioralny, tak, choćby szkolenia specjalne dla policjantów z trudnych interwencji, gdzie policjanci przygotowują się do tego, bo te interwencje przebiegają w odmienny sposób niż te klasyczne interwencje wobec osób bez uzależnień.
1: Jak wypada Wielkopolska na tle kraju?
3: Również ten trend jest taki sam. Z roku na rok odnotowujemy wzrosty. W ubiegłym roku to była ponad tonę zabezpieczonych narkotyków. W tym roku tylko te pierwsze 4 miesiące już mamy tonę. To oznacza, że prawdopodobnie dobijemy do 3 ton narkotyków, no bo z punktu widzenia tej ilości zabezpieczanej to jest problem. Oczywiście można mówić, że policja jest skuteczniejsza, że się rozwija, że w ostatnich latach zbudowaliśmy, wzmocniliśmy komórki, które zajmują się przestępczością narkotykową, że tych policjantów jest więcej i dzięki temu te wyniki są również lepsze. Natomiast, no, tak jak Państwu mówiłem, większość tych narkotyków jednak przechodzi przez te sita policyjnej pracy. Oczywiście najczęściej mamy problem dzisiaj z mefedronem, tak? Czyli jakby to jest najbardziej powszechny narkotyk, który jest produkowany w Polsce. Potem oczywiście klasyczna marihuana, potem oczywiście kokaina, która jest amfetamina, kokaina, która jest najdroższa, ale dzisiaj najczęściej mamy do czynienia z mefedronem, tak zwanym kryształem.
1: To może co powinno wzbudzić tutaj jakiś niepokój u rodziców? Jakieś pierwsze sygnały, mówię o młodych ludziach, którzy sięgają po narkotyki.
3: No to przede wszystkim zachowanie. No, trzeba obserwować własne dzieci, patrzeć, jak się zachowują, czy jest coś, co jakby pokazuje, że dzieje się z tym dzieckiem coś dziwnego. To jest kwestia zmiany nastrojów. To jest kwestia oczywiście reakcji na to, co się dzieje. No i stąd właśnie te briefingi, te konferencje. Robiliśmy kilka lat z rzędu w Gnieźnie. Wydaje nam się, że to były dobre spotkania z młodzieżą, bo cały czas uważamy, że tą najlepszą formą ochrony przed uzależnieniami, to jest jednak wiedza, świadomość, wzajemna pomoc i zależy nam na tym, żeby jak najczęściej, jak najwięcej o tym mówić i sprawić, żeby nasze dzieci, żeby nasza młodzież była asertywna. Ja myślę, że rodzice powinni nawet wtedy, kiedy dzieci nie biorą, to również mieć tą świadomość, że takie pokusy czyhają na ich dzieci i powinni jakby dawać im inne wzorce, czyli pokazywać im życie bez używek, bez uzależnień, że również są sposoby, gdzie dzieci mogą się realizować, spełniać, dobrze uczyć i dobrze jakby funkcjonować w takim kolektywie młodzieżowym bez zażywania narkotyków. Wydaje mi się, że dzisiaj większym problemem są już narkotyki. Jeszcze pewno kilkanaście lat temu mówilibyśmy, że ten alkohol jest największym problemem, ale pewno kilka lat temu ta granica została już przekroczona i dzisiaj mówimy, że największym problemem dla młodzieży są właśnie narkotyki.
2: Wiceserosta Rawicki, Jakub Morrison. No cóż, na bieżąco wiadomo, odbywa się konferencja dotycząca organizacji debaty, którą mamy zrobić przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego i Policji. Ona odbędzie się w październiku, ale jak tak pan stwierdził, w szkołach pracują na bieżąco psycholodzy i pedagodzy, którzy te działania profilaktyczne każdego dnia starają się prowadzić. Pracujemy też, wiadomo, z policją w Rawiczu. No cóż, nie można powiedzieć, że tego problemu nie ma, bo te statystyki, o których dzisiaj była mowa, one dotyczą młodzieży nie tylko w dużych miastach typu Poznań, Piła, Kalisz, ale w Rawiczu także. Jeśli mamy roczne tutaj raporty naszej komendy powiatowej, one wykazują, że narkotyki do Rawicza napływają. Główny taki, nazwijmy to, tranzyt jest z powiatów z dolnośląskich, z Górowskiego, ale systematycznie policja w Rawiczu wykrywa i dealerów, i tych, którzy później te większe, nazwijmy to, gramowo i kilogramowo narkotyki rozprowadzają, więc jesteśmy świadomi tego, że ten problem jest. Stąd no, można by powiedzieć, że jest zasadność, żeby tego typu debaty organizować.
1: W wielu miastach problemem jest też alkohol.
2: My jako samorząd powiatowy nie mamy w ramach własnych kompetencji wprowadzania takich zakazów prohibicji. Powiat Rawicki składa się z 5 gmin. Z tego, co mi wiadomo, żadna gmina nie wprowadziła prohibicji dotyczącej sprzedaży alkoholu po godzinie na przykład 23 czy 4. Były takie dyskusje na przykład w gminie Jutrosin, ale zostały one przez Radę Miejską Gminy Jutrosin odrzucone. Co prawda, w mediach społecznościowych da się zauważyć ten problem w takich miejscach uczęszczanych przez młodzież, jak w Rawiczu, na Rawickim poligonie, gdzie są przez mieszkańców zgłaszane problemy z młodzieżą, która wieczorem hałasuje, no ale tu jest rola policji, żeby po prostu taką młodzież sprawdzać, ale co do dzisiejszych rozwiązań prawa miejscowego, w powiecie Rawickim prohibicja nie jest wprowadzona.
4: Janusz Sibiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowy Urzędu Miasta Kalisza. Znaczy, ja bym nie chciał odnosić się do samych narkotyków, tak, bo czasami narkotyki stają się takim najbardziej medialnym towarem, natomiast problem uzależnień dotyczy różnych środków psychoaktywnych i to też pokazuje nam przywoływane dzisiaj badanie spadowskie, że zarówno korzystanie z alkoholu, korzystanie z narkotyków, także korzystanie z leków bez przepisu lekarza, no, są problemem.
5: Paweł Jarczak, zastępca prezydenta miasta Piły. Jeżeli mówimy o problemie nadużywania, to mówmy w ogóle o problemie używania, bo tego nie powinno być na żadnym szczeblu ani szkoły podstawowej, ani ponadpodstawowej. I ta inicjacja z substancjami psychoaktywnymi, jak i alkoholem, niestety wiek tej inicjacji nam się obniża. Dlatego każde działanie profilaktyczne, a szczególnie taka debata, w której młodzież może również również zadać pytanie, może dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości i to nie z ust kogoś, kto nie ma z tym styczności, ale lekarza toksykologii, czy specjalisty z komendy powiatowej, czy z komendy wojewódzkiej, czy też terapeuty, jest nie do przecenienia. Ja liczę na to, że te 250 uczniów, którzy weźmie udział w tym przedsięwzięciu, będzie aktywnie w tym uczestniczyło. Będziemy mogli w czasie tej debaty rozwiać pewne fake newsy, pewne nieprawdy, które mówią, że jednorazowe użycie alkoholu, czy też jednorazowa styczność z substancją psychoaktywną nie daje skutków negatywnych, że nad wszystkim panujemy, że nic się nie stało. To jest oczywiście nieprawda i tego typu działania profilaktyczne mają przede wszystkim na celu uświadomić im, że każda styczność z substancją czy z alkoholem jest dla nich szkodliwa i powoduje problem. Nie sięgamy po wiadomości z niesprawdzonych źródeł, nie posługujemy się internetem czy reklamami, ale mamy możliwość zadania pytania i wysłuchania kogoś, kto na co dzień ma z tym styczność. Jeżeli ta debata nie uświadomi im tej szkodliwości, to nie jesteśmy w stanie przy każdym młodym człowieku ustawić policjanta czy terapeuty. Profilaktyka ma to do siebie, że albo ktoś wysłucha, zrozumie i skorzysta, albo też nie. Ale to nie zwalnia nas od działań profilaktycznych. I im więcej profilaktyki, im więcej uświadamiania, im więcej tłumaczenia, tym większa szansa, że choć jeden młody człowiek zrozumie, że to nie jest dobre. To jest normalna debata, będą panele, będą też stanowiska, na które przygotowują komenda wojewódzka i komenda powiatowa, na których uczeń anonimowo może podejść, porozmawiać, dopytać, a oprócz tego będą debaty grupowe.
1: Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie we współpracy z samorządami lokalnymi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Czas na temat ekologiczny. Będzie o tym, jak skutecznie oszczędzać wodę.
6: Tutaj, że tak powiem, sposobów jest wiele. Oczywiście to wszystko zależy też, jakie mamy możliwości, ale bardzo cenne, jeżeli mamy na przykład przydomowy ogródek, no to są po prostu stare, klasyczne zbieranie wody deszczowej gdzieś tam w jakichś beczkach, żeby to ją wykorzystać do podlewania ogródka, a nie ciągnąć wodę gdzieś tam z tych wód gruntowych czy studni głębinowych, no bo ta woda też musi się nazbierać.
7: Eko Poznań.
6: A jeżeli jest susza, to nie ma świeżych dostaw. To jest też oczywiście wyremontowanie wszystkiego, co możliwe u nas w domu, żeby tą wodę oszczędzać, ale też takie proste rzeczy, codzienne wybory, czyli kupowanie lokalnych produktów, które nie wymagają transportu na duże odległości. To jest właśnie też zastanowienie się czasami, czy potrzebujemy jakiejś kolejnej rzeczy, czy nam wystarczy. Wiadomo, że to są trudne decyzje czasami, ale no tutaj Wielkopolska naprawdę odczuwa tą suszę i każda kropla staje się na wagę złota. To też właśnie wybieranie na przykład może roślin, które posadzimy w naszym ogrodzie. Wiadomo, że tuje i trawniki to jest szczyt marzeń wielu osób, bo to jest bardzo mało wymagający ogródek. Natomiast to też są, tuje to są drzewa, które potrzebują bardzo dużo wody i bardzo dużo jej pochłaniają, a niestety nie dają za wiele przyrodzie, ponieważ to nie jest nasz gatunek, to jest gatunek obcy amerykański i nie daje takich możliwości ptakom, owadom, jak na przykład drzewa owocowe, takie jak jarząb, takie jak lipa, z których zwierzęta chętnie korzystają. Musimy tutaj troszeczkę wyważyć te wszystkie swoje możliwości. Jeżeli czujemy, że możemy coś więcej, to sama już edukacja, sama wiedza na temat tego, jak właśnie cenne są te obszary podmokłe, które magazynują wodę, mokradła, torfowiska, one potrafią zmagazynować dużo więcej wody niż wszystkie do kupy razem wzięte jeziora. Także to też jest cenne, a tam, gdzie jest woda, tam jest życie. Także razem z nimi zaraz pojawia się masa roślin, masa owadów. Możemy pomyśleć właśnie o takich ptakach, które są z wodą związane, żurawie, bieliki właśnie, które polują w dużej mierze na ryby, o czym możemy nie wiedzieć, ale też większe zwierzęta, jelenie, dziki, które w trakcie upałów lubią się właśnie w jakimś takim lokalnym małym bajorku wytaplać, ochłodzić. Także ta woda ma naprawdę duże znaczenie. Także apelujemy tutaj do wszystkich mieszkańców Poznania, okolic Wielkopolski, żebyśmy doceniali tą wodę w momencie, kiedy mamy wakacje, kiedy jest ciepło i lubimy sami korzystać, chłodzić się. Pamiętajmy też właśnie o tej przyrodzie, która tej wody naprawdę potrzebuje. Także te nasze codzienne wybory też mają znaczenie, a mogą się przyczynić do tego, że no ten nasz region jednak nie stanie się taką trawiastą pustynią troszeczkę.
1: Mówiła nam Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Tymczasem przypomnę, że w Poznaniu trwa akcja Zielona Retencja. Dzięki niej na twoim podwórku może pojawić się ogród deszczowy, system do zbierania deszczówki, a ściana domu będzie całkowicie zazieleniona.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak już wiecie, w Poznaniu trwa sporo ważnych inwestycji. Między innymi budowa tramwaju na Ratajczaka. Ogromnym wyzwaniem jest też inwestycja nad Wartą. Po północnej nitce mostu Bolesława Chrobrego nie ma już śladu. Zastąpi ją zupełnie nowa konstrukcja, zapewniająca bezpieczny przejazd przez Wartę. Póki co sporo zmian w tym miejscu, sporo objazdów. To nie jedyna inwestycja. Szykuje się też sporo prac tak zwanych torowych, mówi Bartosz Trzebiatowski z poznańskiego ZTM-u.
7: Od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka.
8: To warto wiedzieć.
7: Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą zarówno na rondzie Jana Nowaka Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Tak naprawdę od czasu, kiedy tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, a i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym. Te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
7: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji. Na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Te remonty muszą być wykonywane, zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
1: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
7: Tak, to jest około 30 milionów złotych, także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym jak najlepszym stanie.
1: Sporo mówiliśmy o tym, co będzie, a tak a propos inwestycji, przypomnę, że cały czas utrudnienia na 3 maja w Poznaniu. Obowiązują tam objazdy dla kierowców, ale też z utrudnieniami muszą liczyć się piesi. A tymczasem prace bitumiczne ruszyły na odcinku od ulicy Bukowskiej do ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Roboty zostały podzielone na etapy. W pierwszym będą prowadzone na zachodnim pasie jezdni, w drugim na wschodnim. Termin zakończenia remontu został wyznaczony na 3 sierpnia. Koszt prac wyniesie ponad 850 tysięcy złotych.
8: Zmieniamy temat.

0: po użyciu alkoholu. Wśród nich 4 osoby znajdowały się w stanie po użyciu alkoholu, a 5 kierowało pojazdami w stanie nietrzeźwości. Wszyscy zostali natychmiast wyeliminowani z ruchu i poniosą konsekwencje przewidziane prawem. Jedna z interwencji miała szczególnie niecodzienny przebieg w rejonie zjazdu z drogi ekspresowej S11 w Golęczewie. Policjanci prowadzili statyczny punkt kontroli trzeźwości. W pewnym momencie uwagę funkcjonariuszy zwrócił kierowca ciągnika siodłowego marki Volvo z naczepą, który około 100 metrów przed miejscem kontroli nagle zjechał na pas awaryjny, włączył światła awaryjne i zatrzymał pojazd, sugerując usterkę. Policjanci postanowili sprawdzić, czy kierowca rzeczywiście potrzebuje pomocy. Szybko okazało się jednak, że ciężarówka jest sprawna, a powód nagłego postoju był zupełnie inny. Mężczyzna próbował uniknąć kontroli drogowej, ponieważ wcześniej spożywał alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad promil alkoholu w organizmie. Jego podróż zakończyła się na poboczu drogi. 35-latek został zatrzymany i będzie odpowiadał przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności, wysoką grzywną oraz wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów. Policjanci za każdym razem apelują o rozsądek i odpowiedzialność. Alkohol znacząco obniża zdolność oceny sytuacji na drodze, wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko spowodowania tragicznego w skutkach zdarzenia. Nawet niewielka ilość alkoholu może mieć wpływ na bezpieczeństwo kierującego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli spożywałeś alkohol, nie wsiadaj za kierownicę. Bezpieczeństwo na drogach zależy od decyzji podejmowanych przez każdego z nas.
1: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Kolejny ważny temat w naszym magazynie.
2: Tym żyje Poznań.
1: Poznański czerwiec 1956 to tytuł wystawy, która została oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim. Ekspozycję można oglądać do 30 czerwca. Składa się ona z dwóch części. W pierwszym module szczególne miejsce zajmują uczestnicy robotniczego zrywu, w tym osoby upamiętnione przez Radę Miasta w ramach Roku Bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956. Każda z postaci otwiera wątek historii, który szczegółowo od przyczyn przez przebieg aż po konsekwencje opowiedziany zostaje w drugim module wystawy, stanowiąc zarazem uzupełnienie narracji. Tymczasem przed nami 70. rocznica wydarzeń czerwcowych.
3: W chwili obecnej wchodzimy już w realizację tego największego naszego programu. Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum. Tak, nasze muzeum w chwili obecnej przeżywa prawdziwe oblężenie. Mamy bardzo dużo grup zapisanych. Ten wzrost też zauważyliśmy już od marca. Frekwencja jest coraz wyższa. Teraz w tych ostatnich miesiącach przyjmujemy po kilkanaście grup dziennie. Jest co robić. Oczywiście staramy się przyjmować wszystkie grupy. Staramy się tak ten kalendarz prowadzić, aby każdy mógł te muzeum przed rocznicą odwiedzić. Co istotne, 28 czerwca wydłużamy godziny otwarcia muzeum. Zapraszamy do godziny 18 i wstęp tego dnia jest bezpłatny. Oczywiście nasze przygotowania do rocznicy cały czas są w pędzie. Przed nami, poza wystawą, również cykliczna akcja Światełko dla Czerwca.
1: Przypomnijmy, na czym polega ta akcja.
3: Akcja Światełko polega na tym, że młodzież z placówek szkolnych, dzieci z przedszkoli, a w tym roku również i dołączają do nas domy kultury, a także osadzeni z aresztu śledczego, będą w całej Polsce odwiedzać mogiły uczestników Poznańskiego Czerwca, ofiar oraz osób, które przez lata propagowały pamięć o Poznańskim Czerwcu. W tym roku też taka wyjątkowa, symboliczna akcja. W areszcie śledczym osadzeni przygotowali specjalne medaliony, własnoręcznie je wykonali, które będą kładzione na nagrobkach tych osób, o których mogiły dbamy. Przygotowujemy kolejną jeszcze wystawę. Wystawę, która zostanie otwarta 24 czerwca w Senacie w Warszawie.
1: Co roku też gala Stukot.
3: Co roku gala Stukot. Teraz też przygotowujemy się do gali. Ona odbędzie się 25 czerwca w Iglicy, także bardzo symbolicznym miejscu. Zakończyliśmy już nabór. Przed nami oczywiście wybór tych osób, które zostaną nagrodzone.
1: Powiedzmy o samej rocznicy, o tych wszystkich wydarzeniach, które będą tutaj w stolicy Wielkopolski. Mówię o 28 czerwca?
3: 28 czerwca jest jak zawsze, jak co roku, bardzo aktywny od godzin wczesnorannych. O godzinie 6 spotykamy się przy bramie zakładów Cegielskiego. Tam rozpoczynamy, można powiedzieć, taki marsz, jaki też rozpoczęli 28 czerwca 56 roku poznańscy robotnicy, do których przyłączali się mieszkańcy miasta, goście targowi. Oczywiście

0: spotykamy się przy większości miejsc pamięci. W harmonogramie planowane jest między innymi pojawienie się przy tablicy ZNTK, na Politechnice Poznańskiej, przy ulicy Gajowej, na skwerze Tramwajarek, przy ulicy Kochanowskiego, przy pomniku poległych. I tutaj w tym roku muzeum planuje zorganizowanie rekonstrukcji historycznej po tej części wydarzeń. Oczywiście następnie znowu wracamy pod zakłady Cegielskiego, a w godzinach późno-popołudniowych, jak zawsze mam nadzieję, wszyscy spotykamy się przy pomniku Poznańskiego Czerwca na placu Adama Mickiewicza.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w Muzeum Poznańskiego Czerwca. Powiedzmy słuchaczom, którzy jeszcze tutaj nie byli, ile potrzeba czasu, by zobaczyć wszystko?
0: By zobaczyć wszystko i ambitnie przejrzeć ekspozycję, zapoznać się z materiałami, myślę, że ponad godzinę. Są osoby, które przychodzą do muzeum i spędzają tu około 30 minut, a mamy takich zwiedzających, którzy muzeum zwiedzają przez 4-5 godzin, dociekają, bardzo dokładnie zapoznają się z materiałami, które są prezentowane u nas.
1: Często pewnie też zaglądają tu bliscy, tak, tych bohaterów.
0: Tak, mamy cały czas kontakt nie tylko z samymi uczestnikami, ale dokładnie z rodzinami tych osób, których już z nami nie ma. Są to nie tylko osoby z Polski, ponieważ utrzymujemy też kontakty z rodzinami, które mieszkają poza granicami. Ta współpraca jest o tyle ważna dla nas jako muzeum, że cały czas też dzięki temu trafiają do nas nowe materiały poświęcone Poznańskiemu Czerwcowi, bo okazuje się, że na przykład ktoś gdzieś zajrzał w jakieś kartony miejsca, czy sprząta mieszkanie po jakimś członku rodziny i odkrywa, że jeszcze coś dotyczące uczestnika, czy ofiary Poznańskiego Czerwca, jak warto tu podkreślić, trafił do nas ostatnio do muzeum zeszyt od historii jednej z ofiar Poznańskiego Czerwca, Zbigniewa Janczewskiego. Także takie momenty też się zdarzają, one są dla nas bardzo ważne i istotne.
1: I z pewnością nie brakuje tu też wzruszeń.
0: Myślę, że to taki też fajny moment w naszej pracy. Dla nas to jest bardzo istotne. Wspomniałam o tym zeszycie, który dostaliśmy. Niedawno też nasz zbiór powiększył się o materiały, które otrzymaliśmy na licencji, dotyczące też Kazimierza Dutkiewicza, ofiary Poznańskiego Czerwca. Część z tych materiałów będzie można zobaczyć na wystawach. Tutaj właśnie mówiąc o tych wzruszeniach, no to na pewno jedną rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, która wzruszyła tu nas zespół, był pierwszy rysunek wykonany przez Kazimierza Dutkiewicza w 1944 roku. Bratanek Kazimierza Dutkiewicza, pan Piotr Dutkiewicz, ma oryginały tych materiałów, jego listy, które pisał do mamy, także takie rzeczy na pewno wyciskają łzy.
1: Mówiła nam Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn.
3: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
1: Będzie poznańsko, ale też regionalnie. Zajrzymy m.in. do Jarocina i powiemy o fałszywym kominiarzu. Na początek jednak będzie kolejowo, a zarazem bardzo sportowo. Przypomina o tym również pociąg kolei wielkopolskich.
4: No oczywiście barwy Lecha Poznań.
5: Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Po raz kolejny się udało, 10. mistrzostwo. Konstatacja, że pociągi mogą być doskonałym nośnikiem promocji takiego ważnego wydarzenia, czy ważnego podmiotu, jakim jest w tym momencie akurat Lech Poznań.
3: Kolej w Wielkopolsce.
5: Pociągami kolei wielkopolskich podróżowały różne formy graficzne. Piękny pociąg zresztą jeździ do dziś z wizerunkami właśnie naszego króla. Wcześniej taka pewna forma promocji była również i Warty Poznań. Natomiast taka okazja, jakim jest mistrzostwo kraju, jak najbardziej skłania do tego, żeby po prostu w pociągu, który będzie kursował codziennie, który będzie robił setki kilometrów dziennie, ten fakt przekazywać, szczycąc się, mówiąc uczciwie, z tego faktu. faktu zwycięstwa, no i z takiego klubu. To znaczy on generalnie będzie jeździł po regionie, natomiast Koleje Wielkopolskie realizują połączenia do stacji bazowych, również i poza granicami województwa. Nawet do tego stopnia, że będzie wjeżdżał pojedyncze kursy do Wrocławia, ale i do Kutna, i do tego typu miast, no bo wiadomo, że bieg nie kończy się na granicy regionu. Do Świnoujścia nie pojedzie, dlatego że do Świnoujścia jest dedykowany inny pociąg oddzielnie, no bo wymaga oddzielnych rozliczeń finansowych. Tego nie mamy, natomiast no żartobliwie tutaj ktoś stwierdził, że może przez zachodnie pomorskie lepiej nie przejeżdżać, bo tam jest pogoń Szczecin. Ten pociąg będzie jeździł do końca tego roku, także nie ma problemu. To jest folia, którą można w każdej chwili zdjąć. Natomiast póki co mamy uzgodnienia do końca roku, a jeżeli się okaże, że to się dobrze przyjmuje, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to przedłużyć.
6: Pociąg bardzo piękny, no Lech Kolejosz, tak? Mistrz Polski? Zgadza się.
7: Mistrzowsko, tak bym to opisała.
8: Dobra inicjatywa?
7: Bardzo dobra inicjatywa dla Wielkopolan i dla kibiców. Świetna promocja dla Kolei Wielkopolskich.
9: Kasia Stutysiak z Kolei Wielkopolskich, z promocji. Barwy Lecha jadą po całej Wielkopolsce, z czego jesteśmy bardzo dumni.
10: Widzimy wszystkie mistrzostwa po kolei. Jest przestrzeń zostawiona na kolejne mistrzostwa. Z technicznych aspektów mogę jako ciekawostkę podać, że łącznie zeszło tutaj ponad 600 metrów kwadratowych folii. Także powierzchnia pola karnego boiska piłkarskiego. Pacanowski Borys, wykonawca oklejenia pociągu. No duma ogromna, bo efekt naprawdę myślę, że piorunujący. Szaliki są nawet dedykowane specjalnie pod tą imprezę, także kto się załapał, ten ma.
11: Oczywiście, jeżeli Lech został mistrzem, to jak najbardziej jest promocja. Mam nadzieję, że pociąg będzie jeździł po całym obszarze Wielkopolski.
1: Tu przed nami właśnie stoi ten pociąg na dworcu letnim. Jakby pan go opisał?
11: No, przede wszystkim są piłkarze i to jest coś, co ludzie na pewno pamiętają o tym, ale jest też historia, bo jest informacja o tym, że to nie jest tylko ostatni mistrz, tylko wszystkie poprzednie.
1: Piłkarze Lecha Poznań, kto na przykład?
11: Michał Iszak, pewnie najbardziej znany.
1: Widzimy.
11: Tak, zgadza się.
1: A tam?
11: Widzę Ali Golizadek też. Dopatrzyłem go razem z Michałem Iszakiem.
12: Karol Klimczak, prezes Lecha Poznań. Decyzja, że chcemy to zrobić z Kolejami Wielkopolskimi. Bardzo duża przychylność zarządu Kolei Wielkopolskich, marszałka województwa do tej inicjatywy. Ten elf oklejony w barwy Lecha przywołuje też historyczne mistrzostwa i historyczne postaci, które no, zdobywały historycznych piłkarzy, którzy zdobywali te 10 mistrzostw Polski, więc to też jest kawał historii. To chcemy pokazywać kibicom w Poznaniu, w całej Wielkopolsce. To, od strony technicznej, no to oczywiście to musimy pamiętać, że to jest dalej pociąg, który przewozi ludzi, więc bardzo ważne są kwestie bezpieczeństwa i jak widzicie, te grafiki nie mogą zasłaniać okien, nie mogą zasłaniać wyjść ewakuacyjnych, muszą dawać bezpieczeństwo pasażerom. Natomiast jeśli chodzi o grafikę, no to jest nasz pomysł, nasza kreacja, naszego działu marketingu. Wykonanie techniczne z wszystkimi wymogami określonymi przez Koleje Wielkopolskie, no bo to przecież nie może zostać zerwane w czasie jazdy pociągu. To musi wytrzymać warunki atmosferyczne. To musi być, tak jak mówiłem, oprócz tego, że ładne i estetyczne, no to musi być bezpieczne. I tak przez najbliższy rok pociąg, ten skład, ten elf w takich barwach przywołujących te 10 mistrzostw Polski będzie jeździł.
1: Stoimy przed tym pociągiem na dworcu letnim w Poznaniu. To proszę powiedzieć, kogo widzimy.
12: Robert Lewandowski, Paweł Wojtala, Andrzej Juskowiak, czyli wszystkie, można powiedzieć, no wszystkie nie, wielkie historyczne postaci, które uczestniczyły, pomagały w zdobywaniu tych 10 mistrzostw Polski. Stoimy dokładnie przed wizerunkiem Pawła Wojtali, a tu obok, z tego co widzę, jest 2010, czyli Robert Lewandowski. Tam jest Łukasz Trałka, 2015. Muszę powiedzieć, że tak jak spojrzałem dzisiaj na to realne wykonanie, no to ten elf wygląda świetnie, bo te grafiki, które wcześniej widzieliśmy, wizualizacje nie oddawały w pełni tego, jak to może wyglądać. Ja uważam, że wygląda naprawdę bardzo dobrze. No, w przestrzeni publicznej będziemy widoczni, jesteśmy widoczni. Przykładem tego jest ten plakat informujący o wydarzeniu historycznym, jakim jest zdobycie 10. Mistrzostwa Polski, który wisi na gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. I takich wydarzeń, nie chcę powiedzieć przypominających, no bo jeszcze świętujemy, ale takich podnoszących rangę tego 10. Mistrzostwa Polski jeszcze będzie sporo i tych niespodzianek jeszcze do końca roku będzie sporo.
1: A o tych niespodziankach oczywiście będziemy informować na naszej antenie. Zupełnie zmieniamy temat. Mówić będziemy o fałszywym kominiarzu z naszego regionu. Na szczęście wpadł w ręce policjantów.
8: Mężczyzna jest mieszkańcem naszej gminy Jarocin, natomiast informacje o tym, że jakiś fałszywy kominiarz może wykonywać usługi kominiarskie, pobierać za nie pieniądze, docierały do nas w marcu tego roku. Aspirant sztabowy Agnieszka Zaworska, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Jarocinie. Policjanci dzięki pracy operacyjnej przede wszystkim dotarli do osób, które występują w charakterze pokrzywdzonych, dotarli później także do kominiarza.
3: Kryminalne Wielkopolskie.
8: Okazało się, że pan przez ten okres od marca do połowy maja wykonał 98 takich odbiorów kominiarskich, gdzie nie miał do tego uprawnień, bo żeby takie usługi wykonywać, należy mieć przynajmniej 3 latnika kominiarskiego. No pan, tak jak mówiłam, dokonywał przeglądów, czyszczeń kominów, pobierał za to pieniądze w kwocie około 160 zł. Wystawiał także dokumenty, które no można powiedzieć, że były prawdziwe, ale w ich posiadanie wszedł w sposób no nieprawidłowy, czyli pokonując zabezpieczenia, i to jest kolejne przestępstwo, którego się dopuścił w tej swojej działalności. Ostatecznie pan usłyszał zarzuty oszustwa, którego dopuścił się przy pomocy sfałszowanych dokumentów, i także zarzut bezprawnego uzyskania dostępu do systemu poprzez przełamanie zabezpieczeń. W tej sprawie został sporządzony akt oskarżenia.
1: A tak przy okazji warto wiedzieć.
8: To sobie sprawdzić, jeżeli jakiś kominiarz do nas przychodzi, czy szukamy kominiarza na stronie, która jest dedykowana takim działalnościom, czy faktycznie te osoby uprawnienia kominiarskie mają.
1: Mężczyźnie grozi nawet do 8 lat więzienia. Czas na kolejny temat, a w zasadzie na dłuższą rozmowę dziś w naszym studio zagościł
13: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
1: Coraz bliżej do sezonu letniego, do sezonu kąpielowego.
13: Tak, przygotowania tak naprawdę już się rozpoczęły od kwietnia.
1: Ilu ratowników potrzeba u nas tutaj w Wielkopolsce?
13: Jest kilka operatorów, którzy zatrudniają ratowników. U nas prawie jest to 400 osób.
3: To warto wiedzieć.
13: Właściwie każda gmina prowadzi jakieś kąpielisko dla swoich mieszkańców, ale też są to baseny i w wielu sytuacjach baseny odkryte, które dodatkowo potrzeba jeszcze większej ilości ratowników, chociażby arena czy słynna Chwiałka u nas tutaj w Poznaniu najbliżej. Duże zapotrzebowanie na ratowników. Kolejny kurs przewidziany jest w lipcu i w sierpniu, ale widzimy takie zainteresowanie, którzy ratownicy już jakiś czas temu przystąpili do kursów z tym realnym zamierzeniem, że podejmą pracę zaraz po skończeniu kursu.
1: Kto może zostać ratownikiem? Każdy?
13: Tego bym nie powiedział, bo są wymagane jednak dosyć dużo umiejętności pływackie. Jest takie zaliczenie końcowe, mianowicie 400 metrów poniżej 8 minut. Powiem to, przeliczę to inaczej, 16 basenów poniżej 8 minut, 25-metrowych, i to jest na egzaminie końcowym. I z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś nie jest na tyle rozpływany, żeby ten dystans zaliczyć na samym początku, to on sobie nie poradzi z tym kursem, będzie się męczył, będzie przystawał. No ten kurs sprawi mu duży kłopot i jest w stanie go nie ukończyć. Dlatego zawsze na samym początku robimy ten test sprawdzający. Jeżeli ktoś ma taką wytrzymałość, to go przyjmujemy i uczymy tego ratownictwa. A natomiast jeżeli ktoś nie rokuje tak fizycznie dobrze, to proponujemy mu, żeby za pół roku przyszedł, za rok i te swoje umiejętności podciągnął w zakresie własnym.
1: No właśnie, to co pan powiedział, ktoś nie jest rozpływany, ma na to rok, by podszkolić się po prostu, chodzić na przykład systematycznie na basen.
13: Tak, no bo nie jest rolą instruktorów WOPR-u robić komuś nadzieję. Tak, czyli widzimy, że osoba sobie nie radzi pływacko, ale przyjmijmy go, bo co? Bo cud się zdarzy? No nie ma takiego cudu, żeby 2 miesiące nadrobić bardzo duże braki pływackie. Tak? Natomiast zawsze mówimy, że można przyjść do nas, kurs sprawdzić się, my zmierzymy ten czas bezpłatnie, powiemy, czy to już, czy to jeszcze coś trzeba dopracować. I mamy wiele osób, z którymi tak współpracujemy, którzy sobie dodatkowo gdzieś poprawiają techniki pływackie, wytrzymałość, wracają do nas po roku, po dwóch, po trzech i naprawdę są dobrymi ratownikami. Bo trzeba sobie jedną rzecz bardzo istotną podkreślić. Kurs na ratownika wodnego to jest kurs zdobycia umiejętności ratowniczych, gdzie dobre umiejętności, a nawet doskonałe pływackie, to jest absolutne minimum i podstawa. Od tego zaczynamy i uczymy ratownictwa wodnego.
1: A na co mogą liczyć tacy przyszli ratownicy?
13: Na co mogą liczyć? Na pierwszą pracę, na przygodę, bo bardzo wielu ratowników na przykład wyjeżdża czy to nad morze, czy to na Mazury, czy to na takie obiekty, które zapewniają zakwaterowanie, tak? Czyli no, od 10 do 18 pracują, ale po południa są dla nich, to są pierwsze takie wakacje kilkumiesięczne, fizyczne, gdzie sami muszą się zatroszczyć o siebie, o ubiór, o jedzenie, o czas wolny. No, dla wielu ratowników jest to przygoda. Łącznie z tym, że są też osoby, które na przykład do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżają w ramach programów, które są prowadzone i wspierają służby ratownicze w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Miami czy w innych ciekawych, więc możliwości są bardzo, bardzo szerokie i horyzonty to niekoniecznie najbliższy basen osiedlowy, ale świat stoi otworem.
1: Świat stoi otworem, ale my jesteśmy w Poznaniu i chciałbym zapytać o te akweny, które będą czynne, o te kąpieliska, które będą czynne dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
13: Tradycja nasza nie uległa zmianie, mianowicie będzie to kąpielisko nad jeziorem Rusałka, będzie to kąpielisko nad jeziorem Strzeszynek, będzie to kąpielisko nad jeziorem Kiekrz, tak zwane Krzyżowniki, i będzie to kąpielisko Kiekrz, plaża od ulicy Księdza Nawrota przy kościele. I tu podkreślam bardzo ważną rzecz. Tam mieliśmy bardzo duży problem z parkingiem. Wchodziło dosłownie 20-30 samochodów i nie było gdzie tych samochodów zaparkować. W okresie zimowym poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zburzyły stary ośrodek policyjny i naprzeciwko dworca kolejowego powstał parking na kilkaset miejsc parkingowych, więc wystarczy dojść dosłownie 100 metrów do tej plaży i możemy sobie w spokoju ten samochód zostawić, a poza tym na tym obiekcie po ośrodku policyjnym w Kiekrzu, widziałem już plany, ma powstać bardzo dużo ciekawych inwestycji, place zabaw, kąciki z zielenią, różne miejsca, do infrastruktura do wypoczynku, boiska do piłki nożnej, do siatkówki, więc szykuje nam się, może jeszcze nie w tym sezonie, ale w najbliższym czasie w tamtym rejonie, naprawdę wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.
1: To bardzo dobra informacja, ale powracając jeszcze do ratowników, chciałbym zapytać, na czym polega ich praca? No wiadomo, oni dbają o nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z tych uroków właśnie wodnych, ale co jeszcze oni robią?
13: Ja bym to ich zadania zamknął tak naprawdę w jednym zdaniu. Jest to nadzór i reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. Trochę zacytowałem ustawę, ale tak to wygląda. Ratownik musi patrzeć, co się dzieje, musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę zwracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się.
1: Większość kąpielisk w regionie zacznie funkcjonować w drugiej połowie czerwca.
13: Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z ślicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
1: A powróćmy jeszcze do sprzętu, bo tutaj ogromną rolę też odgrywa ten sprzęt, którym dysponujecie, który pomaga w różnych sytuacjach.
13: Tak, proszę uwierzyć, że sprzęt to jest nasz numer jeden i bardzo staramy się, aby ten sprzęt pozyskiwać. Od zeszłego roku kupiliśmy nowy samochód Isuzu terenowy z wyciągarką, który nam będzie bardzo pomagał. Kupiliśmy dwie łódki lekkie do ratownictwa wodnego, kolejne drony.
1: W sezonie chętnie zaglądamy na poznańskie kąpieliska, ale sporym zainteresowaniem cieszy się również plaża w Skorzęcinie, Powidzu czy też Niepruszewie.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od okolic Poznania. Po dwuletniej rewitalizacji budynek dworca kolejowego w murowanej Goślinie został uroczyście otwarty dla pasażerów.
3: Ważne dla mieszkańców Wielkopolski.
1: Inwestycja przywróciła historyczny wygląd gmachu z 1905 roku. Oprócz poczekalni dla pasażerów w budynku znalazła się nowa siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przestrzenie dla lokalnych inicjatyw, w tym dla klubu seniora Zacisze.
3: Zmieniamy temat.
1: Teraz gość w studio.
14: Bartosz Borowiak, prezes Krasta Turystycznego Szlak Piastowski.
1: A naszą rozmowę zaczniemy od zaproszenia.
14: Tak, serdecznie zapraszamy w tym roku na weekend na Szlaku Piastowskim do Pobiedzisk. Dwa dni, 19 i 20 czerwca. 19 czerwca zapraszamy od rana na korowód, a później zawody sportowe. Natomiast 20 czerwca zapraszamy od godziny 15 do godziny 18 przy jeziorze Biezdruchowo. Tam będzie specjalna strefa przygotowana z jadłem piastowskim, gry i zabawy plebejskie, bardzo dużo informacji o Kazimierzu Odnowicielu, więc serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi. Bardzo fajny dojazd z Poznania pociągiem, więc mamy nadzieję, że pogoda dopisze i będziemy mogli się na wszyscy spotkać.
1: Nie tylko pociągiem, ale także rowerem można dojechać. Coś o tym wiem.
14: Tak, dokładnie. Również rowerem. Można tutaj i od strony Poznania, od strony Gniezna, więc serdecznie zapraszamy każdego, kto będzie chciał poznać historię Kazimierza Odnowiciela, który według legendy założył pobiedziska.
1: Powiedzmy więcej o tej miejscowości, wyjątkowej miejscowości dla Wielkopolski i nie tylko.
14: Tak, tutaj pobiedziska, jedna też z starszych lokacji miejskich, bardzo piękny rynek, zachowana jeszcze zabudowa, układ średniowieczny uliczek, ale mamy tam też atrakcje, mamy skansen miniatur oraz gród w pobiedziskach, dwie atrakcje na Szlaku Piastowskim, dlatego też serdecznie zapraszamy do pobiedzisk, ponieważ można tam zobaczyć wszystkie obiekty Szlaku Piastowskiego w miniaturze oraz poczuć się jak średniowieczny wojownik.
1: Nie każdy właśnie wie, że tam znajduje się gród.
14: Tak, tam znajduje się gród. Nie jest to gród in situ, czyli nie jest to gród w danym miejscu, który się znajdował, ale próba takiej rekonstrukcji grodu i tego, w jaki sposób zdobywano grody, jak toczono oblężenia, więc tam można też założyć zbroję, zobaczyć, jak ona była ciężka, wziąć do ręki miecz, więc myślę, że bardzo ciekawe miejsce na rodzinny wypad.
1: W pobiedziskach również skansen. Skansen przy starej piątce.
14: Tak, jest skansen miniatur. Można zobaczyć miniatury oczywiście Szlaku Piastowskiego, ale nie tylko. Są też budynki z całej Wielkopolski.
1: Oczywiście jest ratusz, jest Poznańska Katedra i nie tylko, ta Gnieźnieńska też.
14: Tak, jest katedra, jest i zarówno w Gniezna i z Poznania. Są obiekty również z tej części kujawsko-pomorskiej szlaku, więc myślę, że warto się wybrać i zobaczyć, jak ten szlak wygląda w miniaturze.
1: Dziś do naszego studia przyszedł pan z publikacją.
14: Tak, przewodnik Dzieciaki na Szlaku Piastowskim. Jest to nowa publikacja skierowana głównie do młodszego odbiorcy i tam atrakcje z części Wielkopolskiej Szlaku, jest to część pierwsza i tam zobaczymy to, co czeka na dzieci najmłodszych w poszczególnych obiektach szlaku. Staraliśmy się pokazać właśnie te najważniejsze rzeczy, które skierowane są do młodego odbiorcy.
1: To powiedzmy, opiszmy, niestety słuchacze nie widzą tej publikacji. Kolorowa publikacja, rozumiem, która ma zachęcić najmłodszych do tego, by poznać historię, by zachęcić do tego, by wybrać się, namówić rodziców, by wybrać się w te ciekawe miejsca w Wielkopolsce. Opiszmy, co widzimy.
14: A tak, mamy tutaj okładkę. Na okładce mamy królika z Gniezna z aplikacji Goń Królika. Mamy także gród w Grzybowie, kielich świętego Wojciecha, słup w Koninie, więc jedne z najważniejszych tutaj zabytków z tego okresu początków państwa polskiego. Na okładce mamy też nową postać, nową maskotkę Szlaku Piastowskiego, która w konkursie internetowym dostała imię Piastek i ta właśnie maskotka będzie towarzyszyła Szlakowi Piastowskiemu, głównie młodszym odbiorcom, tak, żeby wprowadzała ją w tematykę historii i kultury znajdującej się na szlaku.
1: Otwieramy publikację.
14: Tak, jest to tom pierwszy. Ilustrację wykonał Jarek Gryguć i tutaj znajdujemy wewnątrz razu mapkę. Na tej mapce wszystkie obiekty ponumerowane w takiej formie komiksowej, dostępnej właśnie dla młodszych, tak żeby ich zainteresować i pokazać, że Szlak Piastowski może być bardzo, bardzo ciekawy.
1: Zaczynamy od Gniezna, tak?
14: Tak, mamy tutaj Gniezno, mamy pokazany gród, jak on wyglądał.
2: Ciekawostki o Wielkopolsce.
14: A dalej mamy muzea, które znajdują się w Gnieźnie, początków państwa polskiego oraz Muzeum Diecezjalne, a kolejny obiekt to już jest Poznań i pozostałe obiekty, czyli Muzeum Archeologiczne, Genus Loci, Brama Poznania, oczywiście Katedra Poznańska, więc tutaj zobaczymy te najważniejsze obiekty znajdujące się w Poznaniu.
1: To może proszę powiedzieć, gdzie można otrzymać taką publikację? Przypomnę, że jest ona bezpłatna.
14: Tak, publikacja jest dostarczona do wszystkich naszych obiektów i tam można będzie ją otrzymać. Również zapraszamy na weekend na Szlaku Piastowskim i tam też można będzie tą publikację otrzymać na naszym namiocie edukacyjnym.
1: Jakie jest zainteresowanie Wielkopolską w ostatnim czasie?
14: Znaczy, widzimy na pewno wzrost tutaj, jeżeli chodzi o ubiegły rok, zarówno w obiektach szlaku, po części tutaj Wielkopolskiej, jak i Kujawsko-Pomorskiej. I faktycznie ta rocznica, tysięczna rocznica koronacji Bolesława Chrobrego zapewne była takim impulsem, który pokazał, że warto zobaczyć tą historię. Również badania DNA Piastów, które są dość teraz mocnym tematem na tapecie, pokazują, że to zainteresowanie początkami państwa polskiego wzrasta w naszym kraju.
1: Liczne badania, takie badania też przypomnę, prowadzone są w Gnieźnie, przed katedrą.
14: Tak, tutaj 15 tysięcy ponad zostało znalezionych elementów i nowożytnych, i średniowiecznych, więc no, inwestycja toczy się na Podgrodziu, przy Wale Podgrodzia, więc w bardzo newralgicznym miejscu, ale to z drugiej strony jest szansa na to, ażeby odkryć tą historię. Podobne badania, ale nieinwazyjne, toczyły się chociażby też w Kłecku, na Grodzie, który znajduje się pod płytą boiska. To też taki jest wyjątek, że gród jest pod płytą boiska i tam też się okazało, że ten gród był znacznie większy niż wcześniej przypuszczano.
1: Pozwoli pan, że teraz zapytam o to, co warto zobaczyć w wakacje, bo wakacje coraz bliżej. Jeśli nie macie planów, to zachęćmy Wielkopolan, ale nie tylko Wielkopolan, do tego, by zwiedzać nasz region.
14: Tak, na pewno tutaj polecamy Poznań i Gniezno jako te dwa główne ośrodki Szlaku Piastowskiego, ale też chociażby Pobiedziska, które leżą pomiędzy, a dalej mamy już Ostrów Lednicki, który będzie w tym roku otwierał nową wystawę. I tutaj myślę, że będzie warto się na nią wybrać, ponieważ ta wystawa, mamy takie nadzieje, będzie w bardzo ciekawy sposób pokazywała historię Ostrowa Lednickiego, a w tym roku mija 170 lat od wykupienia Ostrowa Lednickiego przez hrabiego Albina Węsierskiego, który uratował Ostrów Lednicki przed zniszczeniem, bo gdyby nie on, dzisiaj Ostrowa byśmy nie mieli.
1: Przypomnijmy, jak dostać się na Ostrów Lednicki.
14: Tutaj mamy kilka możliwości. Oczywiście możemy się dostać tam z samochodem, potem zostawiamy go na parkingu i korzystamy z promu, co też jest taką wyjątkową rzeczą na Szlaku Piastowskim, może nie tylko na szlaku, że docieramy na wyspę specjalnym promem. Możemy również się dostać tam rowerem oraz ze stacji Lednogóra możemy przejść pieszo na Ostrów Lednicki.
1: A kto chce latem trochę ochłody, no to działa też tam kąpielisko co roku.
14: Tak jest, jest kąpielisko, jest taka mała infrastruktura w tym miejscu, wydzielona, specjalna, więc myślę, że jeżeli ktoś lubi też sobie trochę nogi pomoczyć i się pokąpać, to jednocześnie zobaczy sobie dawne piastowskie budowle, a z drugiej strony będzie mógł się zrelaksować nad jeziorem.
1: I jak to daleko z Poznania? Ile to kilometrów?
14: Myślę, że to jest około 40-35 kilometrów, więc jadąc samochodem, w zależności z jakiego punktu Poznania, to ta droga mija bardzo szybko, więc może też spróbować dojechać koleją, więc serdecznie zapraszamy, ponieważ będzie co na pewno zobaczyć w nowej odsłonie Muzeum Pieszych Piastów na Lednicy.
1: Powiedział pan o Pobiedziskach, przed chwilą o Lednicy, o Ostrowie Lednickim. Co jeszcze warto zobaczyć w naszym regionie?
14: W drugiej części wakacji, na przełomie lipca i sierpnia, będziemy kontynuowali weekend na Szlaku Piastowskim, ale w powiecie wągrowieckim. Tam mamy oczywiście Wągrowiec, mamy Łekno, Tarnowo, Pałuckie oraz Gołańcz, która może nie jest na szlaku, ale również w tym miejscu jest nowy, odrestaurowany zamek, więc też warto będzie przy okazji odwiedzania powiatu wągrowieckiego spaść do Gołańczy.
1: Powiedział pan o tym nowym tutaj symbolu, tak, Szlaku Piastowskiego.
14: Tak, wcześniej były dwie maskotki, były to Kajko i Kokosz, które w ubiegłym roku przestały już być oficjalnymi maskotkami wykorzystanymi przez Wielkopolską Organizację Turystyczną i szukaliśmy nowego pomysłu i takim pomysłem narodził się właśnie orzeł piastowski, który jednoznacznie kojarzy się i z logotypem Szlaku Piastowskiego, jak i z początkami, choć związanymi chociażby tutaj z Poznaniem i z Przemysłem II. Dlatego też stwierdziliśmy, że właśnie to orzeł będzie nową maskotką Szlaku Piastowskiego.
1: A jeśli ktoś nie zapamiętał tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, o tych wszystkich propozycjach turystycznych, wakacyjnych, wielkopolskich na Szlaku Wielkopolskim, gdzie może znaleźć wszelkich informacji?
14: Tak, i tutaj mamy kilka miejsc. Mamy stronę szlakpiastowski.pl, mamy stronę weekend.szlakpiastowski.pl, czyli wszystkie informacje dotyczące atrakcji na Szlaku Piastowskim w czasie wakacji, oraz nasze media społecznościowe Facebook i Instagram Szlak Piastowski. Dlatego też zapraszam wszystkich poznaniaków, mieszkańców Wielkopolski, ale również osoby spoza naszego województwa do tego, żeby zaglądały na naszą stronę i tam szukały najświeższych informacji związanych z tym, co dzieje się na Szlaku Piastowskim. Przy okazji, jak już jestem w studio, chciałbym nadmienić, że trzy tutaj obiekty z Wielkopolski zostały nominowane w trzech kategoriach w konkursie Muzeum Historii Polski na wydarzenie historyczne roku. I tutaj Szlak Piastowski w kategorii edukacja, Galeria Śluza w kategorii wystawa oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie w kategorii wydarzenie. Zachęcamy do głosowania na te trzy propozycje z Wielkopolski związane właśnie z Szlakiem Piastowskim, z Poznaniem i Gnieznem i finał 8 września w Warszawie.
1: A o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówił
14: Bartosz Borowiak, prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
1: Tymczasem stolica Wielkopolski szykuje się do Malta Festiwalu. Wydarzenie wystartuje 21 czerwca.
3: Tym żyje Poznań.
15: Za miłość wielki koncert otwarcia Malta Festiwal, czyli koncert, którego dyrektorką artystyczną i Spiritus Movens jest Natalia Kukulska. Zaprosiła ona na Maltę, ale przede wszystkim do próby wspólnego tworzenia historii cudownych solistów i wspaniałych muzyków, którzy opowiedzą nam o miłości i jej trzech fazach: zakochaniu, komplikacjach i szczęściu. Szczęśliwym zakończeniu. Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival. Takim podziale scenariusza na trzy akty, który znamy bardzo często z filmu czy teatru, czyli tym, w jaki sposób wstęp, rozwinięcie i zakończenie przeprowadzają nas przez emocjonalną historię. W tej historii opowiadać będą między innymi Orliński, Natalia Schroeder, Grzegorz Turnau czy Zalia. To jest wspaniałe międzypokoleniowe spotkanie i tak samo jak międzypokoleniowi artyści wystąpią na tej scenie, tak samo utwory, które usłyszymy, będą to zarówno utwory artystów takich jak Krzysztof Zalewski czy Ralf Kamiński, ale też usłyszymy oczywiście Annę Jantar, bo te poznańskie korzenie Natalii Kukulskiej były jednym z aspektów, dla którego tak bardzo chciałyśmy, żeby to Natalia Kukulska poprowadziła nas przez ten pierwszy wieczór festiwalu, wznosząc muzyczny toast za miłość. Codziennie w programie Malta Festival odbywają się bezpłatne, plenerowe wydarzenia, które mają nas wprowadzić w inny stan skupienia. Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Myślę, że spełnienie marzenia o tym, jak nasze ulice mogą wyglądać i funkcjonować oraz o tym, żeby zobaczyć Poznań na ekranie jako tło historii niemożliwych. Bardzo polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku, decydując o choreografii wybitnie wirtuozerskiej tego spektaklu. To jest rzecz, którą sprowadzamy do Poznania z Nowej Zelandii, tak jak efekty specjalne z Argentyny, ale myślę też, że chociażby pierwszy spektakl Epifity jest definicją naszego myślenia o programie plenerowym, o programie, który ma być dobry dla natury, inspirować się naturą. Epifity to rośliny, które wspinają się po sobie, wzajemnie siebie nie nadużywając, a wspierając w dojściu do światła. To jest spektakl o tym, jak natura oparta jest na siostrzeństwie i bardzo się cieszę, że nim właśnie otworzymy plenerowy program na Placu Wolności.
1: Tegoroczny Malta Festiwal w Poznaniu wystartuje 21 czerwca i potrwa tydzień.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest.

0: twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs. Nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwyk przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Reklama. Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
7: Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. Następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
9: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
10: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
9: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
7: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
11: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
12: Dokładnie.
11: Ludzie machają, uśmiechają się.
13: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
7: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
14: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
15: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
7: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
16: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
7: Dziś na niebie nadal przewaga chmur, do tego przelotny deszcz i burze w niemal całym kraju. A na termometrach maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie, przez 17 w centrum, do 19 miejscami na południu.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejny.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: w czwartek przypadkiem płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: promocja. Mamy tylko siebie, a przed
1: nami świat. 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Została ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
4: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
3: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
4: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje się nim bada, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, bada, pozwolisz sama mi, bada, miasto.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Ło, widzisz to, co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Została ostatnia reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, Bari
0: masz. Reklama.
10: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
10: Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
11: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
10: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
12: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
10: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To między innymi wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
8: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
10: Burze możliwe wszędzie poza południem kraju, do tego przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. A na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.

0: informacja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją
1: historię. Została ostatnia reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Dzień dobry Państwu, już 10:00 i za chwilkę rozpoczniemy nasz cudowny, niedzielny koncert życzeń. Ale najpierw co? Na wiadomości dobre i piękna prognoza pogody.
3: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
3: Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
5: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
3: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
6: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzy. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
3: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
7: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
3: Dziś chłodno, na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Do tego przeważnie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i burze w niemal całym kraju poza południem.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: To jest koncert życzeń, nasz niedzielny. Robert Janowski, kłaniam się Państwu nisko. Proszę Państwa, dzisiaj wysyp życzeń. Od urodzinowych i imieninowych, poprzez rocznicowe. Oczywiście za wszystkie nadesłane życzenia bardzo dziękuję i zachęcam do ich składania poprzez nasz formularz na stronie naszego radia, poprzez moją skrzynkę mailową robert@radiopogoda.pl lub dzwoniąc pod numer 22 444 4004. Czas teraz na jakąś najpiękniejszą melodię. Marek Rychuta zaśpiewa Miłość drogę zna.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Cmentarz

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pięknie napisał pan Jurek dla pani Zosi. Z okazji urodzin, choć czas płynie nieubłaganie, a w sercu czasem budzi się tęsknota za minionymi latami, pamiętaj, że dojrzałość to najpiękniejszy bukiet życiowych doświadczeń. Pięknie, zgadzam się. Przed tobą wiele jeszcze, wciąż jeszcze wiele pięknych dni, spokojnych poranków, zachwytów nad codziennością. Życzę ci zdrowia, niesłabnącej pogody ducha oraz poczucia, że to, co najlepsze, wciąż może się wydarzyć. 100 lat w zdrowiu i szczęściu. Życzę, Jerzy. Poproszę coś, panie Robercie, z repertuaru Mieczysława Foga. Bardzo proszę, w małym kinie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Nic tak nie przypomina dawnych odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina,

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz ktoś się nagrał na sekretarkę. Sprawdźmy.
2: Dzień dobry. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla mojego syna i synowej. Kochany Wojtku i Gosiu, z okazji porcelanowej, to jest 20. rocznicy ślubu, przesyłam najserdeczniejsze gratulacje. Życzę wam, aby wasze uczucie wciąż kwitło, każdy dzień przynosił zdrowie i spełnienie wspólnych marzeń. Tego życzy mama Halinka i tata Janek. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy. Wojtek i Gosia, 20 lat razem. Nie wiedziałem, że porcelanowe gody są 20. Już wiem. Dziękujemy bardzo i kolejnej 20 życzymy przynajmniej.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
0: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Okej, okay, raport wysłany.
12: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
11: Słucham?
12: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
11: O kim ty mówisz?
12: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
11: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
12: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
13: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
0: Została ostatnia reklama.
14: Ach, co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To przyjaciółka do przyjaciółki. Panie Robercie, 15 czerwca moja przyjaciółka Basia obchodzi kolejne urodziny. Ładnie, kolejne. Przyjaźnimy się, domyślam się, od ponad 50 lat. A kiedy się spotykamy, patrzymy sobie prosto w oczy, a nasze serca uśmiechają się do siebie. Wow. Basiu, bądź szczęśliwa. Czerp z życia jak najwięcej. Halinka się podpisała. Czy mogę prosić dla jubilatki piosenkę Alicji Majewskiej? Bardzo może pani prosić. Basieńko, jeszcze się tam żagiel bieli.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

się przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz życzenia z mojego maila robert@radiopogoda.pl. Witam panie Robercie, chciałbym przekazać życzenia dla mojej mamusi Halinki i złożyć jej życzenia z okazji od kochających córek Agnieszki i Kasi. Kochana mamusiu, w dniu twojego święta, no pewnie urodziny albo imieniny, skoro z okazji, życzymy ci wszystkiego, co najpiękniejsze, morza miłości, oceanu cierpliwości i przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękujemy, że zawsze przy nas jesteś. Twoje kochające córki Agnieszka i Kasia. Bardzo serdecznie pozdrawiamy waszą mamę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
10: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
9: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
10: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
11: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
14: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Reklama.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
14: To jest niedzielę przedpołudnie, jeszcze w Radiu Pogoda, w którym trwa koncert życzeń i wracamy, prawda? Zaraz po wiadomościach, jak zawsze, i po prognozie pogody.
15: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
15: Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Pęska.
16: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
15: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
17: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
15: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku, 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności. Radio Pogoda.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
15: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, do tego w większości regionów możliwe burze, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
14: Na początek tej godzinki, drodzy moi, wiadomość z maila. Witam panie Robercie, chciałem prosić o odczytanie życzeń na antenie kochanemu tacie Andrzejowi. Z okazji, piękny wiek, 89. rocznicy urodzin. Wypada właśnie dzisiaj. Kolejnych lat, tato, w tak doskonałej formie i zdrowiu jak do tej pory. Wiele szczęścia, radości, chęci do życia. Twój Adam, twój syn Adam. Jeśli można by było poprosić o Glena Millera. Czasem leci w państwa radiu. Dziękuję i pozdrawiam z warszawskiego Bemowa, Adam. Dla pana Andrzeja będzie In the Mood, Glen Miller.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Władysława od teściowej teraz będą życzenia.
2: Proszę.
1: Witam panie Władysławie. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń mam dla pana życzenia imieninowe, ale też urodzinowe, które były wcześniej. Od pani Janiny. Panie Władysławie.
2: Sekunda, ale to jest chyba jakaś pomyłka.
1: Tak? Pani Janina to nie jest pani teściowa pana?
2: Nie, no skądże.
1: A, to pomyłka. Przepraszam bardzo. Wszystkiego najlepszego.
2: Naprawdę, nie znamy się pierwszy raz.
1: Pozdrawiam pana serdecznie.
2: No, dziękuję. Ja już mam 85 lat, to panie.
1: Ja po głosie myślałem, że ma pan 25, panie Władysławie.
2: No, panie. Dobrze pan trafił.
1: No właśnie, trzeba się uśmiechać całe życie, bo na tym to polega. No. Dziękuję, miłego dnia.
2: Również, wzajemnie, dziękuję bardzo.
1: Ale... Niespodzianka. Pan Władysław nie ma imienin ani urodzin, ale przecież kompletnie nie szkodzi. Na pewno miał jakąś teściową, a może jeszcze ma, która mu dobrze życzy. Więc w takim razie zabiorę cię Magdaleno, panie Władysławie. Taką piosenkę panu dedykuję, a panią Janinę, teściową innego pana Władysława, też serdecznie pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz mam z maila od pana Jarka. Robert@radiopogoda.pl. Przypomnę. Kochanej mamie, zdrówka. Zdróweczka i zdrówka. O, rzeczywiście przyda się, bo to jest na 93. urodziny. Życzy syn Jarek. Niech każdy dzień mamo przynosi ci radość, a ból będzie wspomnieniem, które nie wraca. Kochana mamusiu, 100 lat w zdrowiu, synek. Pięknie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Została ostatnia reklama.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Edyty teraz zadzwonimy.
2: Tak.
1: Pani Edytko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń.
2: Radia Pogoda.
1: Tak. Z koncertu życzeń. Mam dla ciebie życzenia, proszę ciebie, ładne. Jakbym sam, jakbym takie dostał, to też bym tak się uśmiechnął jak ty.
2: Ojejku.
1: Droga Edith, tu jest Edith napisane. Tak, tak na ciebie ktoś mówi widocznie. Nasze drogi skrzyżowały się w nieoczywisty sposób. To, że znalazłaś się w moim życiu, jest największym darem, jaki mógł dać mi świat. I chciałbym, by nasze kroki w życiu były dyktowane przez muzykę miłości. Chcę co ranek odkrywać cię na nowo, traktując kolejny dzień, jakby był ostatnim. Pokazujesz mi życie swoimi oczami, a ten obraz staje się bliski memu sercu. Kochajmy to życie razem. No to właściwie tyle. Hubert się podpisał, bo jeszcze prosi o piosenkę Edyty Geppert. Oczywiście o życie, kocham cię nad życie. No to się, no to masz adoratora takiego głęboko zaangażowanego, Edytka.
2: Co? No tego to się najmniej spodziewałam w życiu.
1: Ale
2: na to nie wpadła.
1: Czy ty już jesteś oficjalnie parą, czy nie?
2: Nie.
1: Nie.
2: Nie.
1: No ale słuchaj, no jest pod twoim wielkim wrażeniem, jak słyszysz.
2: No właśnie słyszę.
1: A kurczę, będziesz teraz musiała z tym żyć. Już się tego nie da nie odsłyszeć,
2: dziękuję,
1: wiesz,
2: bardzo. O co? Nie no, piękne życzenia.
1: Piękne
2: nie
1: słowa.
2: Nie powiedzieć, bo no, jestem bardzo zaskoczona.
1: Chcę co ranek odkrywać cię na nowo, traktując kolejny dzień, jakby był ostatnim. No gdzie ostatnim? No gdzie? Tak trochę o umieraniu to było, nie.
2: No nie.
1: Nie, że każdy dzień po prostu niezwykły, najpiękniejszy, tak.
2: No właśnie.
1: Żeby każdy.
2: Dziękuję.
1: No Edytka, no co ci powiem, no.
2: Pięknie.
1: Pięknie, niech serduszko tam wisi nad wami jak najdłużej.
2: Dziękuję pięknie. Wspaniałego dnia dla pana i dla słuchaczy.
1: No, na pewno twój będzie wspanialszy.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję, trzymaj się, pa.
2: Pan też, dziękuję.
1: Dziękuję i teraz jeszcze Edyta Geppert zaśpiewa. Och, życie, kocham cię nad życie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry, panie Robercie. Tutaj czytam dla państwa. Jestem pana stałą słuchaczką. Chciałabym za pośrednictwem radia, redakcji Radia Pogoda, złożyć życzenia mojej mamie Bogusi, która kończy 80 lat. Kochana mamo, żyj, nie licząc wcale lat. Wciąż z rozkoszą patrz na świat, siłę ducha, myśli, nóg niech jak dotąd daje Bóg. Dobre, z tymi nogami. Najserdeczniejsze życzenia z okazji twoich 80. urodzin. Ela i Tomek z rodzinami. Pani mamusia ma na imię? Bogusia, a przepraszam, panie Bogusiu. To dla pani było.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
3: Tak się nazywa ten program.
2: Tak jak Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
4: Została ostatnia reklama.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
0: Reklama.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Została ostatnia reklama.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama.
15: No i samo południe, proszę Państwa. Słyszymy się, trwa koncert życzeń, jeszcze 2 godzinki. Za chwilkę wrócimy, teraz szybciutko wiadomości i prognozę pogody poproszę.
16: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
16: Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
18: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
19: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
18: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
16: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6000 zł za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
20: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a, kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
16: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
21: Radio Pogoda.
17: Pogoda.
16: Na niebie przewaga chmur i tylko niewielkie przejaśnienia. Wszędzie możliwy przelotny deszcz, a w większości regionów także burze. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
17: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
15: Dzień dobry Państwu, zaczynamy kolejną godzinę koncertu życzeń. No rzecz jasna od życzeń właśnie, nadesłanych przez pana Michała. Najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla mojej kochanej żony Elizy. Zdrówka szczęścia dla nas i dla nas jeszcze wielu, wielu lat w pięknej miłości, która trwa między nami. Pięknie, prawda? Właśnie imieniny. Oprócz Elizy dzisiaj obchodzą jeszcze Michał, Ryszard, Felix. Tak, tyle. Dzisiaj więcej nie znalazłem. Wszystkiego najlepszego. A śpiewa Roy Orbison, California Blue.
17: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz zadzwonimy do pani Anny.
2: Tak, proszę.
1: O, witam pani Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Przyszły do pani życzenia od córki Agnieszki z okazji urodzin, które niedawno pani obchodziła, pani Aniu.
2: Tak, obchodziłam.
1: I chciałbym je pani przekazać. I Agnieszka pisze tak: panie Robercie, chciałbym mojemusi życzyć przede wszystkim zdrowia, aby porzuciły ją drobne codzienne bolączki. Chciałabym życzyć jej, aby miała czas i chęć czasami zatrzymać się i na swojej pięknej działeczce siąść, rozkoszować się pięknem kwiatów i odpocząć w tym pięknym otoczeniu. I chciałabym podziękować jej za to, jaką jest cudowną mamą, za jej miłość, za troskę i za wsparcie. Kocham cię, mamo, Agnieszka.
2: No, jest mi bardzo miło. Bardzo szczęśliwa.
1: Też byłbym, tylko nie mam takiej córki pięknej, wspaniałej Agnieszki, pani Aniu.
2: No, naprawdę mam cudowną córkę. Zresztą syna też urządzili mi piękne przyjęcie urodzinowe, także jestem szczęśliwa cała.
1: Domyślam się. A ta działka to gdzie? Daleko od domu?
2: No, 21 kilometrów, bo ja w Bydgoszczy mieszkam.
1: A, okej. Okay. A, znana mi Bydgoszcz. No, ale to tam macie, wszędzie możecie mieć piękne działki, bo tam jest wszędzie dookoła wspaniale.
2: Nie, ale to tak mamy na takim osiedlu, na takiej wsi Nekla, ale tam jest dużo działek. Mm-hmm. Ale mam naprawdę piękną działkę.
1: Z tego, co pisze Agnieszka, to tak. No to trzeba tam usiąść i rozkoszować się.
2: No, dziękuję bardzo za życzenia.
1: Bardzo proszę.
2: No, dziękuję bardzo.
1: Po to jesteśmy, żeby dawać takie dobre słowa od ludzi do ludzi. Od najbliższych do najbliższych.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pani Aniu, wszystkiego dobrego od nas również.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jeśli jest taka możliwość, jeszcze pani Agnieszka pisze, poproszę o utwór Kapitańskie Tango, ponieważ mama ma najlepsze wspomnienia z tym utworem z młodych lat. No, to gramy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz, Basieńko, kto się nagrał?
2: Szanowny panie Robercie, w czerwcu 15 będzie miała imieniny moja dziewczyna Jara Jabłońska i z tej okazji chciałem jej życzyć dużo zdrowia, pomyślności, żeby się nie poddawała i żeby walczyła dalej ze swoją chorobą. A 18 czerwca będzie miała imieniny moja siostra i też chciałbym jej podziękować za wszystko, za opiekę i za to, że mnie poznała z waszym radiem. I życzę jej też, mojej siostrze, dużo zdrowia, pomyślności. Tomasz Załyński. Dziękuję.
1: Ładnie pan powiedział, że moja dziewczyna. A może rzeczywiście dziewczyna, ale to są bardzo ważne słowa. Pani dziewczyno, słowa wsparcia, bo już jest przynajmniej jedna osoba blisko, która się martwi, która chce, żeby było jak najlepiej, a już jest coraz więcej, bo i my też przyłączamy się do tych życzeń. Pozdrawiamy serdecznie, będzie dobrze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Autopromocja.
4: Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
0: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Autopromocja. Radio Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Mirka teraz zadzwonimy.
2: Proszę.
1: Panie Mireczku, dzień dobry. Panie Mirku, Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzwonię, bo mam życzenia dla pana urodzinowe. Były czy będą?
2: No będą.
1: A, no to dobrze, jestem pierwszy. A właściwie Ewa napisała te życzenia dla pana.
2: No, no bo cieszę się bardzo.
1: Akurat mam audycję, więc pewnie jak będą, to może nie będzie. Więc tak, pani Ewa pisze: mój partner obchodzi 83. urodziny. Gratuluję, panie Mirku. I w dniu twoich urodzin życzę ci, by każda chwila była cenna, każdy dzień był radosny, każdy miesiąc pełen dobrych wrażeń, a rok absolutnie wyjątkowy i godny zapamiętania na wiele kolejnych lat. Dziękuję za to, że jesteś, Ewa.
2: Bardzo ładnie, dziękuję. I to jeszcze przez pana przesłane.
1: Bardzo ładnie. Jak znajomość z panią Ewą, panie Mirku, rozwija się?
2: Bombowo, nie może być lepiej.
1: O kurczę.
2: Osiągnęliśmy szczyt znajomości i miłości.
1: Szczęścia z ciebie.
2: No właśnie.
1: Ale sobie zasłużyłeś, Mirek, trzeba tak myśleć o tym.
2: No myślę, też tak sądzę, jak tak nawet samokrytycznie podchodzę, to chyba właśnie zasłużyłem z panią Ewą.
1: Tak, jesteś po prostu fajny facet, no.
2: Tak jest.
1: Tego się trzymajmy, Mireczku. Wszystkiego dobrego ci życzę.
2: Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
1: Bardzo
2: dziękuję.
1: Proszę. Cześć. Pan Mirek. No właśnie, jeszcze Anna Jantar będzie dla ciebie, Mireczku, śpiewała. Myślę, że jesteś pogodnym człowiekiem, bo chyba tytuł nieprzypadkowo wybrany za każdy uśmiech twój. Od pani Ewy dla pana Mirka. Posłuchajmy wspólnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pani Ewelinka do mnie napisała życzenia dla męża Wojtka i naszych córek Majka i Kaśka, moich urodzinowych prezentów. Ja się urodziły, urodziny mamy. By pamiętały, że kocham ich najbardziej na świecie, całą tę trójkę, i życzę im wszystkiego, co najpiękniejsze. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, Ewelinka, swoich najbliższych. Pozdrawiam, to my was też.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
18: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
17: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
18: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
19: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Reklama.
10: Godzina 13, proszę Państwa, więc tak, za chwilkę ostatnia godzina naszego niedzielnego spotkania. Teraz wiadomości, poproszę prognozę pogody i wracamy za chwilkę.
11: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
11: Miriam Lipińska. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
12: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
11: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
13: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
11: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej numer 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
14: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
11: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
15: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
11: Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a w większości regionów także burze. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
10: ostatnia godzina przed nami, jeszcze kilka życzeń na pewno się zmieści. A kto chciałby przesłać swoje życzenia na przyszłość, na przyszły tydzień na przykład, to już dzisiaj raczej chyba się nie zmieści. To pamiętajcie, przypomnę, robert@radiopogoda.pl 22 444 4004, to jest numer do sekretarki Basi. No i formularz z naszej strony radiopogoda.pl. Teraz Krysia Giżowska, Nie było ciebie tyle lat.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Ewa dla Marii, córka dla mamy. Dziękujemy Ci, mamusiu, za całe życie pełne miłości, pełne troski, wsparcia, rodzinnego ciepła. Jesteś wspaniałą mamą, cudowną babcią i osobą, która zawsze jednoczy naszą rodzinę. Ja znam takie osoby, zawsze są w rodzinie takie, które jednoczą, wiedzą, kto kiedy ma urodziny, imieniny, jeżdżą na pogrzeby, na chrzty, na śluby, na wesela, na wszystko. Także spełniamy jedno z Twoich marzeń, bo chciałaś usłyszeć pozdrowienia z Radia Pogoda. Życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu, wielu pięknych chwil każdego dnia. Bardzo Cię kochamy, jesteśmy wdzięczni za wszystko, co dla nas zrobiłaś. I prosimy, Panie Robercie, o dedykację utworu Cyganeria w wykonaniu Ireny Santor. Podpisała się Krysia, Ewa i Piotr, Pani Mario. Pozdrawiamy serdecznie i piosenka tylko dla Pani, śpiewa Irena Santor.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry, może to jest niecodzienna prośba, tutaj ktoś pisze, ale chciałabym sama sobie złożyć życzenia urodzinowe. To się zdarzało już nieraz. I imieninowe również. Kończę 60 lat. Życie mnie ostatnio przetarło. Zostałam sama, chciałam zrobić coś dla siebie. Dzieci mieszkają za granicą, a w kraju z rodziny nie ma już prawie nikogo. Pozdrawiam panie Robercie i całą ekipę prowadzącą. Miłego dnia. Ale trzeba się rozejrzeć dookoła. Na pewno pani znajdzie. Może nie za chwilkę, a może jutro, pojutrze kogoś. Są miejsca, są kluby, gdzie można się spotykać, nawiązywać znajomości. Potem te znajomości są przyjaźniami. Czasami mogą być czymś więcej. No, nie jesteśmy sami na świecie. Jeśli nie chcemy być sami, to nigdy nie będziemy. Pozdrawiam.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: O, do pana Karolka teraz jeszcze zdążymy zadzwonić.
2: Tak, co?
1: Panie Karolu, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Niedawno pan miał urodziny, panie Karolu,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, miałem, dziękuję bardzo.
1: Właśnie, i przyszły życzenia od Magdaleny. Żona?
2: Żona. Prawie od 30 lat.
1: Co ty powiesz? No, to widzisz. No. To ją trzyma przez 30 lat, to bądź dumny, zadowolony. No. Magdzia pisze tak. Kochanie, z okazji twoich dopiero co minionych urodzin, życzę ci oczywiście zdrowia. Ona dowcipna babka. I dalej.
2: No nie, bo akurat mnie coś dotknęło, więc dobrze, że zdrowia.
1: A no zdrowie zawsze, tak, to ja wiem. Kiedyś nie zwracałem uwagi na to słowo, a teraz coraz bardziej. Życzę ci również cierpliwości oraz, aby niteczki nigdy ci się nie plątały i krzyżyki równo się układały. Kocham cię nad życie, Magdalena. No to musisz mi wyjaśnić trochę, Karol.
2: No wyjaśnić, jeżeli chodzi o krzyżyki i o niteczki, to jest, wyszywam obrazy haftem krzyżykowym i czasami się tam zdrażnić może człowiek.
1: Ale zawodowo to
2: człowiek pozytywnie zakręcony.
1: Zawodowo to robisz?
2: Nie, to zawodowo to nieopłacalny interes.
1: No dokładnie.
2: Tak hobbystycznie dla siebie, nie? Ewentualnie to komuś znajomemu, co wie, ile to roboty wymaga, można coś takiego
1: zrobić. Ja sobie wyobrażam. Ale...

0: Słuchaj, to...
1: Powiem szczerze, że będę musiał chyba żonie też takie życzenia złożyć, bo jej tym bardziej się nyteczki by się przydały, żeby się nie plątały, bo ona znowu na szydełku wszystko robi, nie?
0: Aście się dobrali, Karol, naprawdę.
1: No, tak, no właśnie dużo ludzi nam mówi, wiemy, żeśmy się poszukali.
0: No chyba tak, no to takie no, zainteresowanie. No,
1: niektórzy mają pasję w muzyce, a drudzy mają w innych rzeczach, nie?
0: To absolutnie.
1: Tak, u ciebie na przykład.
0: Tak, dokładnie. Wszystko, ale wszystko jest tak samo cenne, bo to wszystko nas dokładnie tak samo wypełnia, daje tyle samo radości.
1: Dokładnie.
0: Karol, to ściskaj Magdalenkę. My wam serdecznie życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Trzymajcie się, papa.
1: Papa.
0: I Barbara Streisand, Woman in Love. To tak jakby Magda od siebie powiedziała dla Karola.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: 3 i 4 FM.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Proszę państwa, koniec na dzisiaj. Więcej się nie zmieści, ale z tym większym utęsknieniem czekamy na kolejny weekend. Ale za to po 14 zapraszam na program Moje Najpiękniejsze Melodie, gdzie gwiazdą programu jest zawsze jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi. I słuchamy sobie rozmów i piosenki puszczamy, które że nasz klubowicz kocha. Gospodynią oczywiście, jak zawsze, Asia Kruk. Zapraszamy. Dziękuję państwu za wspólny weekend. Robert Janowski, do usłyszenia.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech.
1: Autopromocja.
2: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
3: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
3: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Co za dzień.
5: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Okej, okay, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
8: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
9: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Ło, widzisz to co ja?
11: A, nie widzisz.
10: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
2: Została ostatnia reklama.
16: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
17: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
19: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Reklama.

0: Radio Pogoda, Asia Kruk, dzień dobry. Za chwilę zaczynamy audycję Moje Najpiękniejsze Melodie. Gościem dzisiaj będzie pani Anna. Posłuchamy, co pani Anna ma do powiedzenia na temat swojego życia i swoich najpiękniejszych melodii. Ale teraz wiadomości.
1: Burzowo w niemal całym kraju, synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
1: Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
3: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
1: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Burze możliwe dziś wszędzie poza południem kraju. Do tego przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, choć z niewielkimi przejaśnieniami. I chłodno na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Kolejna niedziela czerwca i kolejny wspaniały gość na antenie Radia Pogoda. Dzień dobry pani Anno.
4: Dzień dobry wszystkim.
0: Muszę pani coś powiedzieć, pani Aniu. Otóż jestem niezmiernie wzruszona i się popłakałam dosłownie kilka minut temu, kiedy oglądałam panią w internecie, na YouTubie i pani piękny teledysk.
4: No, bardzo jestem wzruszona, że... Ja sama, ten teledysk przeszedł moje oczekiwania. Ja nie sądziłam, że będę mogła w wieku 65 lat zacząć tańczyć i zacząć nagrywać teledyski, ale to jest coś najpiękniejsze, co chyba mi się mogło w życiu w ogóle przydarzyć. I to w takim wieku, kiedy mam w tej chwili 67 lat, tak? I zaczęłam dopiero tańczyć, więc... Przeżycie niesamowite.
0: Każdy powinien to obejrzeć i dlatego już za chwileczkę w Radiu Pogoda podamy tytuł tego teledysku i serwis, na którym on się znajduje. Napisała pani do nas, że ma pani dwie pasje tak naprawdę. Dodam tutaj jeszcze trzecią, jaką są najpiękniejsze melodie. To tak przez skromność tylko samym końcu. Ale powiedziała, napisała pani, że to są podróże i taniec i najpierw na tym drugim chciałabym się skupić. Proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, pani Anna, nasz dzisiejszy gość w Radiu Pogoda, zaczęła tańczyć 2 lata temu, ma piękny projekt taneczny z zawodowym tancerzem i część tego projektu jest już zrealizowana i można to właśnie zobaczyć w internecie, na serwisie YouTube. Natomiast ten teledysk nosi tytuł Taniec nie zna granic. Stefano Terracino i Anna Krygier, rumba. I ta rumba jest taka, że no ja jestem zachwycona.
4: Tak, i to jest teraz kolejny będzie teledysk i będzie też tak, taniec nie zna granic. Tango.
0: No dobrze, taniec tańcem, o podróżach jeszcze porozmawiamy, bo tutaj też jest pani silną zawodniczką, ale najpierw muzyka, za chwilę zaczniemy rozmawiać o pani najpiękniejszych melodiach.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panią Anną z Warszawy, pani Anno.
2: Tak, z Warszawy.
1: Z panią Anną z Warszawy, która wybrała sobie 6 swoich ulubionych piosenek. No i tutaj takie duża różnorodność jest. Helena Wądraczkowa, Malowany dzbanku. To na numer 1 sobie pani wybrała. Proszę się teraz tłumaczyć, dlaczego.
2: Otóż, proszę państwa, no zaczęłam podróżować 47 lat temu. To wiadomo, był okres komunizmu, trudności paszportowe, fakt, że zarobki w Polsce nie wystarczały na dalekie podróże. Więc moje pierwsze wyjazdy ograniczały się do krajów demokracji ludowej, czyli Związek Radziecki, Rumunia, Niemiecka Republika Demokratyczna, Czechosłowacja. No i wtedy każdy z tych krajów miał jakąś gwiazdę, której szlagiery wszyscy znali, śpiewali. Była to Ała Pugaczowa, Frank Szebel, ale też była właśnie między innymi Helena Wądraczkowa i piosenka Malowany dzbanku. Dlatego też w podróżach zapisałam w piosenkach swoją historię życia. I właśnie te najtrudniejsze lata, ten okres lat 70., 80., kiedy naprawdę nie było nas stać na wiele, ale te kraje demokracji ludowej, no to było tylko takie malutkie okienko na ten świat, no tak. I korzystałam z tego okienka i właśnie dlatego chciałabym usłyszeć Helenę Wądraczkową z jej przebojem.
1: No proszę bardzo, na pani życzenie, pani Anno, Malowany dzbanku i Helena Wądraczkowa w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Dzisiaj w moich najpiękniejszych melodiach przekolorowa. Pani Anna wybiera swoje ulubione piosenki, ale ma do powiedzenia też na inne tematy całe mnóstwo fantastycznych, pogodnych, inspirujących informacji. Proszę z nami zostać i słuchać.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko

0: wieczory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół.
1: Autopromocja.
2: Mamy tylko siebie, a przed nami świat.
3: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem, w samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Autopromocja. Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Została ostatnia reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie pani Anny dzisiaj w Radiu Pogoda. Podróżujemy muzyką, jak to się bardzo ładnie pani Anna wyraziła. Eleni, nasz najpiękniejszy dzień, pani Anno.
2: W końcu przyszedł rok 1989, rok transformacji ustrojowej, no i uchyliły się drzwi do dalszych podróży. Na razie nieśmiało zaczęłam zwiedzać Europę, a dokładniej kraje basenu Morza Śródziemnego. I jednym z takich pierwszych krajów po roku 89 to była Grecja. Byłam zachwycona jej klimatem, ciepłym morzem, którego sobie nie mogłam wyobrazić, jeżdżąc na czasy pracownicze nad nasz Bałtyk. Co to znaczy ciepłe morze? Więc no to jest naprawdę, jak ja to z perspektywy czasu teraz patrzę na to wszystko, to było takie dziwne, takie nie moje jakieś, ale właśnie to był jeden z pierwszych kierunków, kiedy po 89 roku gdzieś dalej już zaczęłam podróżować. I no jak Grecja, no to wiadomo, kojarzy mi się to z Eleni, kojarzy i bardzo, bardzo lubię, jeśli chodzi o tę Eleni, to bardzo lubię piosenkę Nasz Najpiękniejszy Dzień i dlatego wybrałam ją do moich najpiękniejszych melodii, bo jest piękna, jest po prostu, bardzo, bardzo mi się podoba, jest, no i przypomina mi Grecję, o, może tak.
1: Wcale się nie dziwię, ja też uważam, że to jest przepiękna melodia. A jeszcze panią zapytam, wraca pani do Grecji co jakiś czas?
2: Mam taką zasadę, że dwa razy do tego samego kraju nie jeżdżę, ponieważ już odwiedziłam 83 kraje na 6 kontynentach i zdobyłam też 7 kontynent świata, Antarktydę, to staram się, bo życie tak szybko biegnie, że mówię, Boże, chyba nie zdążę tych wszystkich krajów na tym świecie odwiedzić. Mhm. I jak już tam byłam raz, no nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebym pojechała drugi raz. Chcę zwiedzać jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze nowe regiony odkrywać, choć Grecja oczywiście bardzo mi się podoba i ten klimat, i ludzie, ale chcę zwiedzać świat. Po prostu chcę dalej podróżować i nie ograniczać się, nie powtarzać.
1: Oczywiście.
2: Szukać czegoś nowego.
1: Jasne.
2: Nowych dróg.
1: Zawsze mamy Eleni. Dużo greckości na antenie Radia Pogoda, także nasz najpiękniejszy dzień teraz dla pani.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, arcyciekawa osobowość, pani Anna, podróżniczka. Dzisiaj podróżujemy z muzyką przez kraje, które odwiedziła pani Anna. I teraz, pani Anno, ja mam pytanie, bo następną piosenką będzie piosenka karaibska, ale w wykonaniu niemieckiego zespołu. To co my odwiedzamy teraz? Bo to Gumba i Dance Band.
2: Bardziej klimat i tytuł piosenki, tak? Bo później po zwiedzeniu już tego basenu, może krajów basenu Morza Śródziemnego, coraz śmielej wyruszałam w daleki, piękny świat. Wyruszałam do Afryki, Azji, Ameryki, do Australii. Wszystkie te kontynenty są piękne, zachwycają mnie, ale najbardziej muzycznie to pokochałam Amerykę Południową i Amerykę Środkową. Mogę powiedzieć, że zakochałam się w muzyce latynoamerykańskiej i w tańcach latynoamerykańskich, co później, jak się okazuje, w dalszym moim życiu będzie miało wpływ na rozbudowanie w sobie tej pasji tanecznej też. Z tego okresu mam piękne wspomnienia z pobytu na Jamajce. No i dlatego też to słońce Jamajki, słoneczni ludzie. No przepiękna wyspa, fantastyczni ludzie, i muzyka, taniec, to właściwie się nie da tego zapomnieć, bo nie ma tak w Azji, nie ma tak w Australii, czy w Ameryce na przykład Północnej, żeby tak był, ludzie byli tak rozśpiewani, roztańczeni, żeby ta muzyka była na każdym kroku, na ulicy, od rana do nocy, to Ameryka Południowa tutaj i Ameryka Środkowa, no to po prostu przebijają wszystko.
1: Myślę, że piosenka Sun of Jamaica naprawdę jest doskonałym tutaj przykładem takich gorących Karaibów i tej, tak jak pani mówi, Ameryki Środkowej i tego luzu tych ludzi, po prostu tej przyjaźni tamtejszych mieszkańców. Muszę pani powiedzieć, że tamte rejony są na liście moich marzeń podróżniczych, czy planów podróżniczych, tylko że, ale o tym może już porozmawiamy po godzinie 15 w Radiu Pogoda, bo mam do pani jako podróżniczki pewne pytanie, dobrze? To za chwilę gramy Gumba i Dance Band dla pani, a do rozmowy wracamy właśnie po 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
5: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
4: Tak się nazywa
5: ten
4: program.
5: Tak jak Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
3: Autopromocja. Reklama.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze mogę przestać śpiewać!
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Kaufland jest fresh!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
18: A cappuccino też za 7?
19: Też.
18: A flat white?
19: Też.
18: A...
19: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
20: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
21: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
20: Już od 400 zł studiuj.
21: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
20: Ekonomię i logistykę.
21: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
20: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
21: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
20: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
21: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
20: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Została ostatnia reklama.
22: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Hojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
4: Reklama.
8: Radio Pogoda, zapraszam na wiadomości o 15, a później druga część rozmowy z panią Anną, która dziś opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach i o mnóstwie innych rzeczy.
9: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
11: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
9: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bochański z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
12: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
9: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
13: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszkiej w Siemonii, a kończy się przy MOP Dobieszowice Zachód.
9: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
14: Radio Pogoda.
10: Pogoda.
9: Dziś przeważnie pochmurno, choć są też przejaśnienia. Do tego przelotny deszcz i niemal wszędzie burze. A na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 18 na Podkarpaciu.
10: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
8: Radio Pogoda, dzień dobry, moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry Pani Anno.
15: Dzień dobry jeszcze raz wszystkim.
8: Proszę przypomnieć, ile krajów Pani podróżniczo odwiedziła?
15: 83 kraje na 6 kontynentach i 7 kontynent Antarktydy.
8: No tak, tam nie ma kraju. Ani przedstawiciela muzycznego, więc stamtąd najpiękniejszej melodii nie zagramy. Pani Anno, proszę mi powiedzieć, jako osobie, która chciałaby podróżować daleko, ale nie da rady wytrzymać tyle godzin w samolocie. Jak pani to robi? Co pani robi, jeśli ma pani lot przed sobą 12-godzinny?
15: No, 12-godzinny to krótki.
8: To krótki?
15: Tak, to krótki. To...
8: Co pani robi, jak pani ma przed sobą lot ponad 7-godzinny? Bo to jest moja granica.
15: Ja uwielbiam latać samolotami, uwielbiam atmosferę na lotniskach, no staram się latać też dobrymi liniami lotniczymi, żeby mieć jednak komfort podróży. Wsiadam do samolotu, się w ogóle nie zastanawiam, ile godzin mam lecieć. Wsiadam i lecę, żeby to nawet trwa zwykle też często kilkanaście godzin, no taka tak. podróż, ale absolutnie nie czuję żadnego zmęczenia. Wychodzę na lotnisku, nieraz jakiś tranzyt jest tak, nieraz jakiś muszę się na dłużej zatrzymać w jakimś mieście, wsiadam w kolejny samolot, lecę dalej. Uwielbiam podróżować, latać samolotami i wcale mnie to nie męczy i sam bardzo się dobrze czuję.
8: Podróżować jest bosko, jak śpiewała kiedyś Kora, a za chwilę pani Anno, pani kolejne najpiękniejsze podróżnicze melodie.
10: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Anna odwiedziła prawie 90 krajów, czy ponad 80 krajów. Była też na Antarktydzie i muzycznie chce nas przeprowadzić dzisiaj przez przynajmniej część swoich podróży. Następny punkt naszego programu, pani Anno, to piosenka Que Sera José Feliciano. Proszę opowiadać.
2: Tutaj to w zasadzie chcę podziękować Stefowi. Chcę mu podziękować tę piosenką za ogromny szacunek, jakim darzy osoby w wieku senioralnym. Za jego piękne serce. Naprawdę tańczyć, uczyć tańczyć seniorkę, która ma 65 lat, zaczyna tańczyć i chce tańczyć profesjonalnie i technicznie dobrze. I jego cierpliwość, jego bezgraniczne zaufanie do mnie, to się rzadko zdarza, żeby dużo młodszy człowiek, 20 lat młodszy człowiek, tak pozytywny sposób traktował seniorkę. Może patrząc na nas tańczących tego widz nie dojrzy, ale Stefano podczas tańca cały czas się mną opiekuje. Śledzi mój każdy ruch, każde postawienie stopy, asekuruje przy trudniejszych figurach. W tańcu czuje się zaopiekowana, no i bezpieczna. I za to chciałam wszystko podziękować Stefowi i dlatego Que Sera, dlatego że to jest piosenka, którą Stefano też śpiewa, wykonuje na swoich koncertach.
1: Piosenka podziękowanie José Feliciano, Que Sera w Radiu Pogoda. Od pani Anny dla Stefano Terracino.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w niedzielę do 16:00 spotykamy się z panią Anną, podróżniczką, tancerką, klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi, po prostu słuchaczką Radia Pogoda, niezwykle inspirującą osobą. No to jest to spotkanie do godziny 16:00, ja już dzisiaj zapraszam na jutrzejsze budzenie się z Radiem Pogoda. Będą państwo z nami od 6:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda właśnie o tej porze rusza.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja. Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
1: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
2: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
1: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
2: No.
1: No i dlatego pada deszcz.
0: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Została ostatnia reklama.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pani Anno, Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Elvis Presley za chwilę zaśpiewa dla pani Always on My Mind. Proszę powiedzieć, dlaczego pani sobie wybrała tę piosenkę?
2: Kiedy miałam 65. urodziny, to postanowiłam sobie zrobić dwa prezenty. Pierwszy prezent to oczywiście wypad na 7. kontynent świata, na Antarktydę.

0: gdzie zanurzyłam się w niesamowicie pięknych krajobrazach, zobaczyłam piękne góry lodowe, poczułam moc żywiołów, dziką przyrodę, no i też morsowałam, nigdy w życiu nie morsowałam, nigdy, ale tam się odważyłam i morsowałam w lodowatych wodach Antarktydy w towarzystwie wylegujących się na brzegu fok. Więc dla mnie to w ogóle było przeżycie, ja nie wiem jak tam weszłam, chyba emocje mnie trzymały, weszłam do tej wody i morsowałam. Mam oczywiście, tak, dyplom i certyfikat z tego morsowania. Ale drugim prezentem to właśnie było zatańczyć ze Stefano Terracino rumbę. I to była piękna, Stefano mi wtedy powiedział: Ania, zabieram cię piękną podróż bez biletu lotniczego. Podróż do świata tańca. I zabrał mnie mój najlepszy trener Stefano, to mój chirurg bez skalpela, który odmłodził mnie o 40 lat. I w dzisiejszej audycji właśnie chciałabym usłyszeć tę piosenkę, ponieważ my rumbę pierwotnie tańczyliśmy do piosenki, do muzyki Kiss the Rain, ale teraz zrobiliśmy rumbę, będziemy tańczyć do piosenki Always on my mind. Aha. Więc dlatego chciałabym tę piosenkę usłyszeć, bo po prostu wyobrażam siebie tańczącą tę rumbę, tę bliskość drugiego człowieka, to ciepło, to dobro, którego tak mało mamy teraz na tym świecie, a tyle dobra dostaje od Stefano. Więc dlatego chciałabym usłyszeć rumbę i na pewno sobie jeszcze zatańczyć, słuchając swoją rumbę, zatańczyć, zobaczyć siebie tańczącą rumbę ze Stefano.
1: Ojejku, no to dobrze, to grajmy. Pani tańczy, Radio Pogoda gra, a ja się wzruszam przy pani słowach, pani Anno. Naprawdę, ogromnie mnie to wzrusza, bo to jest piękne, co pani mówi. Jest pani wspaniałą, bardzo silną kobietą. Elvis Presley przed nami, a za chwilę finał naszej rozmowy, już żałuję.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? Niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Anno, no ten Julio Iglesias Tango Medley z bardzo takiej charakterystycznej płyty, z bardzo charakterystycznym teledyskiem. Jak ktoś nie widział tego teledysku, to może sobie go obejrzeć w internecie, ale równie dobrze może popatrzeć na panią Annę i Stefano Terracino w projekcie Taniec nie zna granic, bo troszkę mi teledysk do piosenki Julio Iglesiasa państwa przypomniał. Tylko, że państwo są żywi, namacalni, znam państwa, no bo panią i Stefano Terracino każdy wie chyba w Polsce, jak wygląda. Co pani o tym Julio Iglesiasie i właśnie o tej piosence chcę powiedzieć.
2: Tango kojarzy mi się z cudownym, jednym z najpiękniejszych kierunków moich podróży, z Argentyną i Urugwajem. Mm-hmm. Będąc w tych krajach, chodziłam na milongi, czyli takie taneczne spotkania, na których tańczy się tango argentyńskie. Coś wspaniałego, coś pięknego. Tango to taniec bliskości, niesamowitej komunikacji emocjonalnej między partnerami. I dlatego też chciałabym sobie właśnie tę piękną podróż do Argentyny i Urugwaju upamiętnić muzycznie.
1: Właśnie tą piosenką. Mhm. Pani Anno, ile jeszcze krajów jest na pani liście, proszę powiedzieć, do odwiedzenia?
2: A tego to nie wiem. Muszę się zastanowić, jak długo jeszcze będę żyła. Bo ja powiem tak, ze Stefaną ustaliłam, mówię, Stef, będziemy, jak mamy jeszcze nakręcić tyle tych teledysków, mówię, Stef, mówię, no to ja będę miała 100 lat, a to dopiero 80, także słuchaj, przed nami jeszcze piękny okres, długi okres realizacji naszego projektu. Najbliższe plany to jest jeszcze Kanada, no ale w tej chwili to jest trochę większy problem tak z podróżami, bo nie wiadomo, bilety lotnicze drożeją, nie wiadomo.
1: Pani Anno, no to na razie tańczymy, podróżami będziemy się zajmować we właściwym czasie. Ja po prostu życzę, żeby się pani wszystko ziściło, co pani sobie wymyśli i już.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłam być państwa gościem. I bardzo się cieszę, że jestem klubowiczką państwa. O. To jest dla mnie wielki zaszczyt i mam nadzieję, że będę godnie państwa reprezentować. Jeżeli będziecie państwo mieli ochotę i czas i będziecie, ktoś będzie chciał przyjść, to 2 lipca w Warszawie nagrywamy teledysk tango, będziemy też tańczyli, zatańczymy tango, powtórzymy też rumbę dla wszystkich, bo każdy zawsze chce już wszystkie tańce w komplecie widzieć.
1: Wspaniale. Proszę tylko powiedzieć, gdzie w tej Warszawie?
2: To będzie 2 lipca, Centrum Promocji Kultury przy ulicy Podskarbińskiej 2 i o godzinie 11:30.
1: 2 lipca to jest czwartek, mamy czas, wpadamy. Bardzo serdecznie dziękuję pani Anno, wszystkiego dobrego życzę. Kłaniam się nisko.
2: Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia wszystkim.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
5: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie snickersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
5: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Radio Pogoda.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, 100

brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

wie. Płynie strumyk przez zielony las, skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was,

0: to promocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Ja słyszałam jego słowo, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych słowem, jakie się zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Została ostatnia reklama.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie 2 tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
14: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
15: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
16: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT-ie.
17: Inna perspektywa.
16: Tak.
18: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT-ie.
19: Tak. Oprócz tego, że na VAT-ie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
13: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o 1 dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
17: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
20: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
17: Wspólnie jest wesoło.
20: Można kogoś poznać też.
17: Tak, dużo mam znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
13: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia. Radio
21: Pogoda. Pogoda.
13: Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w większości regionów.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
2: Media Expert.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Została ostatnia reklama.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Reklama.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: 11 lat wspomnień i wzruszeń. 11 lat emocji i melodii, które wszyscy kochamy. 11 lat razem. W samochodzie, na działce, w kuchni. Radio Pogoda. 11 lat najpiękniejszych melodii każdego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do -50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Okej, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Została ostatnia reklama.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.

0: informacje.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Pani wspomniała, taki, użyła takiego słowa, ale ja sław.
0: Tak, tak to się nazywa
2: tak
0: ten
2: jak
0: program.
2: Jak Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën. Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Została ostatnia reklama.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Reklama.
11: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
11: Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
12: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
11: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
13: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
11: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat. Radio
0: Pogoda. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda.
11: Burze możliwe do późnego wieczora w niemal całym kraju. Jutro zagrzmi jeszcze miejscami na północy i północnym wschodzie, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz, a termometry pokażą od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: promocje.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Reklama.

0: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Została ostatnia reklama.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.

może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
1: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
1: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
0: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: Została ostatnia reklama.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: Czas na garść tematów z Poznania i regionu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn.
13: Wkrótce.
12: Niebawem wakacje to dobry moment, aby zaplanować lato aktywnie, ciekawie i z pomysłem.
14: Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale również okazja do zdobycia nowych doświadczeń i rozwijania swoich umiejętności. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z całą pewnością niebawem przekonają się o tym osoby, które postanowiły sprawdzić się i zgłosiły się na pierwszą w tym roku edycję projektu Wakacje z WOT w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć swoją przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej? Wystarczy po prostu skontaktować się z rekruterem lub Wojskowym Centrum Rekrutacji i przejść proces kwalifikacyjny. To jest pierwszy krok do zdobycia wojskowych umiejętności i poznania specyfiki służby w WOT. Jak co roku mamy dwa terminy szkolenia. Pierwszy z nich rozpocznie się już 26 czerwca. Uczestnicy szkolenia podstawowego przez 16 dni będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności wojskowe, a szkolenie zakończy uroczysta przysięga wojskowa 11 lipca. W tym samym czasie odbędzie się także 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dla osób posiadających wcześniejsze doświadczenie wojskowe.
12: Drugi termin zaplanowano na 21 sierpnia.
13: Zmieniamy temat.
12: Czas na dłuższą rozmowę. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
15: Justyna Janiec-Palczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
12: Szykujecie kolejną wyprawę tym razem stomatologów.
15: To prawda, już niebawem z Poznania wyruszy grupa stomatologów. To są studenci i wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Organizatorem wyprawy jest pan profesor Kacper Nijakowski. bardzo, bardzo ciekawa postać, ale również człowiek o ogromnym sercu, który w Jamajce leczył ponad rok temu. Był tam również z grupą stomatologów, więc to jest już druga tego typu wyprawa.
13: To warto wiedzieć.
15: No i cóż, w tej wyprawie oczywiście chodzi o pomoc najbiedniejszym mieszkańcom tego kraju. To oni właśnie zmagają się z problemami stomatologicznymi, ponieważ tych najbiedniejszych ludzi po prostu nie stać na taką wizytę. Zwykle, kiedy boli ząb, muszą sobie radzić z takimi lokalnymi metodami. Czasem jest to antybiotyk, czasem jest to wizyta u wyrywacza zębów. Natomiast dzięki tej wyprawie setki osób zyska profesjonalną pomoc.
12: Przy okazji chciałbym zapytać jeszcze o dobromat. Jakiś czas temu mówiliśmy o dobromacie, który stanął przy Kramarskiej w Poznaniu. Do dobromatu mogą trafić okulary. I jak idzie ta zbiórka?
15: Bardzo dobrze. Poznaniacy wspaniale odpowiedzieli na naszą prośbę, na nasz apel o dostarczanie tam okularów. W tej chwili mamy już, myślę, że tysiące par tych okularów. Każdego dnia musimy ten dobromat opróżniać, ponieważ wizytują go poznaniacy, którzy przynoszą swoje okulary. Niektórzy z nich trafiają też do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, bo dobromat jest na parterze, my jesteśmy na drugim piętrze i opowiadają historię swoich okularów. Czasem są to okulary zbierane w całej rodzinie, ponieważ wielu ludzi nie wyrzuca okularów, bo z taką nadzieją, że one jeszcze się komuś przydadzą. I tak się właśnie dzieje. Więc jeśli ktoś z Państwa ma taką parę okularów, to zachęcamy do dostarczenia do nas. Jesteśmy przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Zbieramy okulary korekcyjne, ale również okulary przeciwsłoneczne, ponieważ one również na miejscu tam w tych krajach globalnego południa są bardzo przydatne. Ja sama wielokrotnie brałam udział w takich misjach okulistycznych i wiem, jak bardzo ludzie cieszą się z tych okularów. Myślę, że takie 99% naszych pacjentów nigdy nie było u okulisty, natomiast nawet nie są w stanie zdobyć takiej pary okularów na własną rękę, ponieważ sklep optyczny w takim kraju jak Republika Środkowoafrykańska jest tylko w stolicy. Do stolicy, żeby dotrzeć, też trzeba środków. Na zakup takich okularów nie stać absolutnie nikogo, więc nasza para okularów może zyskać dzięki szlachetnemu gestowi nowe życie.
12: Mówimy o okularach korekcyjnych, ale potrzebne są też okulary chroniące przed słońcem, którego w Afryce nie brakuje.
15: Tak. Kiedy o tym rozmawiamy, to jakby przypominam sobie wiele takich sytuacji, kiedy ludzie zgłaszali się do nas z zapaleniem spojówek, kiedy zgłaszali się do nas ze światłowstrętem i prosili bardzo o te okulary. Ale pamiętam też sytuację, kiedy takie okulary chronią też wizerunek tej osoby. Pamiętam dziewczynę z Republiki Środkowoafrykańskiej, która została zraniona odłamkiem. Straciła oko w wyniku zranienia. Tam trwała wtedy wojna domowa i bardzo się tego wstydziła. Dzięki tym okularom ta jej niedyspozycja, ta jej, nazwijmy to, ułomność, nie rzucała się tak w oczy, a dla niej to był jedyny sposób na odzyskanie poczucia własnej godności, wartości, więc tak naprawdę za tymi okularami kryje się wiele historii, wiele ludzkich dramatów, ale też wiele historii z takimi pięknymi zakończeniami.
12: Dlatego apelujemy do poznaniaków, Wielkopolan, by zajrzeli do szafy i spojrzeli, czy mają może takie okulary, które im się wysłużyły i nie potrzebują.
15: Tak, drodzy poznaniacy, jeśli takie macie, zachęcamy serdecznie, dostarczcie je do nas. My podarujemy je komuś na dalekim, odległym krańcu ziemi. Już jesienią planujemy dwie wyprawy okulistyczne. Jedna na Madagaskar, druga do Republiki Środkowoafrykańskiej. Wtedy nasi okuliści zabiorą ze sobą te okulary. Jeśli natomiast chcielibyście na przykład adoptować wirtualnie dziecko, też serdecznie do tego zachęcam. Rok szkolny się kończy, natomiast od nowego roku wiele dzieci będzie mogło dzięki Wam pójść do szkoły. Wirtualna adopcja polega na tym, że uiszcza się opłatę 100 zł miesięcznie i w ramach tej opłaty jakieś dziecko znane nam z imienia, nazwiska, z wyglądu będzie mogło gdzieś w Afryce pójść do szkoły i będzie mogło zmienić swoją przyszłość. Wirtualną adopcję można dokonać przez stronę stowarzyszenia www.dlaświata.org.
12: A jeśli ktoś ma dodatkowe pytania i chce przyjść osobiście do Was, może to zrobić?
15: Oczywiście, zapraszamy. Jesteśmy tuż przy Starym Rynku, przy ulicy Kramarskiej 32, drugie piętro, Stowarzyszenie Dla Świata. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Zapraszamy też osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami, ponieważ mamy do badania okulary, trzeba zbadać moce tych okularów, mamy dwa frontofokometry, to takie specjalne urządzenia. Praca na nich nie jest trudna, można się jej bardzo szybko nauczyć, więc przychodźcie Państwo, odwiedzajcie nas, przynoście swoje okulary, dajcie się nam poznać. Róbmy wiele dobrego wspólnie i razem w Poznaniu.
12: Wszystkiego dobrego. Ja przypomnę, że na naszej antenie mówiła
15: Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie Dla Świata.
12: W programie będzie teraz o stażach studenckich w Poznaniu.
16: Na chętnych czeka ponad 80 miejsc w samym urzędzie, a oprócz tego zapraszamy również kandydatów na staż w Poznańskim Centrum Świadczeń i w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4. semestru studiów. Choć najpopularniejsze kierunki wśród naszych stażystów to administracja, prawo, gospodarka przestrzenna i kierunki ekonomiczne, ale tak naprawdę szansę ma każdy, kto chciałby poznać pracę dla miasta i jego mieszkańców. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć pod adresem poznań.pl/mim/staż.
12: Mówiła Aleksandra Żłobicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Przypomnę, staże będą realizowane od sierpnia do końca listopada. Czas na kolejny temat, a w zasadzie rozmowę. Zapraszam w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki Urszuli Salamon.
17: Ewa Bem, pierwsza dama polskiego jazzu, legendarna wokalistka, wystąpiła w czerwcu w Poznaniu. Wykonała utwory z repertuaru Moje Piosenki, a mi udało się na chwilę przed tym koncertem z Ewą Bem porozmawiać.
18: Jesteśmy w Poznaniu, tu się spotykamy, a przecież pani ma poznańskie korzenie. Ta poznańskość czasami wychodzi z pani?
1: Ja myślę, że w jakimś sensie i w jakiejś cesze mojej, tak, bo jestem szalenie obowiązkowa. I poznaniaków też za takich uważam, że są szalenie obowiązkowi. Ja jestem osobą, która chętnie bardzo dowiaduje się o czyichś problemach i stara się im pomóc. I wiem, że też tak robią poznaniacy. No nie tylko. Ale przede wszystkim chyba dlatego, że mam tu po prostu sporo jeszcze swojej rodziny, a ci, których już nie ma, są na prześlicznym cmentarzyku na Górczynie.
18: Znajdujemy się obecnie w podziemiach poznańskiego Zamku Cesarskiego w klubie Blue Note, legendarnym. Jest tu bardzo klimatycznie, to jest taki ciemny klub i pani właśnie w takich miejscach zaczynała. Zastanawiam się, jak panią nastrajają takie przestrzenie w trakcie koncertów.
1: No w tej chwili to już zupełnie inaczej niż 55 lat temu, kiedy zaczynałam. Teraz to się przede wszystkim boję schodów i nie cierpię schodów, a tu jest schodów, można powiedzieć festiwal schodów tu jest do pokonania. Więc to jest coś, co mnie mało urzeka. Poza tym ja już też wolę widzieć niż nie widzieć. Lubię widzieć publiczność, nie tak całkowicie jak na patelni przysłowiowej, ale jednak, żebym mogła z nimi złapać kontakt.
18: No to na tych brawach będziemy z panią łapać kontakt. Dzisiaj gra pani Moje Piosenki z Andrzejem Jagodzińskim. Co musi mieć w sobie piosenka, żeby była pani piosenką, żeby się pani zakochała w tej piosence?
1: Akurat tak się złożyło, że patrząc z dystansu na repertuar swój, który przez te wszystkie lata uciułałam, to rzeczywiście nie mam się czego wstydzić. Były to zawsze piosenki, które niosły ze sobą bardzo duży walor i tekstowy, i muzyczny. I to jest zasada numer jeden. To nie może być napisane na kolanie przez byle kogo. Zawsze jakaś szlachetność musi być w tej piosence, jakaś jej wartość duża.
18: A czy one też jakoś z panią muszą rezonować, coś mówić o pani również?
1: No oczywiście, tekst musi o mnie coś mówić, a jeśli nie, to już moja jest w tym głowa, żeby mówił. to jest właśnie interpretacja, że należy tak zinterpretować tekst, żeby on mówił o tobie, żebyś się bardzo z nim czuła jak z przyjacielem.
18: Zdarzyło się pani zaprzyjaźnić z taką piosenką, z którą wcześniej była pani w stosunkach nieco zimnych?
1: No, jeżeli mówi pani o słynnym sercu, to jest muzyk.
18: Z tą chyba pani się nie udało nawiązać bliższej miłości i zastanawiam się, czy z inną jednak przełamała pani te lody, bo wiem, że tą śpiewa pani dla nas.
1: Ja chyba wszystkie śpiewam dla was. I nie było jakiejś takiej karczemnej już awantury między mną i piosenką. Chyba nie ma takiej, z którą bym się rzetelnie kłóciła.
18: A czy są takie, o które pani walczyła, bo widziała pani, jakie są piękne, jaki mają potencjał i była jakaś podejrzliwość, że nie wylądują w pani repertuarze?
1: O nie, jedna taka była. Niestety było ich bardzo wiele. Bardzo wiele pięknych polskich piosenek, które nie zostały napisane z myślą o mnie i skomponowane. No i właśnie nawet jedną z nich zaśpiewam tutaj dzisiaj. To jest to piosenka napisana dla Graszki Łobaszewskiej. No i właśnie tą piosenkę skubnę sobie na deser.
18: Ja może nie o deserze, a o pomidorach. Cała się ubrałam dzisiaj świątecznie w pomidory.
1: Rzeczywiście, mili państwo, zapatrzyłam się na pani urodę i kolczyki, a nie zobaczyłam, że tu pani jest sama pomidorowa.
18: Jestem pomidorowa ku czci, ku chwale piosenki Pomidory, bo ona jest jedną z moich najukochańszych i bez niej wyobrażam sobie pani koncert, ale ja bym chciała, żeby ona była zawsze na tych koncertach. Czy jest taka piosenka, bez której pani sobie nie wyobraża występu?
1: Powiem, że to są pomidory. Na pewno pani nie tak od razu mi uwierzy, ale może mi pani zaufać, że jedną z takich piosenek są pomidory. I pozwoli pani, że teraz sobie to jeszcze przećwiczę trochę, bo mimo, że śpiewam to już tyle lat, to ciągle jest to piosenka niezbyt łatwa i wymaga naprawdę skupienia.
18: A my polecamy, żeby do tej piosenki wracać. Wracać jak najczęściej. Bardzo dziękujemy. Naszą gościnią była Ewa Bem.
12: Rozmawiała Urszula Salamon.
13: Zmieniamy temat.
12: Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania organizuje kolejny spacer, podczas którego zostaną zaprezentowane możliwości, jakie daje program Zielona Retencja. Uczestnicy zobaczą już zrealizowane inwestycje na podwórkach kamienic i częściach wspólnych budynków wielorodzinnych. Kolejne spotkanie w poniedziałek, 22 czerwca o godzinie 18. Zbiórkę zaplanowano przy ulicy Niegolewskich 10. Każdy spacer potrwa około godziny.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zmiany w poznańskim magistracie. Od tego zaczynamy to wydanie programu.
13: O tym się mówi.
12: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przedstawił nowych zastępców. To Magdalena Pietrusik-Adamska i Bartosz Derech.
19: No, jeśli chodzi o panią Pietrusik-Adamską, no to się wiąże z rezygnacją, którą otrzymałem od Jędrzeja Solarskiego.
12: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
19: Też mam jakiś taki dyskomfort, bo być może powinienem zauważyć, tak, pewien poziom zmęczenia, tak, stresu. Jednak 10 lat takiej pracy, soboty, niedzielę, również zmiana pewnej rzeczywistości, bo kiedy obejmowałem urząd w 2014 roku, nie mieliśmy takiej polaryzacji, nie mieliśmy takiego hejtu, nie mieliśmy algorytmów, nie mieliśmy tak naprawdę tych wszystkich botów i tego wszystkiego, tak. No i teraz to też prowadzi mnie do pewnych wniosków, jakie są bardzo ważne cechy na takim stanowisku. Na pewno bardzo istotna jest odporność psychiczna i tutaj Bartosz Derech jest osobą, która będąc wójtem przez tyle lat, podejmując trudne decyzje, będąc przez kilka lat członkiem zarządu regionu, rozumiejącym, jak ważne są relacje z radnymi, wydaje mi się osobą bardzo odpowiednią. No i też nie będę ukrywał, że na dzisiaj, żeby się podjąć takiej funkcji, no to dla mnie jest ważna też determinacja i chęć, żeby to zrobić. Czyli to, że Bartosz Derech, znając mnie ze współpracy na poziomie Metropolii Poznań, zadzwonił, poprosił o spotkanie, przyszedł i powiedział, że chciałby być zastępcą. Zaimponowało mi to, bo wziąć na klatę oświatę ZDM po tym wszystkim, co musimy posprzątać, tak, to w tych czasach tak trudnych demografii, to trzeba mieć tak naprawdę charakter i odwagę. i to bardzo cenię. Także uważam, że tutaj będzie dla nas bardzo ważnym wsparciem. Jednocześnie też nie mam żadnych wątpliwości, że musimy jeszcze bardziej zawęzić współpracę z sąsiednimi gminami i taka osoba, która też będzie potrafiła lepiej spojrzeć z optyki tychże gmin, to jest przyszłość. Dzisiaj widzimy, że w układzie całej Europy ten wzrost PKB, on ma miejsce w obszarach metropolitalnych. Jeżeli nie wykorzystamy tego potencjału, który tkwi we współpracy z gminami w układzie mobilności, w układzie oświaty, w układzie również służby zdrowia, no to nie będziemy w stanie konkurować z takimi obszarami metropolitalnymi w Europie. Stąd jakby te kompetencje też są dla mnie istotne.
12: To były długie poszukiwania zastępcy.
19: Jeśli chodzi o poszukiwania, no to dla mnie właśnie istotne było zrozumienie tych wszystkich wyzwań, które mamy, odwaga i też nie będę ukrywał, niezależnie od tych wydarzeń, które się miały miejsce w Krakowie, ta odporność psychiczna dzisiaj jest bardzo kluczowa, tak? Czyli w tym zakresie kompetencje zarządcze. Bartosz Derech zarządzał i miał odpowiedzialność osobistą, jednoosobową jako organ za jednak budżet konkretnej gminy. Współpracował z radnymi. To są bardzo istotne kompetencje i teraz dla mnie bardzo ważne było podjęcie takiej decyzji, by to była odpowiednia osoba, która dźwignie ten ciężar. Takich osób, które by chciały, tak byłoby bardzo sporo. Natomiast z drugiej strony, tak, miałem też świadomość tych uwarunkowań, w których ta osoba będzie działała, tak. Ja mogłem następnego dnia kogoś powołać, tak. Natomiast chodzi o to, żeby to była jak najbardziej kompetentna osoba. To jest zbyt ważne stanowisko.
12: Pani Magdalena Pietrusi-Gadamska, to nominacja na stałe?
19: To jest nominacja na stałe. Natomiast gdyby miała miejsce taka sytuacja, że za kilka tygodni, może kilka miesięcy, ja bardzo bym sobie życzył powrotu Jędrzeja Solarskiego do struktury. Nie chciałbym tracić Jędrzeja Solarskiego w układzie struktury miasta. To jest ktoś, kto chciałbym, żeby w tej strukturze pozostał i mam nadzieję, że jak się upora ze swoimi problemami natury zdrowotnej osobistej, że taki powrót będzie możliwy. Natomiast to oczywiście jest nominacja na stałe. Ja rozmawiałem z Jędrzejem, czy nawet jakiś dłuższy urlop, tego typu właśnie decyzje. Natomiast on absolutnie w tej chwili powiedział, że nie jest w stanie kontynuować pracy. Są pewne obszary, za które ja ponoszę osobistą odpowiedzialność i decyzje, które podejmuję w zakresie zastępców. To jest ta odpowiedzialność moja osobista i to nie partia decyduje, kto jest moim zastępcą. Ja bardzo zawsze chętnie rozmawiam z władzami partyjnymi, z kolegami z zarządu regionu czy z poziomu krajowego na temat tego, co należy zrobić, jakie są słabe punkty w zakresie funkcjonowania struktury. Oczekuję od moich wszystkich zastępców współpracy z radnymi, natomiast to nie władze partyjne decydują o doborze moich najbliższych współpracowników, bo ja muszę mieć do nich pełne zaufanie. W przypadku akurat Bartosza Derecha rozumiem pewien problem w układzie jednak też rezygnacji przez niego z funkcji wójta Rokietnica. To jest poważny problem polityczny, to jest wielkie wyzwanie, to są wybory, które trzeba będzie przeprowadzić i rozumiem tutaj, że jest pewien taki konflikt interesów pomiędzy partią a miastem Poznań i tym, że ja uważam jego kompetencje za bardzo istotne na tym etapie działania miasta, tym, czym się musimy zmierzyć. Natomiast jakby dla partii to jest problem, że trzeba będzie wystawić kandydata w Rokietnicy, że tam trzeba będzie przeprowadzić wybory i ja potrafię zrozumieć jakby tutaj również argumentację moich kolegów z poziomu zarządu miejskiego, krajowego, czy też tych organów politycznych. Dzisiaj ja uważam tak, że wybór Bartosza Derecha jest dla Poznania bardzo dobrym wyborem. W układzie politycznym moi koledzy mają w tym zakresie pewne wątpliwości, ale też nie dlatego, że jest kwestia kompetencji, ale tej niezręczności, że tam trzeba będzie zrobić Rokietnicę wybory. I to są normalne dyskusje, gdzie my przedstawiamy sobie pewne argumenty, na koniec są podejmowane decyzje. Ja się wsłuchuję w te głosy, ale na końcu ponoszę odpowiedzialność za działanie tej struktury i dzisiaj to jest dla mnie najbardziej istotne.
12: Przypomnę, zastępcą prezydenta Poznania będzie Bartosz Derech, dotychczasowy wójt gminy Rokietnica, który przyznaje.
20: Jestem po bardzo trudnej decyzji. To nie była łatwa dla mnie mnie decyzja, że rezygnuję w trakcie kadencji. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ocenimy ten czas, to jestem ponad 20 lat wójtem. Jest to dobry moment dla gminy w momencie, kiedy oddajemy częściowo bardzo duże inwestycje, które rozpoczęliśmy. Części inwestycje, które się toczą, one nie mają żadnego problemu, jeżeli nie mamy problemu z ich realizacją. Praktycznie mamy zakontraktowany budżet na przyszły rok dla naszej gminy z bardzo dobrymi relacjami z radnymi, z bardzo dobrym klimatem. Jesteśmy też świeżo po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nas wysoko oceniła pod względem tego, co robimy w gminie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na lokalizację gminy Rokietnica i do tej pory związki z Poznaniem, no to ten kontakt mimowoli jeszcze będzie, biorąc w szczególności pod uwagę wydziały, którymi się będę zajmował, no bo chociażby kwestia zarządu transportu miejskiego, czyli wspólny system PK, współfinansowanie kolei metropolitalnej, więc kontakt z miną Rokietnica na pewno pozostanie. Odbieram w tej chwili po tej informacji, która się pojawiła odnośnie mojej kandydatury, różne głosy. W większości są to gratulacje, niektórzy żałują, co jest dla mnie bardzo miłe, ale wiadomo, też część osób oczywiście może poczuć się zawiedzona, natomiast biorąc pod uwagę klimat, który mamy w Radzie, biorąc też pod uwagę osoby, które ewentualnie staną do wyborów, jestem przekonany, że przed gminą Rokietnica, po tym olbrzymim rozwoju, który do tej pory się dokonał, są na pewno dobre dni. Podejmujemy w tej chwili w gminie decyzję. Chciałbym, żeby z tego zespołu, z którym współpracowałem, najlepszym rozwiązaniem by było, jeżeli byłby jeden kandydat. Biorąc pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie, kompetencje, to, co wydarzyło się w gminie Rokietnica, obserwując dotychczasową naszą współpracę, jest to, uważam, dobry moment, żeby podjąć właśnie współpracę i pracę na rzecz miasta Poznania. Współpracę z panem Jackiem Jaśkowiakiem, a konkretnie pracę na rzecz miasta, no w tych sektorach, które zostały mi powierzone. Jeżeli państwo pozwolicie, do końca czerwca pełnię funkcję wójta, rozpoczynam swoją pracę od lipca. Pierwsza rzecz, no to jest zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami, ze wszystkimi materiałami, rozmowa z ludźmi, którzy pracują, którzy są za te rzeczy odpowiedzialne, i wtedy dopiero będę mógł się wypowiedzieć na ten temat, jakie będą dalsze, jaka jest moja ocena tego, co się tam wydarzyło. Na pewno mam w sobie olbrzymią pokorę. To nie odpowiem, że nagle wszystko będę wiedział, że będę znał każdą ulicę, każdą nawet najmniejszą inwestycję w mieście. To, co mogę zrobić, to od samego początku rozpocząć niezwykle intensywną pracę i udowodnić pracą moją wartość, moją wiedzę, moje doświadczenie, które do tej pory zdobyłem, i przekonać się do swojej osoby. To jest jedyna odpowiedź, jaką w tej chwili mogę udzielić w zakresie współpracy z radnymi. Mam w tym zakresie duże doświadczenie w gminie. Zawsze mi zależało na dobrych relacjach. Moje doświadczenie jest takie, jeżeli nie ma dobrych relacji, jeżeli nie ma chemii pomiędzy ludźmi, no to wtedy trudno jest zrobić coś konstruktywnego.
21: Zastępczynią Jacka Jaśkowiaka zostanie również Magdalena Pietrusik-Adamska, do tej pory pełniąca funkcję dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
22: Kryzysy, z którymi sobie poradziłam ja w kontekście czy sytuacji pandemii COVID, gdzie ta duża część koordynacji zadań związanych z łagodzeniem skutków przeciwdziałaniem COVID-owi, czy później koordynacja zadań związanych z kryzysem uchodźczym w Ukrainie, ale także dużo czasami ataków medialnych związanych z realizacją zadań, co jest naturalnym na naszych stanowiskach, jednoznacznie potwierdziły, że daję radę i mam nadzieję, że tak dalej będzie. To była na pewno bardzo trudna decyzja, ale w kontekście tego, co się zadziało, ta sytuacja była dosyć szybka, niemniej nie ukrywam, że tą propozycję złożył mi zarówno pan prezydent Jaśkowiak, jak i prosił mnie o to pan prezydent Solarski.
21: Jędrzej Solarski, zastępcą prezydenta Poznania, było od 2015 roku.
13: Komunikacja miejska w Poznaniu.
21: A teraz coś dla tych, którzy podróżują tramwajami i autobusami w naszym mieście. Szykują się duże zmiany w płatności za komunikację miejską. Plastikowe karty aglomeracyjne nie będą już potrzebne, aby jeździć taniej niż na standardowych biletach. W związku z wymianą kasowników wszyscy będą mogli korzystać z taryfy przystankowej, mówi Bartosz Trzebiatowski z Poznańskiego Zarządu Transportu Miejskiego.
23: Będzie można zapłacić za przejechane przystanki bez konieczności zakupu lub wyrobienia karty PK, lecz przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej.
21: Nowe kasowniki powinny pojawić się za 2 lata, a tymczasem poznańska komunikacja miejska jest najdroższa w kraju. Za normalny bilet 15-minutowy trzeba zapłacić 5 zł.
13: To warto wiedzieć.
21: Przed nami 70. rocznica historycznych wydarzeń czerwca 1956 roku, jednego z najważniejszych społecznych i wolnościowych zrywów w powojennej historii naszego miasta.
2: W bibliotece te obchody rocznicy powstania Poznańskiego Czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać Czerwony Sztandar Poznański Czerwiec 1956. To będzie wystawa, która będzie dla czytelników dostępna przez cały miesiąc. Będzie więc można obejrzeć zarówno sztandary, jak i dokumenty życia społecznego związane z Poznańskim Czerwcem. To będą także chociażby plakaty, które wydawane były na kolejne rocznice Poznańskiego Czerwca. Natomiast ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Łakowiczówny.

0: Preslerem 29 czerwca w chwili 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami Poznańskiego Czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku, więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć. Chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać, na przykład podczas naszego wtorku dla seniora.
1: Mówiła Katarzyna Wojtaszek z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Niemal 50 służb, instytucji, organizacji i partnerów pokazało mieszkańcom i mieszkankom Poznania, jak wygląda bezpieczeństwo w praktyce.
3: Z mikrofonem przez Poznań.
4: Jest to czwarta edycja warsztatów bezpieczeństwa, które realizujemy w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej przy szpitalu. Podinspektor Michał Kulikowski, zastępca komendanta komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto. Specjalnie robimy to przy SOR-ze, żeby ludzie, którzy przychodzili, wiedzieli, że jeżeli skutecznie udzielimy pierwszej pomocy, uratujemy człowieka, to nie będzie musiał tu przyjechać na ten SOR. Uświadamiamy młode osoby, ale także, także osoby, które odwiedziły nasze warsztaty, jak udzielać pierwszej pomocy. Co to jest udzielenie tej pierwszej pomocy, żebyśmy się nie bali. Bardzo często ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy kobietom. Tutaj na tych warsztatach wyjaśniamy, mówimy, że ratowanie życia ludzkiego jest najważniejsze. Mamy symulator dachowania, mamy symulator jazdy, wiele takich urządzeń, które też pokazują, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Te warsztaty są realizowane zawsze w czerwcu, przed wakacjami, bo uczymy też młodzież, uczulamy młodych kierowców, jak powinni poruszać się, jak powinni jeździć i korzystać z drogi, żeby nie zrobić drugiej osobie krzywdy. A jeżeli już niestety dojdzie do zdarzenia drogowego, żeby osoby potrafiły odpowiednio ten samochód ustawić, zabezpieczyć miejsce i udzielić pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy już jest wykonanie numeru alarmowego, zawiadomienie służb, ale do przyjazdu służb te kilka minut jest najważniejsze. My będziemy te warsztaty cyklicznie powtarzać. Zawsze raz w roku te warsztaty się odbywają. Na tych warsztatach zbieramy również krew. Mamy ratowników, bo ludzie też będą korzystali z basenu. Mówimy, jak powinni się zachować, żeby zadbać o swoje życie, ale też pokazują nasi specjaliści, jak zrobić, jeżeli okaże się, że osoba zaczęła tonąć albo że osoba straciła przytomność. Chodzi nam o to, żeby każdy, który się porusza po drodze, gdziekolwiek będziemy, żeby nas nie zamurowało. Te pierwsze minuty, pierwsze sekundy są najważniejsze i będziemy to powtarzać. Młodzież, osoby dorosłe z ciekawością patrzą. Na tych naszych stanowiskach wszystko jest wyjaśnione. Jest to dzięki szpitalowi, który udostępnia miejsce, jest współorganizatorem tych warsztatów, ale również wszystkim zaprzyjaźnionym służbom i przyjaciołom, którzy widzą główny cel, czyli ratowanie życia ludzkiego.
5: Pasażer bez pasów jest jak sardynka w środku w puszce. Niestety Artur Wociński, Automobil Klub, dlatego tak jest ważne zapinanie pasów. Kolejną rzeczą, o których tutaj pan już słyszał, no to przedmioty. Każdy luźny przedmiot w aucie niestety powoduje destrukcję, obrażenia niewyobrażalne ze względu na to, że ten przedmiot, który waży kilogram, na końcu waży 10. Cały rok jest to ważne. Nie tylko wakacje, dbajmy o bezpieczeństwo, nie tylko w czasie wakacji, tylko cały rok. No i to nam powoduje, że niestety skutki są zdecydowanie znacznie mniejsze, gdy się coś już takiego wydarzy. Ludzie nie mają po prostu świadomości, co się dzieje w momencie dachowania, rolowania pojazdu. Są rolki, że tak powiem, łagodne, jedna, dwie rolki, ale są też naprawdę cięższe przypadki, gdzie oprócz tego jeszcze powoduje uderzenia w międzyczasie dachowania ten samochód. Rolka boczna, rolka przez przód, to już są inne skutki. Niektórzy są przerażeni, niektórzy traktują to jako zabawę, ale de facto nie ma nic z tym śmiesznego tak naprawdę, bo to jest tylko na szczęście symulator, a skutki realne są czasami, no, konsekwencje są przykre.
6: Jesteśmy z klasą szóstą. Tutaj wiele miejsc, w których można sobie chociażby resuscytację poćwiczyć, także jak najbardziej namawiam do tego swoich uczniów, żeby wszystkie te punkty odwiedzili. Tak, to wymaga też dużo siły, a nie są świadomi tego.

0: bo robić coś przez 10 sekund jest łatwo, ale gdyby musieli robić to na przykład przez godzinę, to oczywiście byłby duży problem.
1: Czego chcą się nauczyć poznańscy uczniowie?
2: Na przykład jak pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, po prostu w nagłym kryzysie na przykład stracili przytomność. No a po drugie dowiedzieć się, jak wygląda taka codzienna praca policjanta albo strażaka. Nikt nas nie zmusza, jesteśmy naprawdę chętni też, żeby zobaczyć i bardzo nam się podoba.
3: Jak coś się stanie w pociągu, czy coś takiego, żeby móc pomóc komuś. No myślę, że tak. Myślę, że jakby coś się stało, to jestem zabezpieczona w jakimś tam stopniu chociażby i że będę w stanie komuś udzielić pomocy.
4: Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Z uwagi na to, że no jesteśmy jakby w przededniu wakacji, więc warto przypominać o tym, że podróżowanie jest fantastyczną przygodą, że warto oczywiście zabierać ze sobą pamiątki, ale niech tymi pamiątkami będą po prostu piękne zdjęcia, więc pokazujemy właśnie to, co próbowali przywieźć turyści z różnych egzotycznych kierunków i nie tylko, w swoich walizkach. Więc mamy tutaj głowę aligatora, mamy skóry różnych węży, mamy skórę wilka, ale mamy mnóstwo muszli. No i to jest chyba taki największa trudność, bym powiedziała, dla turystów, bo właśnie czasami idziemy plażą, widzimy piękna muszla właśnie z morza tutaj znaleźliśmy, no to co, no to sobie ją zabieramy, no fajna pamiątka. No tak, tylko nikt z nas nie zna się i nie ma takiej wiedzy, żeby odróżnić te gatunki chronione od tych, które nie podlegają ochronie. No i później przekraczając granicę, wracając do domu, możemy być bardzo mocno zdziwieni, jeżeli właśnie zostaniemy poproszeni do kontroli i okaże się, że przewozimy właśnie taki okastites, czyli muszle gatunku, który jest zagrożony, a więc podlega ochronie. W większości przypadków tak, dotyczy to koralowców, muszli. No właśnie, wydaje nam się, że skoro to znaleźliśmy, no to właściwie żaden problem, można to zabrać ze sobą jako pamiątkę właśnie z takiej wyprawy. My, spotykając się z młodzieżą, będąc na piknikach, rozmawiając też i z rodzicami, z dorosłymi, zachęcamy, żeby tą pamiątką właśnie było piękne zdjęcie, więc jeżeli znajdziemy taki wyjątkowy oka, zróbmy sobie po prostu fajne zdjęcie i odłóżmy, pozostawiając w tym naturalnym środowisku to znalezisko, tak żeby inni mogli podziwiać. Myślę, że chyba najgorszą rzeczą jest popsuć sobie dobry nastrój z wakacji właśnie takim nierozsądnym zachowaniem, czyli zbieraniem czy kupowaniem rzeczy, które wykonane są z gatunków zagrożonych. Oczywiście procedury i prawo przewiduje, że możemy coś takiego legalnie zrobić, ale jest to na tyle skomplikowana czynność administracyjna, bo wymaga zgody państwa, z którego to wywozimy i zgody odpowiedniego ministerstwa, które zajmuje się ochroną środowiska, również i po stronie kraju, do którego to przywozimy, czyli w przypadku tutaj Polski, to mówimy o naszym ministerstwie, ale są to bardzo długotrwałe procedury, więc jeżeli ktoś na targu mówi nam, że jest to legalne i że nawet pokazuje nam jakieś dokumenty, powinniśmy być bardzo czujni i raczej nie decydować się na takie zakupy. Mówimy też i o własności intelektualnej, o tym, że nie warto kupować podrobionych produktów. Tak do końca nie wiemy, co mamy, czy jest to bezpieczne. Jest z nami technik kryminalistyki, więc też jakby pokazuje i odkrywa tajniki swojej pracy, więc można pobrać na przykład odciski palcy i zabrać ze sobą.
1: Byliśmy przy szpitalu na Szwajcarskiej, a teraz Centrum Poznania. Wybrałem się z mikrofonem. W sumie nie będę opowiadał, gdzie byłem. Posłuchajcie sami. To wchodzimy do środka.
5: Dzień dobry, cześć. Jestem Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w Onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę, nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa. i nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana. I to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień. Takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować i te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na Was codziennie od 10 do 16. 27 grudnia 3A. I zapraszamy po prostu, żeby pobyć z nami. Zapraszamy, żeby poczuć to miejsce i żeby się dowiedzieć, że w tej chorobie naprawdę nie trzeba być samemu, bo bardzo trudno jest przejść raka w pojedynkę. Mówię, że to miejsce jest stworzone z dobra, ponieważ w powstanie tego miejsca zaangażowało się naprawdę setki osób. Tutaj każdy przedmiot ma swoją historię. Za każdym przedmiotem stoi człowiek. Tamtą lampę dostaliśmy od Jany, mojej koleżanki, z którą leżałam na onkologii. Plakaty zrobiła graficzka po prostu. Fotel kupiła Grażyna z Tomkiem. Tomek jest osobą z niepełnosprawnością. I tu każda ta rzecz, naprawdę, każda lampa, komoda, fotel, wazon, to jest wkład i cegiełka ludzka. Mnóstwo wolontariuszy, bez nich by się to nie udało. Ci wolontariusze po godzinach, po swojej robocie przychodzili. Dzień przed otwarciem skończyliśmy o 22:00, rano już byliśmy o 8:00 tutaj i myślę, że to jest największa wartość. Wartość, że to miejsce jest stworzone przez wielu ludzi i każdy z tych ludzi, każdy człowiek ma poczucie bycia częścią czegoś dobrego i to dla mnie jest największa wartość.
1: A te odgłosy to takie ostatnie jeszcze prace, tak? Takie szlify.
5: Jeszcze coś tam dokładamy, przykładamy, przywieszamy, żeby było pięknie. Nam też zależało na tym, żeby było tak ciepło, żeby ci ludzie, którzy tutaj przyjdą, się czuli otuleni. I to było najważniejsze.
1: A propos przywieszania, tutaj widzimy na tej lampie...
5: A, to jest lampa, dobra. Tutaj widzimy całą kolekcję ludzi, którzy nam pomogli. Tutaj mamy ludzi, którzy dołożyli tę swoją cegiełkę. To jest tak ogromna wartość. Mam wrażenie, że to miejsce musi być dobre, bo jest stworzone przez dobrych ludzi.
1: I ci ludzie są tutaj teraz?
6: Stanisław Urmaniak, wolontariusz, koordynator do spraw edukacji.
1: A propos wolontariatu, kiedy to wszystko się zaczęło?
6: U mnie zaczęło się to 16 lat temu, przypadkowo. No i moje spotkanie z rodzicami, z dziećmi, z lekarzami było bardzo fajne. No i później po spotkaniu Dorota do mnie podeszła i mówi, czy chciałbyś po prostu nas wesprzeć, bo masz świetny kontakt z ludźmi. No i tak się zaczęła moja przygoda. Przez ponad 10 lat chodziłem na onkologię dziecięcą właśnie na trójkę i piątkę tutaj na szpitalną. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych szpitala MSWiA. Wcześniej chodziliśmy też na hematologię dla dzieci na Wrzoska. Ja też od wielu, wielu lat edukuję też w szkołach średnich. Zachęcam młodzież pełnoletnią do tego, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców szpiku, ale też oddawała systematycznie krew, ponieważ płytek niestety nie można zamrozić, trzeba je w ciągu tygodnia zużyć, a tych płytek po prostu bardzo dużo idzie, na przykład dla dzieciaków leczonych na onkologii. Często jest tak, że zanim ktoś się znajdzie, jeżeli chodzi o dawcę szpiku, to do tego czasu jedyną formą jest farmakologia, bądź na przykład tutaj podawanie płytek krwi. Czasami słyszę grono osób, że pomagając innym, człowiek sam chce się dowartościować, czy to sprawia mu jakąś fajną przyjemność, że komuś pomaga. Ja akurat angażowałem się w sprawy społeczne od najmłodszych lat, w szkole podstawowej. Później też angażowałem się też na studiach. Ja akurat jestem altruistą i w tym momencie, jeżeli mogę komuś pomóc, a to mnie naprawdę zbyt wiele nie kosztuje, bardzo chętnie to robię. I tak już 16 lat.
1: Tak już 16 lat, a tutaj są?
7: Daria Brzostowska, kosmetolog. Będę wspierać.
8: Blisko mieszkańców.
7: Będę wspierać pacjentów w tej chorobie pod względem właśnie takiej pielęgnacji i też bardzo bym chciała po prostu uświadamiać. Jest faktycznie taka informacja w terenie, że w tym trudnym czasie niewiele możemy, a ja chcę pokazać, że właśnie możemy, tylko musimy wiedzieć co i jak.
8: Monika Lalik, witam serdecznie, jestem wolontariuszem. Poznałam Dorotę tak zupełnie przez przypadek, bo nasze córki chodzą razem do szkoły, zaprzyjaźniły się. No i odkąd poznałam Dorotę, no to magia tutaj po prostu buchnęła niesamowicie. Dorota to jest osoba, która pokazuje, że niemożliwe staje się możliwe. No i otwieramy onkobazę, niesamowite miejsce, gdzie będziemy otulać wszystkich chorych, ich rodziny. To jest coś niesamowitego. Marzenie, które zrodziło się u Dorci i u Onety w głowie, nagle po prostu się ziszcza.
1: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu.
9: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielkopolska to jeden z najważniejszych regionów na archeologicznej mapie Polski. Wiele razy na naszej antenie mówiłem o odkryciach w Poznaniu, w Gnieźnie czy na Ostrowie Lednickim, a tymczasem z rzeki Warty na terenie gminy Wronki wydobyto średniowieczny miecz.
10: No przede wszystkim to świadczy o tutaj, że w tej rejony to nie była puszcza tylko, ale też, że te 1000 lat temu coś się tutaj działo. Jakieś wydarzenia się tutaj były, albo jakieś wojenne. Ryszard Pietrzak, archeolog Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. Tak na pewno tego na podstawie jednego zabytku nie jesteśmy w stanie określić. Też to jest zabytek wyciągnięty z rzeki, także gdzie on tej rzeki wpadł lub gdzie on był wrzucony do tej rzeki, no, trudno teraz to określić. Warta jest dużą rzeką i mogło to być przeniesione z pewnej odległości. Teraz to jest, na mieczu jest silna korozja. Mam nadzieję, że badania po konserwacji przeprowadzone pozwolą ustalić przede wszystkim skąd, gdzie ten miecz został wykuty. To się da określić. Da się uszczegółowić chronologię tego znaleziska. No i wówczas już można dopiero coś domniemywać. Na tym etapie jest to trochę za wcześnie, żeby coś takiego mówić. Bo też trudno jest teraz mówić, czy to jest znalezisko, że komuś to wpadło do wody, czy na przykład, że to było intencjonalnie wrzucone. W tym okresie znane są przypadki, gdy te miecze, uzbrojenie, elementy uzbrojenia były wrzucane do wody. Był taki zwyczaj oddawania bóstwa, woda wtedy jako taka brama do zaświatów. No i to od pradziejów jest znane, że składa się w wodzie ofiary. Są znane przypadki, że też te ofiary czasami w starszych epokach były ofiarami z ludzi. Natomiast w tym okresie wczesnego średniowiecza znane są przypadki w Europie, że to były intencjonalnie wrzucane do wody przedmioty. Taka największa kolekcja, najbliższa tutaj temu miejscu, to jest kolekcja mieczy z jeziora, wydobyta z jeziora Lednickiego. Także takie egzemplarze pochodzą z badań wykopaliskowych prowadzonych na Grodzisku, przy Grodzisku w Gieczu. Jeden element, ale jakby świadczy o tym, że tutaj coś się działo w tym okresie. Że to nie jest, że tu się nic nie działo, tylko były albo jakieś wydarzenia wojenne, gdzieś ktoś to przeniósł tutaj. Czyli ten miecz jako taki wyznacznik tego wojownika, jakiś znaczący, dla znaczącej osoby gdzieś tam, coś się tutaj działo. Także to nie było zupełnie takie ubocze, zupełnie peryferia tego tworzącego się, tej tworzącej się państwowości gdzieś tam w okolicach Gniezna, Lednicy, Giecza czy Grzybowa.
1: To jest miecz pochodzący z okresu, kiedy Wronek jeszcze nie było.
10: Właśnie Wronek jako miasta, to oczywiście to tak, jak najbardziej. Poznań jako miasto też tak naprawdę, trudno mówić w tym okresie. Także to nie znaczy, że nie było miasta, że nic się tutaj nie działo. Te osady wczesnośredniowieczne w tym rejonie są, w tym rejonie nadwarciańskim są znane. Jest znany cały system grodzisk z okresu jeszcze takiego przedpiastowskiego. Takim tam najbliższym grodziskiem z okresu tych początków, przed państwowością jeszcze, to jest grodzisko w Pierwoszewie. Tutaj ten rejon ziemi szamotulskiej to był cały taki cykl grodzisk, jakiejś takiej małej organizacji plemiennej, która w wyniku ekspansji Mieszka czy jego ojca została tutaj jakby zniszczona, czyli jakby te struktury, które tutaj były, które mogły mu zagrażać, zostały przez niego zniszczone. O tym znalezisku przede wszystkim trzeba powiedzieć to, trzeba podkreślić to i podziękować panu, który to przyniósł, że to nie, że coś sobie znalazł przypadkowo, fajnie to będzie leżało, kurczę, u niego w domu i kurzyło się na półce. To jest właśnie ta największa wartość tego odkrycia, to jest właśnie postawa tego pana, który to znalazł. właściwie to zabezpieczył, przyniósł, nie zniszczył tego, nie zostawił tego gdzieś tam w domu na półce, bo to mu się rozkruszyło bardzo szybko i nic z tego byśmy nie mieli. Także to jest to, co należałoby tutaj najbardziej podkreślić.
11: Mirosław Tucholski. Wybrałem się na wędkowanie, na warty, tak? W tym czasie poziom warty był bardzo niski. Wszedłem po kilku rzutach, mówię, przesunę się troszeczkę dalej na szczyt główki i w tym momencie dostrzegłem ten miecz. Moje zdziwienie było bardzo duże. Przyjrzałem się i mówię, rzeczywiście coś, jakaś siła wewnętrzna mi powiedziała, że to jest zabytek i to już na taką skalę większą. Po obejrzeniu dokładnym tego znaleziska postanowiłem niezwłocznie przedzwonić do Muzeum Ziemi Wojenieckiej. Po rozmowie z przedstawicielem Ziemi Wojenieckiej doszliśmy do wniosku, że zrobiłem kilka zdjęć, nagrałem filmik tego znaleziska. Dalej delikatnie podnosząc ten artefakt, żeby go nie uszkodzić, przywiozłem do Muzeum Ziemi Wojenieckiej. Ja wiedziałem, że to jest artefakt zardzewiały już i tak dalej. Dlatego miałem świadomość, że trzeba się z tym obchodzić naprawdę delikatnie. Ten miecz podniosłem dwoma rękami. Dalej delikatnie przeniosłem go do samochodu, położyłem na płasko, na wykładzinie gumowej. Podjechałem do muzeum i wówczas też bardzo delikatnie przeniosłem go tu, na salę.
1: Nie było pokusy, by to znalezisko na przykład zostawić sobie w domu?
11: Nie, ja bym sobie nigdy nie darował, żeby taki artefakt, żebym wziął, zniszczył czy trzymał w domu. Nie, jestem Polakiem i takie znalezisko historyczne należy do nas, do Polaków. Po prostu udało mi się znaleźć coś takiego i jestem po prostu wewnętrznie z tego bardzo zadowolony. Sam z siebie, że to odkrycie będzie służyć następnym pokoleniom.
12: Daria Wajdeman-Waszyńska, kierownik Muzeum Ziemi Wronieckiej. My patrzymy na miecz, który został znaleziony w rzece Warcie na jednej z główek w pobliżu miasta Wronki, datowany przez archeologa na XI wiek. Generalnie więcej będziemy mogli na pewno powiedzieć po konserwacji. Natomiast jeżeli chodzi o jego zabezpieczenie, według wytycznych z Urzędu Konserwatora Zabytków, miecz mieliśmy złożyć w niemalże identycznym środowisku, w jakim on został znaleziony. Czyli on w tym momencie jest zabezpieczony w specjalnej kuwecie, w wodzie leży, w środowisku beztlenowym, także w taki sposób tutaj jest najlepiej, na pewno nie ulegnie żadnemu zniszczeniu i tak w takim środowisku, w takiej wodzie będzie przechowywany do momentu przekazania do konserwacji. Gdy będziemy mieli już tutaj dokumentację pełną, no będziemy się starali od razu przewieźć ten obiekt, bo to na pewno na jego korzyść będzie działało. Trudno mi powiedzieć, jaki to będzie czas, ale obiecano nam, że faktycznie tutaj będzie szybka interwencja. No ze względu na wartość historyczną obiektu przede wszystkim. Ma 90 cm. No niestety cały jest pokryty korozją i pewnie takim szlamem jeszcze trochę rzecznym, aczkolwiek jest w całości. Przez archeolodzy uważają, że jednak jest to dobry stan zachowania jak na ten czas. Jednak ta konserwacja w wodzie, tutaj to środowisko beztlenowe spowodowały, że no zachował się dobrze. Na pewno w części głowni, w środku głowni mniej więcej ma takie przewężenie i tutaj obawiamy się niestety, że no być może jednak po zdjęciu tych wszystkich zewnętrznych warstw no oby nie uległ jakiemuś zniszczeniu, oby okazało się, że pęknie. No ale trzymamy kciuki. Tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy ten miecz zostanie naszą własnością, on od razu będzie przekazany do konserwacji. Tam będziemy się starali, żeby wykonane były też wszystkie możliwe badania, też analizy materiałów, które na nim mamy nadzieję, że się znajdą. I jak tylko wróci do muzeum, być może jeszcze pod koniec tego roku, od razu oczywiście bardzo chętnie udostępnimy go do oglądania. Na pewno poinformujemy wszystkich, że ten obiekt o niezwykłej wartości dla naszego miasta, myślę, że dla całej Wielkopolski, być może też dla kraju, będzie tutaj dostępny. Oczywiście, że nie mamy takiego eksponatu. Takich eksponatów generalnie na skali całego kraju jest niewiele. Bardzo się cieszymy, że ten miecz wybrał akurat nasze muzeum. Jest to jednak obiekt, który mówi nie tylko o naszych ziemiach. Samych Wronek nie było w tym czasie, kiedy on został zgubiony, więc odnosimy się i wspominamy o czasach tak naprawdę początku państwa polskiego, kształtowania się państwa polskiego, więc jest to no, świetna rzecz, nie tylko, tak jak mówię, dla Wronek, ale generalnie dla historii całego kraju. Myślę też, że jako taki materiał naukowo-badawczy dla naukowców też no, przyciągnie tak i samych naukowców i, no, i wielu turystów. Nasze muzeum jest bardzo malutkim muzeum. Pracuje tutaj zaledwie dwóch pracowników merytorycznych, więc generalnie takie muzea nie mają szansy wybicia się wśród wielkich muzeów posiadających niezwykle cenne i wartościowe obiekty. A więc tak, dla nas jest to też duża atrakcja i też możliwość na pokazanie, że małe muzea mają też duże znaczenie w skali regionu. Oczywiście najwięcej i najlepiej wiemy i możemy edukować młodzież, mówić dorosłym o tym, co się tutaj dzieje, bo tak naprawdę to tutaj są te w cudzysłowie skarby wronieckiej ziemi, czyli przede wszystkim dokumenty, zdjęcia, mnóstwo rzeczy przekazanych przez mieszkańców i o tym możemy opowiadać, ale w większej skali kraju no, jesteśmy niewidoczni. I no, niestety jest też taka polityka prowadzona, że niełatwy dostęp mamy do różnych dotacji z różnych względów, nie spełniamy wielu wymogów, więc w tym momencie jest też okazja na to, żeby moim zdaniem zwrócić uwagę na te mniejsze muzea, które naprawdę dużo pracy wykonują i często wiele większej niż niektóre inne jednostki, bo dwie osoby muszą wykonywać często pracę za wiele osób. Więc tak, jest okazja, żeby spojrzeć na te niewielkie muzea, które robią dużo dobrej roboty. A być może też będzie to taki sygnał dla naszych lokalnych władz, żeby też jeszcze bardziej przychylnie spojrzeć na te wronieckie muzeum.
1: Przypomnę, cenny zabytek został wydobyty z nurtu Warty we Wronkach. Czas na Poznań i teraz będzie o ważnej inwestycji.
13: Trwają prace na ulicy Wawrzyniaka na Jeżycach. Te prace dotyczą odcinka pomiędzy ulicami Bukowską a Jackowskiego. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. W ramach zadania ulica zyskuje nową jezdnię, chodniki, zieleń czy też infrastrukturę podziemną. Jeśli chodzi o postępy na placu budowy, to dobiegają końca działania związane z konstrukcją jezdni. Widzimy też prace brukarskie, czyli układanie nawierzchni krawężników chodników po obu stronach ulicy. Wykonawca zajmuje się też zjazdami do posesji, czy też miejscami parkingowymi. W najbliższym czasie zajmie się też robotami w zakresie nowego oświetlenia, a wcześniej zakończyła się przebudowa sieci wodociągowej wraz też z hydrantami i przyłączami. Docelowo ten odcinek jezdni ulicy Wawrzyniaka pokryje kamienna kostka. Chodniki będą swoim wyglądem nawiązywać do niedawno przebudowanej ulicy Jackowskiego, która to jest po sąsiedzku.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ulica Wawrzyniaka zmienia się na odcinku między ulicami Bukowską a Jackowskiego. Czas na kolejny temat w naszym magazynie. Po raz szósty cykliści z Poznania rozpoczęli rywalizację z uczestnikami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski.
14: Tak, to już kolejny raz. Szósty dokładnie stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami. Jan Kosmecki, Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta. I zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej.
15: No tak jak co roku... Potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta i również dla grupy, do której się dopiszemy. Ponieważ zapisując się do rywalizacji, również wybieramy grupę, dla której jeździmy, czy to będzie szkoła, czy to będzie zakład pracy, firma, czy grupa ogólna, czy osiedle, czy jakakolwiek inna, którą Państwo założycie w ramach naszej aplikacji. W zeszłym roku wzięło udział 90 parę tysięcy rowerzystów tylko, jeżeli chodzi o miasto Poznań, natomiast przejechali w ubiegłym roku wszyscy jeżdżący dla Poznania ponad 760 tysięcy kilometrów. To jest zabawa, to jest tylko i wyłącznie zachęta do zdrowego trybu życia, do korzystania w podróżach codziennych rowerem, do takiego samodopingowania się, do tego, żeby w ten sposób tą naszą propozycją rywalizacji zachęcić wszystkich do czynnego trybu życia i do jazd właśnie rowerem. Czy to po mieście, czy to pracy, czy w sprawach rekreacyjnych.
1: Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik decyduje, dla którego miasta miasta zamierza zdobywać kilometry. Trzymamy kciuki i zachęcamy do kręcenia kilometrów dla Poznania.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
16: Urszula Salamon, zapraszam. Nowe przepisy drogowe weszły już w życie. Dzieci i młodzież do 16 roku życia, które jeżdżą na rowerach czy hulajnogach, muszą zakładać kaski.
17: Generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
18: Dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni.
16: Tylko w tym roku 80% wypadków na hulajnogach w Poznaniu skończyło się obrażeniami kierujących.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
16: Tymczasem rozpoczął się już nabór do programu Zielona Retencja. Można uzyskać dotacje na wykonanie ogródków deszczowych oraz systemów do zatrzymywania i wykorzystywania opadu. Dokumenty będą przyjmowane do końca tego miesiąca. Przed nami 70. rocznica czerwca 56. Wyjątkowe wydarzenia z tej okazji przygotowała Biblioteka Raczyńskich. Jest wśród nich wystawa, na którą zaprasza Katarzyna Wojtaszak.
19: Będzie można obejrzeć sztandary i dokumenty życia społecznego związane z poznańskim czerwcem.
16: Wernisaż odbędzie się 22 czerwca.
9: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Okej, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
5: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
6: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Reklama.
12: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy od bardzo ważnego tematu. Problem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół ponadpodstawowych pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych i społecznych w Wielkopolsce. W magazynie mówić będziemy o projekcie, który ma pomóc młodym ludziom.
14: O tym się mówi.
13: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja na ten temat.
15: Wydaje mi się, że jest bardzo źle, tak? Że jest to niestety światowy, pewno też polski problem, z którym sobie chyba na razie nie radzimy. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ja oczywiście mogę patrzeć przez pryzmat tych statystyk i tych informacji i danych, które są zbierane przez policję. I na podstawie właśnie tych danych mogę wysnuć takie wnioski. A jedną z takich, takich danych jest między innymi liczba zabezpieczanych narkotyków. No i ta niestety z roku na rok rośnie. Jeszcze dwadzieścia lat temu, 30, kiedy zaczynałem pracę w policji, policja rocznie zabezpieczała kilkaset kilogramów narkotyków. No dzisiaj to są niestety tony. W 24 roku na terenie całej Polski policja zabezpieczyła ponad 16 ton narkotyków. Rok później było już 28 ton w 2025 roku, a te pierwsze 4 miesiące niestety również są rekordowe, bo jest już zabezpieczonych 12,5 tony narkotyków. No i teraz jest oczywiście pytanie o skuteczność policji, czyli procent, jaki procent stanowią te narkotyki. Czy to jest 10% tego wszystkiego, co trafia na rynek? Czy to jest 50%, czy 5%? Mnie się wydaje, że raczej 10%. To znaczy, że 300 ton co roku jest wciąganych, połykanych, wstrzykiwanych do organizmów, w tym również niestety do młodzieży. I również jeśli chodzi o interwencje, te dane też są zdecydowanie większe. Mamy coraz więcej interwencji podejmowanych wobec osób z uzależnieniami, stąd też nowe rozwiązania, jak choćby zespół behawioralny, tak, choćby szkolenia specjalne dla policjantów z trudnych interwencji, gdzie policjanci przygotowują się do tego, bo te interwencje przebiegają w odmienny sposób niż te klasyczne interwencje wobec osób bez uzależnień.
13: Jak wypada Wielkopolska na tle kraju?
15: Również ten trend jest taki sam. Z roku na rok odnotowujemy wzrosty. W ubiegłym roku to była ponad tonę zabezpieczonych narkotyków. W tym roku tylko te pierwsze 4 miesiące już mamy tonę. To oznacza, że prawdopodobnie dobijemy do 3 ton narkotyków, no bo z punktu widzenia tej ilości zabezpieczanej to jest problem. Oczywiście można mówić, że policja jest skuteczniejsza, że się rozwija, że w ostatnich latach zbudowaliśmy, wzmocniliśmy komórki, które zajmują się przestępczością narkotykową, że tych policjantów jest więcej i dzięki temu te wyniki są również lepsze. Natomiast, no, tak jak Państwu mówiłem, większość tych narkotyków jednak przechodzi przez te sita policyjnej pracy. Oczywiście najczęściej mamy problem dzisiaj z mefedronem, tak? Czyli jakby to jest najbardziej powszechny narkotyk, który jest produkowany w Polsce. Potem oczywiście klasyczna marihuana, potem oczywiście kokaina, która jest amfetamina, kokaina, która jest najdroższa, ale dzisiaj najczęściej mamy do czynienia z mefedronem, tak zwanym kryształem.
13: To może co powinno wzbudzić tutaj jakiś niepokój u rodziców? Jakieś pierwsze sygnały, mówię o młodych ludziach, którzy sięgają po narkotyki.
15: No to przede wszystkim zachowanie. No, trzeba obserwować własne dzieci, patrzeć, jak się zachowują, czy jest coś, co jakby pokazuje, że dzieje się z tym dzieckiem coś dziwnego. To jest kwestia zmiany nastrojów. To jest kwestia oczywiście reakcji na to, co się dzieje. No i stąd właśnie te briefingi, te konferencje. Robiliśmy kilka lat z rzędu w Gnieźnie. Wydaje nam się, że to były dobre spotkania z młodzieżą, bo cały czas uważamy, że tą najlepszą formą ochrony przed uzależnieniami to jest jednak wiedza, świadomość, wzajemna pomoc i zależy nam na tym, żeby jak najczęściej, jak najwięcej o tym mówić i sprawić, żeby nasze dzieci, żeby nasza młodzież była asertywna. Ja myślę, że rodzice powinni nawet wtedy, kiedy dzieci nie biorą, to również mieć tą świadomość, że takie pokusy czyhają na ich dzieci i powinni jakby dawać im inne wzorce, czyli pokazywać im życie bez używek, bez uzależnień, że również są sposoby, gdzie dzieci mogą się realizować, spełniać, dobrze uczyć i dobrze jakby funkcjonować w takim kolektywie młodzieżowym bez zażywania narkotyków. Wydaje mi się, że dzisiaj większym problemem są już narkotyki. Jeszcze pewno kilkanaście lat temu mówilibyśmy, że ten alkohol jest największym problemem, ale pewno kilka lat temu ta granica została już przekroczona i dzisiaj mówimy, że największym problemem dla młodzieży są właśnie narkotyki.
14: Wiceprezes Starawiński Jakub Morrison. No cóż, na bieżąco wiadomo, odbywa się konferencja dotycząca organizacji debaty, którą mamy zrobić przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego i Policji. Ona odbędzie się w październiku, ale jak tak pan stwierdził, w szkołach pracują na bieżąco psycholodzy i pedagodzy, którzy te działania profilaktyczne każdego dnia starają się prowadzić. Pracujemy też, wiadomo, z policją w Rawiczu. No cóż, nie można powiedzieć, że tego problemu nie ma, bo te statystyki, o których dzisiaj była mowa, one dotyczą młodzieży nie tylko w dużych miastach typu Poznań, Piła, Kalisz, ale w Rawiczu także. Jeśli mamy roczne tutaj raporty naszej komendy powiatowej, one wykazują, że narkotyki do Rawicza napływają. Główny taki, nazwijmy to, tranzyt jest z powiatów z dolnośląskich, z Górowskiego, ale systematycznie policja w Rawiczu wykrywa i dealerów, i tych, którzy później te większe, nazwijmy to, gramowo i kilogramowo narkotyki rozprowadzają, więc jesteśmy świadomi tego, że ten problem jest. Stąd, no, można by powiedzieć, że jest zasadność, żeby tego typu debaty organizować.
13: W wielu miastach problemem jest też alkohol.
14: My jako samorząd powiatowy nie mamy w ramach własnych kompetencji wprowadzania takich zakazów prohibicji. Powiat Rawicki składa się z 5 gmin. Z tego, co mi wiadomo, żadna gmina nie wprowadziła prohibicji dotyczącej sprzedaży alkoholu po godzinie na przykład 23 czy 4. Były takie dyskusje na przykład w gminie Jutrosin, ale zostały one przez Radę Miejską Gminy Jutrosin odrzucone. Co prawda, w mediach społecznościowych da się zauważyć ten problem w takich miejscach uczęszczanych przez młodzież, jak w Rawiczu, na Rawickim poligonie, gdzie są przez mieszkańców zgłaszane problemy z młodzieżą, która wieczorem hałasuje, no ale tu jest rola policji, żeby po prostu taką młodzież sprawdzać, ale co do dzisiejszych rozwiązań prawa miejscowego, w powiecie rawickim prohibicja nie jest wprowadzona.
16: Janusz Sibiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkania w Urzędzie Miasta Kalisza. Znaczy, ja bym nie chciał odnosić się do samych narkotyków, tak, bo czasami narkotyki stają się takim najbardziej medialnym towarem, natomiast problem uzależnień dotyczy różnych środków psychoaktywnych i to też pokazuje nam przywoływane dzisiaj badanie spadowskie, że zarówno korzystanie z alkoholu, korzystanie z narkotyków, także korzystanie z leków bez przepisu lekarza są problemem.
17: Paweł Jarczak, zastępca prezydenta miasta Piły. Jeżeli mówimy o problemie nadużywania, to mówmy w ogóle o problemie używania, bo tego nie powinno być na żadnym szczeblu ani szkoły podstawowej, ani ponadpodstawowej. I ta inicjacja z substancjami psychoaktywnymi, jak i alkoholem, niestety wiek tej inicjacji nam się obniża. Dlatego każde działanie profilaktyczne, a szczególnie taka debata, w której młodzież może również zadać pytanie, może dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości i to nie z ust kogoś, kto nie ma z tym styczności, ale lekarza toksykologii, czy specjalisty z komendy powiatowej, czy z komendy wojewódzkiej, czy też terapeuty, jest nie do przecenienia. Ja liczę na to, że te 250 uczniów, którzy weźmie udział w tym przedsięwzięciu, będzie aktywnie w tym uczestniczyło. Będziemy mogli w czasie tej debaty rozwiać pewne fake newsy, pewne nieprawdy, które mówią, że jednorazowe użycie alkoholu, czy też jednorazowa styczność z substancją psychoaktywną nie daje skutków negatywnych, że nad wszystkim panujemy, że nic się nie stało. To jest oczywiście nieprawda i tego typu działania profilaktyczne mają przede wszystkim na celu uświadomić im, że każda styczność z substancją czy z alkoholem jest dla nich szkodliwa i powoduje problem. Nie sięgamy po wiadomości z niesprawdzonych źródeł, nie posługujemy się internetem czy reklamami, ale mamy możliwość zadania pytania i wysłuchania kogoś, kto na co dzień ma z tym styczność. Jeżeli ta debata nie uświadomi im tej szkodliwości, to nie jesteśmy w stanie przy każdym młodym człowieku ustawić policjanta czy terapeuty. To ma profilaktyka, ma to do siebie, że albo ktoś wysłucha, zrozumie i skorzysta, albo też nie. Ale to nie zwalnia nas od działań profilaktycznych. I im więcej profilaktyki, im więcej uświadamiania, im więcej tłumaczenia, tym większa szansa, że choć jeden młody człowiek zrozumie, że to nie jest dobre. To jest normalna debata, będą panele, będą też stanowiska, na które przygotowują komenda wojewódzka i komenda powiatowa, na których uczeń anonimowo może podejść, porozmawiać, dopytać, a oprócz tego będą debaty grupowe.
13: Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie we współpracy z samorządami lokalnymi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Czas na temat ekologiczny. Będzie o tym, jak skutecznie oszczędzać wodę.
18: Tutaj, że tak powiem, sposobów jest wiele. Oczywiście to wszystko zależy też, jakie mamy możliwości, ale bardzo cenne, jeżeli mamy na przykład przydomowy ogródek, no to są po prostu stare, klasyczne zbieranie wody deszczowej gdzieś tam w jakichś beczkach, żeby to ją wykorzystać do podlewania ogródka, a nie ciągnąć wodę gdzieś tam z tych wód gruntowych czy studni głębinowych, no bo ta woda też musi się nazbierać.
19: Eko Poznań.
18: A jeżeli jest susza, to nie ma świeżych dostaw. To jest też oczywiście wyremontowanie wszystkiego, co możliwe u nas w domu, żeby tą wodę oszczędzać, ale też takie proste rzeczy, codzienne wybory, czyli kupowanie lokalnych produktów, które nie wymagają transportu na duże odległości. To jest właśnie też zastanowienie się czasami, czy potrzebujemy jakiejś kolejnej rzeczy, czy nam wystarczy. Wiadomo, że to są trudne decyzje czasami, ale no tutaj Wielkopolska naprawdę odczuwa tą suszę i każda kropla staje się na wagę złota. To też właśnie wybieranie na przykład może roślin, które posadzimy w naszym ogrodzie. Wiadomo, że tuje i trawniki, to jest jest szczyt marzeń wielu osób, bo to jest bardzo mało wymagający ogródek. Natomiast to też są, tuje to są drzewa, które potrzebują bardzo dużo wody i bardzo dużo jej pochłaniają, a niestety nie dają za wiele przyrodzie, ponieważ to nie jest nasz gatunek, to jest gatunek obcy amerykański i nie daje takich możliwości ptakom, owadom, jak na przykład drzewa owocowe, takie jak jarząb, takie jak lipa, które, z których zwierzęta chętnie korzystają. Musimy tutaj troszeczkę wyważyć te wszystkie swoje możliwości. Jeżeli czujemy, że możemy coś więcej, to sama już edukacja, sama wiedza na temat tego, jak właśnie cenne są te obszary podmokłe, które magazynują wodę, mokradła, torfowiska, one potrafią zmagazynować dużo więcej wody niż wszystkie do kupy razem wzięte jeziora. Także to też jest cenne, a tam, gdzie jest woda, tam jest życie. Także razem z nimi zaraz pojawia się masa roślin, masa owadów. Możemy pomyśleć właśnie o takich ptakach, które są z wodą związane, żurawie, bieliki właśnie, które polują w dużej mierze na ryby, o czym możemy nie wiedzieć, ale też większe zwierzęta, jelenie, dziki, które w trakcie upałów lubią się właśnie w jakimś takim lokalnym, małym bajorku wytaplać, ochłodzić. Także ta woda ma naprawdę duże znaczenie. Także apelujemy tutaj do wszystkich mieszkańców Poznania, okolic, Wielkopolski, żebyśmy doceniali tą wodę w momencie, kiedy mamy wakacje, kiedy jest ciepło i lubimy sami korzystać, chłodzić się. Pamiętajmy też właśnie o tej przyrodzie, która tej wody naprawdę potrzebuje. Także te nasze codzienne wybory też mają znaczenie, a mogą się przyczynić do tego, że no ten nasz region jednak nie stanie się taką trawiastą pustynią troszeczkę.
13: Mówiła nam Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Tymczasem przypomnę, że w Poznaniu trwa akcja Zielona Retencja. Dzięki niej na twoim podwórku może pojawić się ogród deszczowy, system do zbierania deszczówki, a ściana domu będzie całkowicie zazieleniona.
12: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak już wiecie, w Poznaniu trwa sporo ważnych inwestycji. Między innymi budowa tramwaju na Ratajczaka. Ogromnym wyzwaniem jest też inwestycja nad Wartą. Po północnej nitce mostu Bolesława Chrobrego nie ma już śladu. Zastąpi ją zupełnie nowa konstrukcja, zapewniająca bezpieczny przejazd przez Wartę. Póki co sporo zmian w tym miejscu, sporo objazdów. To nie jedyna inwestycja. Szykuje się też sporo prac tak zwanych torowych, mówi Bartosz Trzebiatowski z poznańskiego ZTM-u.
19: Od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka.
20: To warto wiedzieć.
19: Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. I w momencie, kiedy te prace się zakończą zarówno na rondzie Jana Nowaka-Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Tak naprawdę od czasu, kiedy tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, a i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie mostu teatralnego, gdzie będzie gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
13: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
19: Tak, jak co roku można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji. Na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Te remonty muszą być wykonywane, zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
13: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
19: Tak, to jest około 30 milionów złotych, także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
13: Sporo mówiliśmy o tym, co będzie, a tak a propos inwestycji, przypomnę, że cały czas utrudnienia na 3 maja w Poznaniu. Obowiązują tam objazdy dla kierowców, ale też z utrudnieniami muszą liczyć się piesi. A tymczasem prace bitumiczne ruszyły na odcinku od ulicy Bukowskiej do ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Roboty zostały podzielone na etapy. W pierwszym będą prowadzone na zachodnim pasie jezdni, w drugim na wschodnim. Termin zakończenia remontu został wyznaczony na 3 sierpnia. Koszt prac wyniesie ponad 850 tysięcy złotych.
20: Zmieniamy temat.
13: Teraz poznańska drogówka będzie o kontrolach.
0: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu prowadzili wzmożone działania kontrolne na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, ukierunkowane na eliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. W trakcie działań funkcjonariusze przeprowadzili niemal 4,5 tysiąca kontroli stanu trzeźwości kierujących. Niestety, mimo licznych apeli i prowadzonych regularnie kampanii informacyjnych, nie wszyscy uczestnicy ruchu wykazali się odpowiedzialnością. Efektem działań było zatrzymanie 9 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po wcześniejszym spożyciu alkoholu. Wśród nich 4 osoby znajdowały się w stanie po użyciu alkoholu, a 5 kierowało pojazdami w stanie trzeźwości. Wszyscy zostali natychmiast wyeliminowani z ruchu i poniosą konsekwencje przewidziane prawem. Jedna z interwencji miała szczególnie niecodzienny przebieg w rejonie zjazdu z drogi ekspresowej S11 w Golęczewie. Policjanci prowadzili statyczny punkt kontroli trzeźwości. W pewnym momencie uwagę funkcjonariuszy zwrócił kierowca ciągnika siodłowego marki Volvo z naczepą, który około 100 metrów przed miejscem kontroli nagle zjechał na pas awaryjny, włączył światło awaryjne i zatrzymał pojazd, sugerując usterkę. Policjanci postanowili sprawdzić, czy kierowca rzeczywiście potrzebuje pomocy. Szybko okazało się jednak, że ciężarówka jest sprawna, a powód nagłego postoju był zupełnie inny. Mężczyzna próbował uniknąć kontroli drogowej, ponieważ wcześniej spożywał alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad promil alkoholu w organizmie. Jego podróż zakończyła się na poboczu drogi. 35-latek został zatrzymany i będzie odpowiadał przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności, wysoką grzywną oraz wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów. Policjanci za każdym razem apelują o rozsądek i odpowiedzialność. Alkohol znacząco obniża zdolność oceny sytuacji na drodze, wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko spowodowania tragicznego skutka zdarzenia. Nawet niewielka ilość alkoholu może mieć wpływ na bezpieczeństwo kierującego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli spożywałeś alkohol, nie wsiadaj za kierownicę. Bezpieczeństwo na drogach zależy od decyzji podejmowanych przez każdego z nas.
13: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Kolejny ważny temat w naszym magazynie.
20: Tym żyje Poznań.
13: Poznański czerwiec 1956 to tytuł wystawy, która została oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim. Ekspozycję można oglądać do 30 czerwca. Składa się ona z 2 części. W pierwszym module szczególne miejsce zajmują uczestnicy robotniczego zrywu, w tym osoby upamiętnione przez Radę Miasta w ramach Roku Bohatera. bohaterów poznańskiego czerwca 1956. Każda z postaci otwiera wątek historii, który szczegółowo od przyczyn przez przebieg aż po konsekwencje opowiedziany zostaje w drugim module wystawy, stanowiąc zarazem uzupełnienie narracji. Tymczasem przed nami 70. rocznica wydarzeń czerwcowych.
18: W chwili obecnej wchodzimy już w realizację tego największego naszego programu. Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum. Tak, nasze muzeum w chwili obecnej przeżywa prawdziwe oblężenie. Mamy bardzo dużo grup zapisanych. Ten wzrost też zauważyliśmy już od marca. Frekwencja jest coraz wyższa. Teraz w tych ostatnich miesiącach przyjmujemy po kilkanaście grup dziennie. Jest co robić. Oczywiście staramy się przyjmować wszystkie grupy. Staramy się tak ten kalendarz prowadzić, aby każdy mógł te muzeum przed rocznicą odwiedzić. Co istotne, 28 czerwca wydłużamy godziny otwarcia muzeum. Zapraszamy do godziny 18 i wstęp tego dnia jest bezpłatny. Oczywiście nasze przygotowania do rocznicy cały czas są w pędzie. Przed nami, poza wystawą, również cykliczna akcja Światełko dla Czerwca.
13: Przypomnijmy, na czym polega ta akcja?
18: Akcja Światełko polega na tym, że młodzież z placówek szkolnych, dzieci z przedszkoli, a w tym roku również i dołączają do nas domy kultury, a także osadzeni z aresztu śledczego, będą w całej Polsce odwiedzać mogiły uczestników Poznańskiego Czerwca, ofiar oraz osób, które przez lata propagowały pamięć o Poznańskim Czerwcu. W tym roku też taka wyjątkowa, symboliczna akcja. W areszcie śledczym osadzeni przygotowali specjalne medaliony, własnoręcznie je wykonali, które będą kładzione na nagrobkach tych osób, o których mogiły dbamy. Przygotowujemy kolejną jeszcze wystawę, która zostanie otwarta 24 czerwca w Senacie w Warszawie.
13: Co roku też gala Stukot.
18: Co roku gala Stukot, teraz też przygotowujemy się do gali, ona odbędzie się 25 czerwca w Iglicy, także bardzo symbolicznym miejscu. Zakończyliśmy już nabór, przed nami oczywiście wybór tych osób, które zostaną nagrodzone.
13: Powiedzmy o samej rocznicy, o tych wszystkich wydarzeniach, które będą tutaj w stolicy Wielkopolski, mówię o 28 czerwca.
18: 28 czerwca jest jak zawsze, jak co roku bardzo aktywny od godzin wczesnorannych. O godzinie 6 spotykamy się przy bramie zakładów Cegielskiego. Tam rozpoczynamy, można powiedzieć, taki marsz, jaki też rozpoczęli 28 czerwca 56 roku poznańscy robotnicy, do których przyłączali się mieszkańcy miasta, goście targowi. Oczywiście spotykamy się przy większości miejsc pamięci. W harmonogramie planowane jest między innymi pojawienie się przy tablicy ZNTK, na Politechnice Poznańskiej, przy ulicy Gajowej, na skwerze Tramwajarek, przy ulicy Kochanowskiego, przy pomniku poległych i tutaj w tym roku muzeum planuje zorganizowanie rekonstrukcji historycznej po tej części wydarzeń. Oczywiście następnie znowu wracamy pod zakłady Cegielskiego, a w godzinach późno popołudniowych, jak zawsze, mam nadzieję, wszyscy spotykamy się przy pomniku Poznańskiego Czerwca na placu Adama Mickiewicza.
13: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Muzeum Poznańskiego Czerwca. Powiedzmy słuchaczom, którzy jeszcze tutaj nie byli, ile potrzeba czasu, by zobaczyć wszystko?
18: By zobaczyć wszystko i ambitnie przejrzeć ekspozycję, zapoznać się z materiałami, myślę, że ponad godzinę. Są osoby, które przychodzą do muzeum i spędzają tu około 30 minut, a mamy takich zwiedzających, którzy muzeum zwiedzają przez 4-5 godzin, dociekają, bardzo dokładnie zapoznają się z materiałami, które są prezentowane u nas.
13: Często pewnie też zaglądają tu bliscy, tak, tych bohaterów.
18: Tak, mamy cały czas kontakt nie tylko z samymi uczestnikami, ale dokładnie z rodzinami tych osób, których już z nami nie ma. Są to nie tylko osoby z Polski, ponieważ utrzymujemy też kontakty z rodzinami, które mieszkają poza granicami. Ta współpraca jest o tyle ważna dla nas jako muzeum, że cały czas też dzięki temu trafiają do nas nowe materiały poświęcone Poznańskiemu Czerwcowi, bo okazuje się, że na przykład ktoś gdzieś zajrzał w jakieś kartony
1: żony miejsca, czy sprząta mieszkanie po jakimś członku rodziny i odkrywa, że jeszcze coś dotyczące uczestnika czy ofiary Poznańskiego Czerwca, jak warto tu podkreślić, trafił do nas ostatnio do muzeum zeszyt od historii jednej z ofiar Poznańskiego Czerwca, Zbigniewa Janczewskiego. Także takie momenty też się zdarzają, one są dla nas bardzo ważne i istotne.
13: I z pewnością nie brakuje tu też wzruszeń.
1: Myślę, że to taki też fajny moment w naszej pracy. Dla nas to jest bardzo istotne. Wspomniałam o tym zeszycie, który dostaliśmy

0: pewno wyciskają łzy.
1: Mówiła nam Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn.
3: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
1: Będzie poznańsko, ale też regionalnie. Zajrzymy m.in. do Jarocina i powiemy o fałszywym kominiarzu. Na początek jednak będzie kolejowo, a zarazem bardzo sportowo. Przypomina o tym również pociąg kolei wielkopolskich.
4: No oczywiście barwy Lecha Poznań.
5: Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Po raz kolejny się udało, 10. mistrzostwo. Konstatacja, że pociągi mogą być doskonałym nośnikiem promocji takiego ważnego wydarzenia, czy ważnego podmiotu, jakim jest w tym momencie akurat Lech Poznań.
3: Kolej w Wielkopolsce.
5: Pociągami kolei wielkopolskich podróżowały różne formy graficzne. Piękny pociąg zresztą jeździ do dziś z wizerunkami właśnie naszego króla. Wcześniej taka pewna forma promocji była również i warty Poznań. Natomiast taka okazja, jakim jest mistrzostwo kraju, jak najbardziej skłania do tego, żeby po prostu w pociągu, który będzie kursował codziennie, który będzie robił setki kilometrów dziennie, ten fakt przekazywać, szczycąc się, mówiąc uczciwie, z tego faktu zwycięstwa, i z takiego klubu. To znaczy on generalnie będzie jeździł po regionie, natomiast Koleje Wielkopolskie realizują połączenia do stacji bazowych, również i poza granicami województwa. Nawet do tego stopnia, że będzie wjeżdżał pojedyncze kursy do Wrocławia, ale i do Kutna, i do tego typu miast, bo wiadomo, że bieg nie kończy się na granicy regionu. Do Świnoujścia nie pojedzie, dlatego że do Świnoujścia jest dedykowany inny pociąg oddzielnie, bo wymaga oddzielnych rozliczeń finansowych. Tego nie mamy. Natomiast żartobliwie tutaj ktoś stwierdził, że może przez zachodnie pomorskie lepiej nie przejeżdżać, bo tam jest pogoń Szczecin. Ten pociąg będzie jeździł do końca tego roku, także nie ma problemu. To jest folia, którą można w każdej chwili zdjąć. Natomiast póki co mamy uzgodnienia do końca roku, a jeżeli się okaże, że to się dobrze przyjmuje, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to przedłużyć.
6: Pociąg bardzo piękny. Lech Kolejosz, tak? Mistrz Polski? Zgadza się.
7: Mistrzowsko, tak bym to opisała.
8: Dobra inicjatywa?
7: Bardzo dobra inicjatywa dla Wielkopolan i dla kibiców. Świetna promocja dla Kolei Wielkopolskich.
9: Kasia Stucysiak z Kolei Wielkopolskich, z promocji. Barwy Lecha jadą po całej Wielkopolsce, z czego jesteśmy bardzo dumni.
10: Widzimy wszystkie mistrzostwa po kolei. Jest przestrzeń zostawiona na kolejne mistrzostwa. Z technicznych aspektów mogę jako ciekawostkę podać, że łącznie zeszło tutaj ponad 600 metrów kwadratowych folii. Także powierzchnia pola karnego boiska piłkarskiego. Pacanowski Borys, wykonawca oklejenia pociągu. Duma ogromna, bo efekt naprawdę myślę, że piorunujący. Szaliki są nawet dedykowane specjalnie pod tą imprezę, także to się załapał, ten ma.
11: Oczywiście, jeżeli Lech został mistrzem, to jak najbardziej jest promocja. Mam nadzieję, że pociąg będzie jeździł po całym obszarze Wielkopolski.
1: Tu przed nami właśnie stoi ten pociąg na dworcu letnim. Jakby pan go opisał?
11: Przede wszystkim są piłkarze i to jest coś, co ludzie na pewno pamiętają o tym, ale jest też historia, bo jest informacja o tym, że to nie jest tylko ostatni mistrzostwo, tylko wszystkie poprzednie.
1: Piłkarze Lecha Poznań, kto na przykład?
11: Michał Iszak, pewnie najbardziej znany.
1: Widzimy.
11: Tak, zgadza się. Tak.
1: A tam?
11: Widzę Ali Golizadek też, dopatrzyłem go razem z Michałem Iszakiem.
12: Karol Klinczak, prezes Lecha Poznań. Decyzja, że chcemy to zrobić z kolejami wielkopolskimi, bardzo duża przychylność zarządu Kolei Wielkopolskich, marszałka województwa do tej inicjatywy. Ten elf oklejony w barwy Lecha przywołuje też historyczne mistrzostwa i historyczne postaci, które zdobywały historycznych piłkarzy, którzy zdobywali te 10 mistrzostw Polski, więc to też jest kawał historii. To chcemy pokazywać kibicom w Poznaniu, w całej Wielkopolsce. To, i od strony technicznej, oczywiście to musimy pamiętać, że to jest dalej pociąg, który przewozi ludzi, więc bardzo ważne są kwestie bezpieczeństwa i jak widzicie, te grafiki nie mogą zasłaniać okien, nie mogą zasłaniać wyjść ewakuacyjnych, muszą dawać bezpieczeństwo pasażerom. Natomiast jeśli chodzi o grafikę, to jest nasz pomysł, nasza kreacja, naszego działu marketingu. Wykonanie techniczne z wszystkimi wymogami określonymi przez Koleje Wielkopolskie, to przecież nie może zostać zerwane w czasie jazdy pociągu. To musi wytrzymać warunki atmosferyczne. To musi być, tak jak mówiłem, oprócz tego, że

0: ładne i estetyczne, no to musi być bezpieczne. I tak przez najbliższy rok pociąg, ten skład, ten elf w takich barwach przywołujących te 10 mistrzostw Polski będzie jeździł.
1: Stoimy przed tym pociągiem na dworcu letnim w Poznaniu, to proszę powiedzieć, kogo widzimy. No,
0: Robert Lewandowski, Paweł Wojtala, Andrzej Juskowiak, czyli wszystkie, można powiedzieć, no wszystkie nie, wielkie historyczne postaci, które uczestniczyły, pomagały w zdobywaniu tych 10 mistrzostw Polski. Stoimy dokładnie przed wizerunkiem Pawła Wojtali, a tu obok, z tego co widzę, jest 2010, czyli Robert Lewandowski, tam jest Łukasz Trałka, 2015. Muszę powiedzieć, że tak jak spojrzałem dzisiaj na to realne wykonanie, no to ten elf wygląda świetnie, bo te grafiki, które wcześniej widzieliśmy, wizualizacje nie oddawały w pełni tego, jak to może wyglądać. Ja uważam, że wygląda naprawdę bardzo dobrze. No, w przestrzeni publicznej będziemy widoczni, jesteśmy widoczni. Przykładem tego jest ten plakat informujący o wydarzeniu historycznym, jakim jest zdobycie 10. Mistrzostwa Polski, który wisi na gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. I takich wydarzeń, nie chcę powiedzieć przypominających, no bo jeszcze świętujemy, ale takich podnoszących rangę tego 10. Mistrzostwa Polski jeszcze będzie sporo i tych niespodzianek jeszcze do końca roku będzie sporo.
2: O tych niespodziankach oczywiście będziemy informować na naszej antenie. Zupełnie zmieniamy temat. Mówić będziemy o fałszywym kominiarzu z naszego regionu. Na szczęście wpadł w ręce policjantów.
3: Mężczyzna jest mieszkańcem naszej gminy Jarocin, natomiast informacje o tym, że jakiś fałszywy kominiarz może wykonywać usługi kominiarskie, pobierać za nie pieniądze, docierały do nas w marcu tego roku. Aspirant sztabowy Agnieszka Zaworska, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Jarocinie. Policjanci dzięki pracy operacyjnej przede wszystkim dotarli do osób, które występują w charakterze pokrzywdzonych, dotarli później także do kominiarza.
4: Kryminalne Wielkopolskie.
3: Okazało się, że pan przez ten okres od marca do połowy maja wykonał 98 takich odbiorów kominiarskich, gdzie nie miał do tego uprawnień, bo żeby takie usługi wykonywać, należy mieć przynajmniej 3 latnika kominiarskiego. No pan, tak jak mówiłam, dokonywał przeglądów, czyszczeń kominów, pobierał za to pieniądze w kwocie około 160 zł. Wystawiał także dokumenty, które no, można powiedzieć, że były prawdziwe, ale w ich posiadanie wszedł w sposób no, nieprawidłowy, czyli pokonując zabezpieczenia. I to jest kolejne przestępstwo, którego się dopuścił w tej swojej działalności. Ostatecznie pan usłyszał zarzuty oszustwa, którego dopuścił się przy pomocy sfałszowanych dokumentów i także zarzut bezprawnego uzyskania dostępu do systemu poprzez przełamanie zabezpieczeń. W tej sprawie został sporządzony akt oskarżenia.
2: A tak przy okazji warto wiedzieć.
3: To sobie sprawdzić, jeżeli jakiś kominiarz do nas przychodzi, czy szukamy kominiarza na stronie, która jest dedykowana takim działalnościom, czy faktycznie te osoby uprawnienia kominiarskie mają.
2: Mężczyźnie grozi nawet do 8 lat więzienia. Czas na kolejny temat, a w zasadzie na dłuższą rozmowę dziś w naszym studio zagościł
5: Marek Frąskowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
2: Coraz bliżej do sezonu letniego, do sezonu kąpielowego.
5: Tak, przygotowanie tak naprawdę już się rozpoczęło od kwietnia.
2: Ilu ratowników potrzeba u nas tutaj w Wielkopolsce?
5: Jest kilka operatorów, którzy zatrudniają ratowników. U nas prawie jest to 400 osób.
4: To warto wiedzieć.
5: Właściwie każda gmina prowadzi jakieś kąpielisko dla swoich mieszkańców, ale też są to baseny i w wielu sytuacjach baseny odkryte, które dodatkowo potrzeba jeszcze większej ilości ratowników, chociażby arena czy słynna Chwiałka u nas tutaj w Poznaniu najbliżej. Duże zapotrzebowanie na ratowników. Kolejny kurs przewidziany jest w lipcu i w sierpniu, ale widzimy takie zainteresowanie, którzy ratownicy już jakiś czas temu przystąpili do kursów z tym realnym zamierzeniem, że podejmą pracę zaraz po skończeniu kursu.
2: Kto może zostać ratownikiem? Każdy?
5: Tego bym nie powiedział, bo są wymagane jednak dosyć dużo umiejętności pływackie. Jest takie zaliczenie końcowe, mianowicie 400 metrów poniżej 8 minut. Powiem to, przeliczę to inaczej, 16 basenów poniżej 8 minut, 25-metrowych i to jest na egzaminie końcowym. I z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś nie jest na tyle rozpływany, żeby to ten dystans zaliczyć na samym początku, to on sobie nie poradzi z tym kursem, będzie się męczył, będzie przystawał. No ten kurs sprawi mu duży kłopot i jest w stanie go nie ukończyć. Dlatego zawsze na samym początku robimy ten test sprawdzający. Jeżeli ktoś ma taką wytrzymałość, to go przyjmujemy. wiemy i uczymy tego ratownictwa, a natomiast jeżeli ktoś nie rokuje tak fizycznie dobrze, to proponujemy mu, żeby za pół roku przyszedł, za rok i te swoje umiejętności podciągnął w zakresie własnym.
2: No właśnie, to co pan powiedział, ktoś nie jest rozpływany, ma na to rok, by podszkolić się po prostu, chodzić na przykład systematycznie na basen.
5: Tak, no bo nie jest rolą instruktorów WOPR-u robić komuś nadzieję. Tak, czyli widzimy, że osoba sobie nie radzi pływacko, ale przyjmijmy go, bo co? Bo cud się zdarzy? No nie ma takiego cudu, żeby w 2 miesiące nadrobić bardzo duże braki pływackie. Tak? Natomiast zawsze mówimy, że można przyjść do nas, kurs sprawdzić się, my zmierzymy ten czas bezpłatnie, powiemy, czy to już, czy to jeszcze coś trzeba dopracować. I mamy wiele osób, z którymi tak współpracujemy, którzy sobie dodatkowo gdzieś poprawiają techniki pływackie, wytrzymałość, wracają do nas po roku, po dwóch, po trzech i naprawdę są dobrymi ratownikami. Bo trzeba sobie jedną rzecz bardzo istotną podkreślić. Kurs na ratownika wodnego to jest kurs zdobycia umiejętności ratowniczych, gdzie dobre umiejętności, a nawet doskonałe pływackie, to jest absolutne minimum i podstawa. Od tego zaczynamy i uczymy ratownictwa wodnego.
2: A na co mogą liczyć tacy przyszli ratownicy?
5: Na co mogą liczyć? Na pierwszą pracę, na przygodę, bo bardzo wielu ratowników na przykład wyjeżdża czy to nad morze, czy to na Mazury, czy to na takie obiekty, które zapewniają zakwaterowanie, tak? Czyli od 10 do 18 pracują, ale po pół dnia są dla nich. To są pierwsze takie wakacje kilkumiesięczne, gdzie sami muszą się zatroszczyć o siebie, o ubiór, o jedzenie, o czas wolny. No, dla wielu ratowników jest to przygoda. Łącznie z tym, że są też osoby, które na przykład do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżają w ramach programów, które są prowadzone i wspierają służby ratownicze w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Miami czy w innych ciekawych. Więc możliwości są bardzo, bardzo szerokie i horyzonty to niekoniecznie najbliższy basen osiedlowy, ale świat stoi otworem.
2: Świat stoi otworem, ale my jesteśmy w Poznaniu. I chciałbym zapytać o te akweny, które będą czynne, o te kąpieliska, które będą czynne dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
5: Tradycja nasza nie uległa zmianie, mianowicie będzie to kąpielisko nad jeziorem Rusałka, będzie to kąpielisko nad jeziorem Strzeszynek, będzie to kąpielisko nad jeziorem Kiekrz, tak zwane Krzyżowniki, i będzie to kąpielisko Kiekrz, plaża od ulicy Księdza Nawrota przy kościele. I tu podkreślam bardzo ważną rzecz. Tam mieliśmy bardzo duży problem z parkingiem. Wchodziło dosłownie 20-30 samochodów i nie było gdzie tych samochodów zaparkować. W okresie zimowym poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zburzyły stary ośrodek policyjny i naprzeciwko dworca kolejowego powstał parking na kilkaset miejsc parkingowych, więc wystarczy dojść dosłownie 100 metrów do tej plaży i możemy sobie w spokoju ten samochód zostawić, a poza tym na tym obiekcie po ośrodku policyjnym w Kiekrzu, widziałem już plany, ma powstać bardzo dużo ciekawych inwestycji, place zabaw, kąciki z zielenią, różne miejsca do infrastruktura do wypoczynku, boiska do piłki nożnej, do siatkówki, więc szykuje nam się, może jeszcze nie w tym sezonie, ale w najbliższym czasie w tamtym rejonie naprawdę wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.
2: To bardzo dobra informacja, ale powracając jeszcze do ratowników, chciałbym zapytać, na czym polega ich praca? No wiadomo, oni dbają o nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z tych uroków właśnie wodnych, ale co jeszcze oni robią?
5: Ja bym to ich zadania zamknął tak naprawdę w jednym zdaniu. Jest to nadzór i reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. Trochę zacytowałem ustawę, ale tak to wygląda. Ratownik musi patrzeć, co się dzieje, musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę wracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się.
2: Większość kąpielisk w regionie zacznie funkcjonować w drugiej połowie czerwca.
5: Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z śnicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
2: A powróćmy jeszcze do sprzętu, bo tutaj ogromną rolę też odgrywa ten sprzęt, którym dysponujecie, który pomaga w różnych sytuacjach.
5: Tak, proszę uwierzyć, że sprzęt to jest nasz numer jeden i bardzo staramy się, aby ten sprzęt pozyskiwać. Od zeszłego roku kupiliśmy nowy samochód Isuzu terenowy z wyciągarką, który nam będzie bardzo pomagał. Kupiliśmy dwie łódki lekkie do ratownictwa wodnego, kolejne drony.
2: W sezonie chętnie zaglądamy na poznańskie kąpieliska, ale sporym zainteresowaniem cieszy się również plaża w Skorzęcinie, Powidzu czy też Niepruszewie.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od okolic Poznania. Po dwuletniej rewitalizacji budynek dworca kolejowego w murowanej Goślinie został uroczyście otwarty dla pasażerów.
4: Ważne dla mieszkańców Wielkopolski.
2: Inwestycja przywróciła historyczny wygląd gmachu z 1905 roku. Oprócz poczekalni dla pasażerów w budynku znalazła się nowa siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przestrzenie dla lokalnych inicjatyw, w tym dla klubu seniora Zacisza.
4: Zmieniamy temat.
2: Teraz gość w studio.
7: Bartosz Borowiak, prezes Krasa Trzeciego Szlak Piastowski.
2: A naszą rozmowę zaczniemy od zaproszenia.
7: Tak, serdecznie zapraszamy w tym roku na weekend na Szlaku Piastowskim do Pobiedzisk. Dwa dni, 19 i 20 czerwca. 19 czerwca zapraszamy od rana na korowód, a później zawody sportowe. Natomiast 20 czerwca zapraszamy od godziny 15 do godziny 18 przy jeziorze Biezdruchowo. Tam będzie specjalna strefa przygotowana z jadłem piastowskim, gry i zabawy plebejskie, bardzo dużo informacji o Kazimierzu Odnowicielu, więc serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi. Bardzo fajny dojazd z Poznania pociągiem, więc mamy nadzieję, że pogoda dopisze i będziemy mogli się na wszyscy spotkać.
2: Nie tylko pociągiem, ale także rowerem można dojechać. Coś o tym wiem.
7: Tak, dokładnie. Również rowerem. Można tutaj i od strony Poznania, od strony Gniezna, więc serdecznie zapraszamy każdego, kto będzie chciał poznać historię Kazimierza Odnowiciela, który według legendy założył Pobiedzisk.
2: Powiedzmy więcej o tej miejscowości, wyjątkowej miejscowości dla Wielkopolski i nie tylko.
7: Tak, tutaj Pobiedziska, jedna też z starszych lokacji miejskich. Bardzo piękny rynek, zachowana jeszcze zabudowa, układ średniowieczny uliczek, ale mamy tam też atrakcje. Mamy skansen miniatur oraz gród w Pobiedziskach. Dwie atrakcje na Szlaku Piastowskim. Dlatego też serdecznie zapraszamy do Pobiedzisk, ponieważ można tam zobaczyć wszystkie obiekty Szlaku Piastowskiego w miniaturze oraz poczuć się jak średniowieczny wojownik.
2: Nie każdy właśnie wie, że tam znajduje się gród.
7: Tak, tam znajduje się gród. Nie jest to gród in situ, czyli nie jest to gród w danym miejscu, który się znajdował, ale próba takiej rekonstrukcji grodu i tego, w jaki sposób zdobywano grody, jak toczono oblężenia, więc tam można też założyć zbroję, zobaczyć, jak ona była ciężka, wziąć do ręki miecz, więc myślę, że bardzo ciekawe miejsce na rodzinny wypad.
2: W Pobiedziskach również skansen. Skansen przy starej piątce.
7: Tak, jest skansen miniatur. Można zobaczyć miniatury oczywiście Szlaku Piastowskiego, ale nie tylko. Są też budynki z całej Wielkopolski.
2: Oczywiście jest ratusz, jest Poznańska Katedra i nie tylko, ta Gnieźnieńska też.
7: Tak, jest katedra, jest i zarówno w Gniezna i z Poznania. Są obiekty również z tej części kujawsko-pomorskiej szlaku, więc myślę, że warto się wybrać i zobaczyć, jak ten szlak wygląda w miniaturze.
2: Dziś do naszego studia przyszedł pan z publikacją.
7: Tak, przewodnik Dzieciaki na Szlaku Piastowskim. Jest to nowa publikacja skierowana głównie do młodszego odbiorcy i tam atrakcje z części Wielkopolskiej Szlaku, jest to część pierwsza i tam zobaczymy to, co czeka na dzieci najmłodszych w poszczególnych obiektach szlaku. Staraliśmy się pokazać właśnie te najważniejsze rzeczy, które skierowane są do młodego odbiorcy.
2: To powiedzmy, opiszmy, niestety słuchacze nie widzą tej publikacji. Kolorowa publikacja, rozumiem, która ma zachęcić najmłodszych do tego, by poznać historię, by zachęcić do tego, by wybrać się, namówić rodziców, by wybrać się w te ciekawe miejsca w Wielkopolsce. Opiszmy, co widzimy.
7: A tak, mamy tutaj okładkę. Na okładce mamy królika z Gniezna z aplikacji Goń Królika. Mamy także gród w Grzybowie, kielich świętego Wojciecha, słup w Koninie, więc jedne z najważniejszych tutaj zabytków z tego okresu początków państwa polskiego. Na okładce mamy też nową postać, nową maskotkę Szlaku Piastowskiego, która w konkursie internetowym dostała imię Piastek i ta właśnie maskotka będzie towarzyszyła Szlakowi Piastowskiemu, głównie młodszym odbiorcom, tak, żeby wprowadzała ją w tematykę historii i kultury znajdującej się na szlaku.
2: Otwieramy publikację.
7: Tak, jest to tom pierwszy. Ilustrację wykonał Jarek Gryguć i tutaj znajdujemy wewnątrz razu mapkę. Na tej mapce wszystkie obiekty ponumerowane w takiej formie komiksowej, dostępnej właśnie dla młodszych, tak żeby ich zainteresować i pokazać, że Szlak Piastowski może być bardzo, bardzo ciekawy.
2: Zaczynamy od Gniezna, tak?
7: Tak, mamy tutaj Gniezno, mamy pokazany Gród, jak on wyglądał.
4: Ciekawostki o Wielkopolsce.
7: A dalej mamy muzea, które znajdują się w Gnieźnie, Początków Państwa Polskiego oraz Muzeum Diecezjalne, a kolejny obiekt to już jest Poznań i pozostałe obiekty, czyli Muzeum Archeologiczne, Genus Loci, Brama Poznania, oczywiście Katedra Poznańska, więc tutaj zobaczymy te najważniejsze obiekty znajdujące się w Poznaniu.
2: To może proszę powiedzieć, gdzie można otrzymać taką publikację? Przypomnę, że jest ona bezpłatna.
7: Tak, publikacja jest dostarczona do wszystkich naszych obiektów i tam można będzie ją otrzymać. Również zapraszamy na weekend na Szlaku Piastowskim i tam też można będzie tą publikację otrzymać w naszym namiocie edukacyjnym.
2: Jakie jest zainteresowanie Wielkopolską w ostatnim czasie?
7: Znaczy, widzimy na pewno wzrost tutaj, jeżeli chodzi o ubiegły rok, zarówno w obiektach szlaku, po części tutaj Wielkopolskiej, jak i Kujawsko-Pomorskiej. I faktycznie ta rocznica, tysięczna rocznica koronacji Bolesława Chrobrego zapewne była takim impulsem, który pokazał, że warto zobaczyć tą historię. Również badania DNA Piastów, które są dość teraz mocnym tematem na tapecie, pokazują, że to zainteresowanie początkami państwa polskiego wzrasta w naszym kraju.
2: Liczne badania, takie badania też przypomnę, prowadzone są w Gnieźnie, przed katedrą.
7: Tak, tutaj 15 tysięcy ponad zostało znalezionych elementów i nowożytnych, i średniowiecznych, więc no, inwestycja toczy się na Podgrodziu, przy Wale Podgrodzia, więc w bardzo newralgicznym miejscu, ale to z drugiej strony jest szansa na to, ażeby odkryć tą historię. Podobne badania, ale nieinwazyjne, toczyły się chociażby też w Kłecku, na Grodzie, który znajduje się pod płytą boiska. To też taki jest wyjątek, że gród jest pod płytą boiska i tam też się okazało, że ten gród był znacznie większy niż wcześniej przypuszczano.
2: Pozwoli pan, że teraz zapytam o to, co warto zobaczyć w wakacje, bo wakacje coraz bliżej. Jeśli nie macie planów, to zachęćmy Wielkopolan, ale nie tylko Wielkopolan, do tego, by zwiedzać nasz region.
7: Tak, na pewno tutaj polecamy Poznań i Gniezno jako te dwa główne ośrodki Szlaku Piastowskiego, ale też chociażby Pobiedziska, które leżą pomiędzy, a dalej mamy już Ostrów Lednicki, który będzie w tym roku otwierał nową wystawę. I tutaj myślę, że będzie warto się na nią wybrać, ponieważ ta wystawa, mamy takie nadzieje, będzie w bardzo ciekawy sposób pokazywała historię Ostrowa Lednickiego. A w tym roku mija 170 lat od wykupienia Ostrowa Lednickiego przez hrabiego Albina Węsierskiego, który uratował Ostrów Lednicki przed zniszczeniem, bo gdyby nie on, dzisiaj Ostrowa byśmy nie mieli.
2: Przypomnijmy, jak dostać się na Ostrów Lednicki?
7: Tutaj mamy kilka możliwości. Oczywiście możemy się dostać tam z samochodem, potem zostawiamy go na parkingu i korzystamy z promu, co też jest taką wyjątkową rzeczą na Szlaku Piastowskim, może nie tylko na szlaku, że docieramy na wyspę specjalnym promem. Możemy również się dostać tam rowerem oraz ze stacji Lednogóra możemy przejść pieszo na Ostrów Lednicki.
2: A kto chce latem trochę ochłody, no to działa też tam kąpielisko co roku.
7: Tak jest, jest kąpielisko, jest taka mała infrastruktura w tym miejscu, wydzielona, specjalna, więc myślę, że jeżeli ktoś lubi też sobie trochę nogi pomoczyć i się pokąpać, to jednocześnie zobaczy sobie dawne piastowskie budowle, a z drugiej strony będzie mógł się zrelaksować nad jeziorem.
2: I jak to daleko z Poznania? Ile to kilometrów?
7: Myślę, że to jest około 40-35 kilometrów, więc jadąc samochodem, w zależności z jakiego punktu Poznania, to ta droga mija bardzo szybko, więc może też spróbować dojechać koleją, więc serdecznie zapraszamy, ponieważ będzie co na pewno zobaczyć w nowej odsłonie Muzeum Pieszych Piastów na Lednicy.
2: Powiedział pan o Pobiedziskach, przed chwilą o Lednicy, o Ostrowie Lednickim. Co jeszcze warto zobaczyć w naszym regionie?
7: W drugiej części wakacji, na przełomie lipca i sierpnia, będziemy kontynuowali weekend na Szlaku Piastowskim, ale w powiecie wągrowieckim. Tam mamy oczywiście Wągrowiec, mamy Łekno, Tarnowo, Pałuckie oraz Gołańcz, która może nie jest na szlaku, ale również w tym miejscu jest nowy, odrestaurowany zamek, więc też warto będzie przy okazji odwiedzania zarządzania powiatu wołogrowieckiego spaść do Gołańczy.
2: Powiedział pan o tym nowym tutaj symbolu, tak, szlaku piastowskiego.
7: Tak, wcześniej były dwie maskotki, były to Kajko i Kokosz, które w ubiegłym roku przestały już być oficjalnymi maskotkami wykorzystanymi przez Wielkopolską Organizację Turystyczną i szukaliśmy nowego pomysłu i takim pomysłem narodził się właśnie orzeł piastowski, który jednoznacznie kojarzy się i z logotypem szlaku piastowskiego, jak i z początkami, choć związanymi chociażby tutaj z Poznaniem i z przemysłem drugim, dlatego też stwierdziliśmy, że właśnie to orzeł będzie nową maskotką szlaku piastowskiego.
2: A jeśli ktoś nie zapamiętał tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, o tych wszystkich propozycjach turystycznych, wakacyjnych, wielkopolskich, na szlaku wielkopolskim, gdzie może znaleźć wszelkich informacji?
7: Tak, i tutaj mamy kilka miejsc. Mamy stronę szlakpiastowski.pl, mamy stronę weekend.szlakpiastowski.pl, czyli wszystkie informacje dotyczące atrakcji na szlaku piastowskim w czasie wakacji, oraz nasze media społecznościowe Facebook i Instagram Szlak Piastowski. Dlatego też zapraszam wszystkich poznaniaków, mieszkańców Wielkopolski, ale również osoby spoza naszego województwa do tego, żeby zaglądały na naszą stronę i tam szukały najświeższych informacji związanych z tym, co dzieje się na szlaku piastowskim. Przy okazji, jak już jestem w studio, chciałbym nadmienić, że trzy tutaj obiekty z Wielkopolski zostały nominowane w trzech kategoriach w konkursie Muzeum Historii Polski na wydarzenie historyczne roku. I tutaj Szlak Piastowski w kategorii edukacja, Galeria Śluza w kategorii wystawa oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie w kategorii wydarzenie. Zachęcamy do głosowania na te trzy propozycje z Wielkopolski związane właśnie z Szlakiem Piastowskim, z Poznaniem i Gnieznem i finał 8 września w Warszawie.
2: A o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówił
7: Bartosz Borowiak, prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski.
2: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
2: Tymczasem stolica Wielkopolski szykuje się do Malta Festiwalu. Wydarzenie wystartuje 21 czerwca.
4: Tym żyje Poznań.
8: Za miłość wielki koncert otwarcia Malta Festiwal, czyli koncert, którego dyrektorką artystyczną i Spiritus Movens jest Natalia Kukulska. Zaprosiła ona nad Maltę, ale przede wszystkim do próby wspólnego tworzenia historii cudownych solistów i wspaniałych muzyków, którzy opowiedzą nam o miłości i jej trzech fazach: zakochaniu, komplikacjach i szczęśliwym zakończeniu. Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival. Takim podziale scenariusza na trzy akty, który znamy bardzo często z filmu czy teatru, czyli tym, w jaki sposób wstęp, rozwinięcie i zakończenie przeprowadzają nas przez emocjonalną historię. W tej historii opowiadać będą między innymi Orliński, Natalia Schroeder, Grzegorz Turnau czy Zalia. To jest wspaniałe międzypokoleniowe spotkanie i tak samo jak międzypokoleniowi artyści wystąpią na tej scenie, tak samo utwory, które usłyszymy, będą to zarówno utwory artystów takich jak Krzysztof Zalewski czy Ralf Kamiński, ale też usłyszymy oczywiście Annę Jantar, bo te poznańskie korzenie Natalii Kukulskiej były jednym z aspektów, dla którego tak bardzo chciałyśmy, żeby to Natalia Kukulska poprowadziła nas przez ten pierwszy wieczór festiwalu, wznosząc muzyczny toast za miłość. Codziennie w programie Malta Festival odbywają się bezpłatne, plenerowe wydarzenia, które mają nas wprowadzić w inny stan skupienia. Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Myślę, że spełnienie marzenia o tym, jak nasze ulice mogą wyglądać i funkcjonować oraz o tym, żeby zobaczyć Poznań na ekranie jako tło historii niemożliwych. Bardzo polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku, decydując o choreografii wybitnie wirtuozerskiej tego spektaklu. To jest rzecz, którą sprowadzamy do Poznania z Nowej Zelandii, tak jak efekty specjalne z Argentyny, ale myślę też, że chociażby pierwszy spektakl Epifity jest definicją naszego myślenia o programie plenerowym, o programie, który ma być dobry dla natury, inspirować się naturą. Epifity to rośliny, które wspinają się po sobie, wzajemnie siebie nie nadużywając, a wspierając w dojściu do światła. To jest spektakl o tym, jak natura oparta jest na siostrzeństwie i bardzo się cieszę, że nim właśnie otworzymy plenerowy program na Placu Wolności.
2: Tegoroczny Malta Festiwal w Poznaniu wystartuje 21 czerwca i potrwa tydzień.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media

0: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
1: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama.
4: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielkopolska to jeden z najważniejszych regionów na archeologicznej mapie Polski. Wiele razy na naszej antenie mówiłem o odkryciach w Poznaniu, w Gnieźnie czy na Ostrowie Lednickim, a tymczasem z rzeki Warty na terenie gminy Wronki wydobyto średniowieczny miecz.
7: No przede wszystkim to świadczy o tutaj, że w tej rejony to nie była puszcza tylko, ale też, że te 1000 lat temu coś się tutaj działo. Jakieś wydarzenia się tutaj były, albo jakieś wojenne. Ryszard Pietrzak, archeolog Muzeum Zamegórków w Szamotułach. Tak na pewno tego na podstawie jednego zabytku nie jesteśmy w stanie określić. Też to jest zabytek wyciągnięty z rzeki, także gdzie on do tej rzeki wpadł lub gdzie on był wrzucony do tej rzeki, no, trudno teraz to określić. Warta jest dużą rzeką i mogło to być przeniesione z pewnej odległości. Teraz to jest, na mieczu jest silna korozja. Mam nadzieję, że badania po konserwacji przeprowadzone pozwolą ustalić przede wszystkim skąd, gdzie ten miecz został wykuty. To się da określić. Da się uszczegółowić chronologię tego znaleziska. No i wówczas już można dopiero coś domniemywać. Na tym etapie jest to trochę za wcześnie, żeby coś takiego mówić. Bo też trudno jest teraz mówić, czy to jest znalezisko, że komuś to wpadło do wody, czy na przykład, że to było intencjonalnie wrzucone. W tym okresie znane są przypadki, gdy te miecze, uzbrojenie, elementy uzbrojenia były wrzucane do wody. Był taki zwyczaj oddawania bóstwa, woda wtedy jako taka brama do zaświatów. No i to od pradziejów jest znane, że składa się w wodzie ofiary. Są znane przypadki, że też te ofiary czasami w starszych epokach były ofiarami z ludzi. Natomiast w tym okresie wczesnego średniowiecza znane są przypadki w Europie, że to były intencjonalnie wrzucane do wody przedmioty. Taka największa kolekcja, najbliższa tutaj temu miejscu, no to jest kolekcja mieczy z jeziora, wydobyta z jeziora lednickiego. Także takie egzemplarze pochodzą z badań wykopaliskowych prowadzonych na Grodzisku, przy Grodzisku w Gieczu. Jeden element, ale jakby świadczy o tym, że tutaj coś się działo w tym okresie. Że to nie jest, że tu się nic nie działo, tylko były albo jakieś wydarzenia wojenne, gdzieś ktoś to przeniósł tutaj. Czyli ten miecz jako taki wyznacznik tego wojownika, jakiś znaczący, dla znaczącej osoby gdzieś tam, coś się tutaj działo. Także to nie było zupełnie takie ubocze, zupełnie peryferia tego tworzącej się państwowości gdzieś tam w okolicach Gniezna, Lednicy, Giecza czy Grzebowa.
6: To jest miecz pochodzący z okresu, kiedy Wronek jeszcze nie było.
7: Właśnie Wronek jako miasta, to oczywiście to tak, jak najbardziej. Poznań jako miasto też tak naprawdę trudno mówić w tym okresie. Także to nie znaczy, że nie było miasta, że nic się tutaj nie działo. Te osady wczesnośredniowieczne w tym rejonie są, w tym rejonie nadwarciańskim są znane. Jest znany cały system grodzisk z okresu jeszcze takiego przedpiastowskiego. Takim tam najbliższym grodziskiem z okresu tych początków, przed państwowością jeszcze, to jest grodzisko w Pierwoszewie. Tutaj w ten rejon ziemi szamoturskiej był cały taki cykl grodzisk, jakiejś takiej małej organizacji plemiennej, która w wyniku ekspansji Mieszka czy jego ojca została tutaj jakby zniszczona, czyli jakby te struktury, które tutaj były, które mogły mu zagrażać, zostały przez niego zniszczone. O tym znalezisku przede wszystkim trzeba powiedzieć to, trzeba podkreślić to i podziękować panu, który to przyniósł, że to nie, że o, coś sobie znalazł przypadkowo, o, fajnie to będzie leżało, kurczę, u niego w domu i kurzyło się na półce. To jest właśnie ta największa wartość tego odkrycia, to jest właśnie postawa tego pana, który to znalazł, właściwie to zabezpieczył, przyniósł, nie zniszczył tego, nie zostawił tego gdzieś tam w domu na półce, bo to mu się rozkruszyło bardzo szybko i nic z tego byśmy nie mieli. Także to jest to, co należałoby tutaj najbardziej podkreślić.
8: Mirosław Tucholski. Wybrałem się na wędkowanie, na warty, tak? W tym czasie poziom warty był bardzo niski. Wszedłem po kilku rzutach, mówię, przesunę się troszeczkę dalej, na szczyt główki i w tym momencie dostrzegłem ten miecz. Moje zdziwienie było no bardzo duże. Przyjrzałem się i mówię, rzeczywiście coś, jakaś siła wewnętrzna mi powiedziała, że to jest zabytek i to już na taką skalę większą. Po obejrzeniu dokładnym tego znaleziska postanowiłem niezwłocznie przedzwonić do Muzeum Ziemi Wojenieckiej. Po rozmowie z przedstawicielem Ziemi Wojenieckiej doszliśmy do wniosku, że zrobiłem kilka zdjęć, nagrałem filmik tego znaleziska, dalej delikatnie podnosząc ten artefakt, żeby go nie uszkodzić, przywiozłem do Muzeum Ziemi Wojenieckiej. Ja wiedziałem, że to jest artefakt zardzewiały już i tak dalej. Dlatego miałem świadomość, że trzeba się z tym obchodzić naprawdę delikatnie. Ten miecz podniosłem dwoma rękami. Dalej delikatnie przeniosłem go do samochodu, położyłem na płasko, na wykładzinie gumowej. Podjechałem do muzeum i wówczas też bardzo delikatnie przeniosłem go tu, na salę.
6: Nie było pokusy, by to znalezisko na przykład zostawić sobie w domu?
8: Nie, ja bym sobie nigdy nie darował, żeby taki artefakt, żebym wziął, zniszczył czy trzymał w domu. Nie, jestem Polakiem i takie znalezisko historyczne należy do nas, do Polaków. Po prostu udało mi się znaleźć coś takiego i jestem po prostu wewnętrznie z tego bardzo zadowolony. Sam z siebie, że te odkrycie będzie służyć następnym pokoleniom.
9: Daria Wajdeman-Waszyńska, kierownik Muzeum Ziemi Wronieckiej. My patrzymy na miecz, który został znaleziony w rzece Warcie na jednej z główek w pobliżu miasta Wronki, datowany przez archeologa na XI wiek. Generalnie więcej będziemy mogli na pewno powiedzieć po konserwacji. Natomiast jeżeli chodzi o jego zabezpieczenie, według wytycznych z Urzędu Konserwatora Zabytków, miecz mieliśmy złożyć w niemalże identycznym środowisku, w jakim on został znaleziony. Czyli on w tym momencie jest zabezpieczony w specjalnej kuwecie, w wodzie leży, w środowisku beztlenowym, także w taki sposób tutaj jest najlepiej, na pewno nie ulegnie żadnemu zniszczeniu i tak w takim środowisku, w takiej wodzie będzie przechowywany do momentu przekazania do konserwacji. Gdy będziemy mieli już tutaj dokumentację pełną, no będziemy się starali od razu przewieźć ten obiekt, bo to na pewno na jego korzyść będzie działało. Trudno mi powiedzieć, jaki to będzie czas, ale obiecano nam, że faktycznie tutaj będzie szybka interwencja. No ze względu na wartość historyczną obiektu przede wszystkim. Ma 90 cm. No niestety cały jest pokryty korozją i pewnie takim szlamem jeszcze trochę rzecznym, aczkolwiek jest w całości. Przez archeolodzy uważają, że jednak jest to dobry stan zachowania jak na ten czas. Jednak ta konserwacja w wodzie tutaj, to środowisko beztlenowe spowodowały, że no zachował się dobrze. Na pewno w części głowni, w środku głowni mniej więcej ma takie przewężenie i tutaj obawiamy się niestety, że no być może jednak po zdjęciu tych wszystkich zewnętrznych warstw, no oby nie uległ jakiemuś zniszczeniu, oby nie okazało się, że pęknie. No ale trzymamy kciuki. Tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy ten miecz zostanie naszą własnością, on od razu będzie przekazany do konserwacji. Tam będziemy się starali, żeby wykonane były też wszystkie możliwe badania, też analizy materiałów, które na nim mamy nadzieję, że się znajdą. I jak tylko wróci do muzeum, być może jeszcze pod koniec tego roku, od razu oczywiście bardzo chętnie udostępnimy go do oglądania. Na pewno poinformujemy wszystkich, że ten obiekt o niezwykłej wartości dla naszego miasta, a dla, myślę, że dla całej Wielkopolski, być może też dla kraju, no będzie tutaj dostępny. Oczywiście, że nie mamy takiego eksponatu. Takich eksponatów generalnie na skali całego kraju jest niewiele. Bardzo się cieszymy, że ten miecz wybrał akurat nasze muzeum. Jest to jednak obiekt, który mówi nie tylko o naszych ziemiach. Samych Wronek nie było w tym czasie, kiedy on został zgubiony, więc odnosimy się i wspominamy o czasach tak naprawdę początku państwa polskiego, kształtowania się państwa polskiego, więc jest to no, świetna rzecz, nie tylko, tak jak mówię, dla Wronek, ale generalnie dla historii całego kraju. Myślę też, że jako taki materiał naukowo-badawczy dla naukowców też no, przyciągnie tak i samych naukowców i, no, i wielu turystów. Nasze muzeum jest bardzo malutkim muzeum. Pracuje tutaj zaledwie dwóch pracowników merytorycznych, więc generalnie takie muzea nie mają szansy wybicia się wśród wielkich muzeów posiadających niezwykle cenne i wartościowe obiekty. A więc tak, dla nas jest to też duża atrakcja i też możliwość na pokazanie, że małe muzea mają też duże znaczenie w skali regionu. Oczywiście najwięcej i najlepiej wiemy i możemy edukować młodzież, mówić dorosłym o tym, co się tutaj dzieje, bo tak naprawdę to tutaj są te w cudzysłowie skarby wronieckiej ziemi, czyli przede wszystkim dokumenty, zdjęcia, mnóstwo rzeczy przekazanych przez mieszkańców i o tym możemy opowiadać, ale na w większej skali kraju no, jesteśmy niewidoczni. I no, niestety jest też taka polityka prowadzona, że niełatwy dostęp mamy do różnych dotacji z różnych względów, nie spełniamy wielu wymogów, więc w tym momencie jest też okazja na to, żeby moim zdaniem zwrócić uwagę na te mniejsze muzea, które naprawdę dużo pracy wykonują i często wiele większej niż niektóre inne jednostki, bo dwie osoby muszą wykonywać często pracę za wiele osób. Więc tak, jest okazja, żeby spojrzeć na te niewielkie muzea, które robią dużo dobrej roboty. A być może też będzie to taki sygnał dla naszych lokalnych władz, żeby też jeszcze bardziej przychylnie spojrzeć na te wronieckie muzeum.
6: Przypomnę, cenny zabytek został wydobyty z nurtu Warty we Wronkach. Czas na Poznań i teraz będzie o ważnej inwestycji.
10: Trwają prace na ulicy Wawrzyniaka na Jeżycach. Te prace dotyczą odcinka pomiędzy ulicami Bukowską a Jackowskiego. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. W ramach zadania ulica zyskuje nową jezdnię, chodniki, zieleń czy też infrastrukturę podziemną. Jeśli chodzi o postępy na placu budowy, to dobiegają końca działania związane z konstrukcją jezdni. Widzimy też prace brukarskie, czyli układanie nawierzchni krawężników chodników po obu stronach ulicy. Wykonawca zajmuje się też zjazdami do posesji czy też miejscami parkingowymi. W najbliższym czasie zajmie się też robotami w zakresie nowego oświetlenia, a wcześniej zakończyła się przebudowa sieci wodociągowej wraz też z hydrantami i przyłączami. Docelowo ten odcinek jezdni ulicy Wawrzyniaka pokryje kamienna kostka. Chodniki będą swoim wyglądem nawiązywać do niedawno przebudowanej ulicy Jackowskiego, która to jest po sąsiedzku. Powstanie też połączenie rowerowe ulicy Wawrzyniaka z trasą wzdłuż ulicy Bukowskiej. Po obu stronach ulicy przewidziano pasy zieleni i możliwość postoju pojazdów równolegle do jezdni. Z kolei od strony ulicy Bukowskiej powstanie jeszcze skwer z nową zielenią. Przewidziane są też elementy małej architektury, czyli ławki czy też stojaki rowerowe.
6: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ulica Wawrzyniaka zmienia się na odcinku między ulicami Bukowską a Jackowskiego. Czas na kolejny temat w naszym magazynie. Po raz szósty cykliści z Poznania rozpoczęli rywalizację z uczestnikami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski.
11: Tak, to już kolejny raz. Szósty dokładnie stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami. Jan Kosmecki, Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta. I zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej.
6: Na czym to dokładnie polega?
11: No tak jak co roku, potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta i również dla grupy, do której się dopiszemy. Ponieważ zapisując się do rywalizacji, również wybieramy grupę, dla której jeździmy, czy to będzie szkoła, czy to będzie zakład pracy, firma, czy grupa ogólna, czy osiedle, czy jakakolwiek inna, którą Państwo założycie w ramach naszej aplikacji. W zeszłym roku wzięło udział 90 parę tysięcy rowerzystów tylko, jeżeli chodzi o miasto Poznań, natomiast przejechali w ubiegłym roku wszyscy jeżdżący dla Poznania ponad 760 tysięcy kilometrów. To jest zabawa, to jest tylko i wyłącznie zachęta do zdrowego trybu życia, do korzystania w podróżach codziennych rowerem, do takiego samodopingowania się, do tego, żeby w ten sposób tą naszą propozycją rywalizacji zachęcić wszystkich do czynnego trybu życia i do jazd właśnie rowerem. Czy to po mieście, czy to do pracy, czy w sprawach rekreacyjnych. Obojętnie. Chodzi nam tylko o to, żeby zachęcić poznaniaków do użytkowania roweru. Mamy dużo terenów zielonych, dużo ścieżek rowerowych, tego cały czas przybywa. Możemy oczywiście wybrać się też za miasto. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Możemy również jeździć dla miasta Poznania, nie będąc w Poznaniu. Możemy być w innym kraju, nawet jeszcze dalej. Jak najbardziej. Kolejna przeprawa między dwoma brzegami naszej Warty. Również planujemy w wielu miejscach tak zwane lotnie premie, tak samo jak rok temu. W ten sposób będziemy nagradzać tych, którzy w tych przez nas wskazanych miejscach pojawią się lub wykonają jakieś zadanie, które będzie się wiązało właśnie z rowerem czy z odwiedzeniem jakiegoś miejsca i tam czekają na wszystkich nagrody.
6: Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik decyduje, dla którego miasta zamierza zdobywać kilometry. Trzymamy kciuki i zachęcamy do kręcenia kilometrów dla Poznania.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam sporo tematów z naszego miasta. Na początek tego wydania Politechnika Poznańska. Uruchomiono tam komputer kwantowy.
12: Michał Weissenberg, lider interdyscyplinarnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej. Witamy Państwa w murach naszej uczelni. Mam przyjemność zaprezentować nasz komputer kwantowy zainstalowany w 5-kubitowy komputer. Co jest kluczowe w tym komputerze, to serce komputera znajduje się w tych tubach. Tam jest mikroprocesor, nadprzewodzące kubity zapewniające nam możliwość ustawienia 5 stanów, bramki dwulogiczne, jednocześnie z 99% skutecznością, czyli mamy bardzo niski poziom błędu. Kolejny bardzo ważny element tego komputera, czyli bardzo niska temperatura. Procesor musi działać w temperaturze 8 milikelwinów, stąd zapewnienie kilku tub, które zapewniają nam redukcję temperatury schodkową od 20 milikelwinów w pierwszej sekcji do 8 milikelwinów, czyli niemal zera absolutnego w obszarze procesora. Cały system zapewniamy również chłodziarki, które mają zapewniać całą kriodenikę systemu i komputer pozwala nam na wykonywanie operacji i będzie służył naszym studentom do kształcenia. Chcielibyśmy rozwijać także możliwości działań hybrydowych, czyli działania klasycznych serwerów obliczeniowych z systemami kwantowymi. Jest to jeden z kluczowych dla nas obszarów. Współdziałanie także z innymi poznańskimi ośrodkami. System działa na bazie nadprzewodzących kubitów. Mamy możliwość zmiany stanu kubitów. Tak jak w klasycznych komputerach mamy 0 i 1, 0, 1, 2 stany. Tak tutaj możliwość tych stanów jest znacznie większa. Stąd wykonujemy więcej operacji jednocześnie. Dlatego też w sytuacji cyberbezpieczeństwa, kiedy mamy klasyczny komputer i próbujemy złamać hasło w sposób brute force, tak? Czyli sekwencyjnie, powiem każde hasło, tutaj mamy możliwość wykonywania wielu operacji jednocześnie, stąd klasyczne podejścia kryptograficzne stają się mniej bezpieczne. Co za tym idzie, w wszystkich sytuacjach symulacji, próby rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych pierwiastków, rozwiązań chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, taki komputer pozwala nam na jednoczesne wykonywanie większej liczby operacji, dzięki czemu zadania, które klasyczny komputer wykonuje bardzo długo, jesteśmy w stanie wykonać niemalże w czasie rzeczywistym od razu. Stąd też możliwość jednoczesnych wykonywania obliczeń dla szerokiej skali. W Politechnice przede wszystkim nastawiamy się na kształcenie. Będziemy dostarczać naszym studentom możliwość korzystania z rzeczywistego systemu, prawdziwego komputera kwantowego. Kolejny element to jest rozwiązywanie problemów z poziomu fizyki, bo nie chcemy tylko i wyłącznie być odbiorcami komputera i pisać nowe programy, ale chcemy także, aby fizycy rozwijali te technologie i proponowali nowe rozwiązania, bazując na technologiach IQM. Dodatkowo oczywiście są to kwestie związane z fizyką, chemią, inżynierią materiałową i cyberbezpieczeństwem, a także, tak jak wspominałem, obliczenia hybrydowe, czyli pewne zadania, których lepsze są klasyczne systemy serwerowe, będą wykonywane nadal na klasycznych systemach serwerowych, natomiast pewne algorytmy będziemy wykonywać częściowo na komputerze kwantowym. To była jedna z strategicznych decyzji Politechniki Poznańskiej, aby system, który kupujemy, nie był ograniczony do 5 kubitów, ale miał możliwość rozbudowy nawet do 150 kubitów w przyszłości i taki jest strategiczny cel Politechniki, aby wraz z wzrostem wiedzy naszych studentów, a z wzrostem potencjału i możliwości finansowych, aby ten komputer w przyszłości był rozwijany i służył także coraz bardziej nowatorskim badaniom.
6: A co to za dźwięk w tle?
12: To jest dźwięk znajdujący się tutaj systemu odpowiadającego za chłodzenie komputera kwantowego. Musimy dojść do temperatury niemal zera absolutnego, to jest 8 milikelwinów w sekcji, gdzie znajduje się procesor. To jest chłodzone za pomocą ciekłego azotu, oraz mieszaniny pierwiastków. Tutaj mamy system kriogeniczny wielosekcyjny. W ten sposób tutaj dodatkowe sprężarki plus woda lodowa, która jest dostarczana z dachu budynku. Jest tutaj system, którym możemy monitorować stan komputera, oczywiście elementy serwisowe, a także system związany z uzupełnianiem ciekłego azotu elementu chłodzącego. Natomiast druga część elementu to wykonywanie obliczeń i to jest w pełni zdalne, gdzie umieszczamy zadania zewnętrznie na komputer kwantowy, który wykonuje i zwraca wartości i wyniki do systemu, który mamy zdalnie dostępny.
6: Profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, podkreśla.
13: To jest nie tylko krok milowy, ale powiem takie nieoczekiwane marzenia, ale marzenia, jak wiemy, spełniają się. Uruchomiliśmy oficjalnie komputer IQM 5-qubitowy, który będzie przede wszystkim służył rozwojowi naszego państwa. Po pierwsze poprzez edukację, wzmocnienie edukacji uruchomiliśmy nowy kierunek studiów pod nazwą Quantum Technologies na pierwszym stopniu, czyli kierunek inżynierski, a od lutego będzie kolejny informatyka kwantowa, czyli Quantum Informatics, czyli nowa platforma edukacji na najwyższym światowym poziomie w najwyższych technologiach. Po drugie jest to element rozwoju badań i technologii, czyli stajemy się uczelnią najlepszą w tej części Europy, która ma aplikować o najwęglniejsze walory, również o granty ERC w zakresie technologii kwantowej. A po trzecie to jest współpraca z gospodarką. Co ten komputer pozwoli? Przede wszystkim pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów oraz może przyczyniać się do optymalizacji procesów energetycznych, finansowych i po trzecie wzmacnia naszą odporność państwa w zakresie technologii kwantowych, kryptografii kwantowej czy cyberbezpieczeństwa kwantowego, więc jest to nowy rozdział w technologii. Myślę, że Czochralski, który był w Poznaniu, jest tego dumny i obserwuje nas z góry, patrząc na rozwój technologii tak zwanych krzemowych, czyli pierwszego komputera, a dzisiaj mamy nową erę tu właśnie w Poznaniu, z czego jestem niezwykle dumny. Montaż finansowy jest prosty, jako najlepsza gospodarna uczelnia. Zapłaciliśmy to ze środków uczelni, środków publicznych, czyli wszystkich państwa, ze środków własnych, dlatego że nie trzeba się bać wyzwań, celów i postanowiłem z naszą wspaniałą uczelnią, że ten zakup będzie najlepszą inwestycją, jak to mówił prezydent Franklin z USA. Chcemy prowadzić pionierskie badania i edukację i dalej go rozwijać. Nie jest tajemnicą, że Politechnika zaczyna budowanie nowego Centrum Innowacji i Technologii. Ta inwestycja będzie sfinalizowana w ciągu 3 lat i zakładamy, że tam komputer o wartości 50 qubitów będzie zainstalowany w doskonałej współpracy. Więc zrobiliśmy pierwszy krok, ale żeby odrzucić podróż, musimy jeszcze rozszerzyć go do wspaniałych 50 qubitów. Także ta wartość również finansowa jest początkową, możemy go rozbudowywać i postanowiliśmy te pieniądze publiczne zainwestować bardzo poprawnie, czyli z możliwością rozwoju tych technologii w najbliższych latach. Tu jeszcze pozwolę sobie dodać, że przez zainstalowanie w Poznaniu fabryki AI. Ten komputer kwantowy jest zintegrowany z tymi dwoma komputerami pozostałymi, no i daje nam dużą moc obliczeniową w zakresie wykorzystania AI, a fizycznie prowadzimy jako Politechnika też współpracę obliczeniową z MIT, czyli z jednym z najlepszych ośrodków świata w zakresie projektowania i ewaluacji nowych materiałów. Także będzie nam dawał naprawdę zdecydowanie większe przyspieszenie w zakresie rozwoju badań na światowym poziomie, ale też wsparcie technologii, bo dzisiaj mieliśmy dwie bardzo ważne firmy przemysłowe, które będą z nami współpracować w zakresie energetyki. W ramach fabryki AI współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Politechniką Poznańską. Fizyka kwantowa również rosła w Politechnice Poznańskiej. Świętej pamięci rektor Jerzy Dębczyński pracował w Leibniz University w Hanowerze i sam miałem zaszczyt widzieć pułapki Paula. Tu na tej tablicy doktoratów honoris causa jest Paul, czyli noblista, który działa w tym zakresie. Wspólne doświadczenia mamy w zakresie fizyki kwantowej. Uniwersytet Adama Mickiewicza kształci podstawy fizyki kwantowej, a my, mówiąc o technologiach kwantowych, uczymy bardziej technologii inżynierii. Ponieważ jesteśmy jedną z trzech najczęściej wybieranych uczelni, no to konkurencji się nie boimy, po prostu ją wygramy.
6: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych. A tymczasem słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a w nim kolejny temat. Jakie świadczenia przysługują przyszłym mamom i rodzicom?
14: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał specjalny poradnik, by było im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. Działa też skrzynka e-mailowa mama@zus.pl, gdzie rodzice mogą wysyłać pytania. Poradnik ZUS daje jasne wskazówki, co zrobić w konkretnych sytuacjach życiowych. Obecni i przyszli rodzice znajdą w nim najważniejsze informacje o ubezpieczeniach społecznych i o tym, jakie świadczenia mogą z nich otrzymać. Publikacja opisuje szczegółowo zasady zarówno korzystania z zasiłku macierzyńskiego, jak i z zasiłku chorobowego w czasie ciąży, czy zasiłku opiekuńczego, gdy przysługuje na opieka nad chorym dzieckiem. Odnosi się do aktywności takich jak praca na etat, zlecenia czy prowadzenie własnej firmy oraz innych mniej typowych sytuacji, gdy na przykład kobieta łączy urlop wychowawczy z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poradnik można pobrać ze strony internetowej zus.pl, a już niedługo otrzymać go także w wersji papierowej w każdej placówce ZUS. W marcu 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił również specjalną skrzynkę e-mailową mama@zus.pl, na którą przyszli i obecni rodzice mogą zgłaszać pytania o wszelkie formalności związane z uzyskaniem świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy prowadzące działalność gospodarczą dopytują o dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłków. Kobiety, którym w ciąży zakończyła się umowa, chcą wiedzieć, z jakich świadczeń mogą korzystać, gdy urodzą dziecko. Są też pytania od kobiet, które dopiero przygotowują się do ciąży i chcą zaplanować swoją najbliższą przyszłość. Wsparcie w zakresie ubezpieczeń, zasiłków i innych świadczeń rodzice i opiekunowie mogą otrzymać również bezpośrednio w placówkach ZUS. Najlepiej wcześniej się na taką wizytę umówić podczas e-wizyty, czyli wideorozmowy na infolinii pod numerem 22 560 1600 oraz pod adresem mailowym cot@zus.pl. W kwietniu minęły 3 lata od wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy Work-Life Balance. Wspiera ona równość rodzicielską i równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym. Z danych ZUS wynika, że ojcowie w coraz większym stopniu włączają się w opiekę nad dziećmi, jednak to w dalszym ciągu kobiety biorą na siebie najwięcej obowiązków. Urlop rodzicielski przysługuje na równo mamie, jak i tacie dziecka. Opiekunowie mogą się nim dość elastycznie dzielić. Statystyki ZUS pokazują, że ojcowie co prawda coraz częściej korzystają z tego uprawnienia, ale nadal są w zdecydowanej mniejszości. Na 188 tysięcy osób, które pobierały zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim między styczniem a kwietniem tego roku, 87% stanowiły kobiety. To również mamy najczęściej opiekują się dziećmi, gdy te chorują. W ubiegłym roku lekarze wystawili opiekunom chorych dzieci zwolnienia lekarskie na około 10 milionów dni. 78% tego czasu znowu wykorzystały kobiety.
6: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Przypominam, pierwszy oddział ZUS w Poznaniu znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego, z kolei drugi oddział znajduje się przy ulicy Starołęckiej. W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat, czy woda, którą znamy, może decydować o płci zwierząt. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pokazują, że to, co trafia do rzek i jezior, realnie zaburza rozwój płciowy płazów.
15: W naszym badaniu wykorzystaliśmy żabę śmieszkę, szeroko rozpowszechniony gatunek płaza i poddawaliśmy kijanki tego gatunku działaniu dwóch zanieczyszczeń. Nazywam się Martyna Frontczak, jestem doktorantką z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednym z tych związków chemicznych był etynyloestradiol i to jest taki syntetyczny estrogen stosowany w antykoncepcji i lekach hormonalnych. Natomiast drugą substancją był bisfenol. Jest to związek wykorzystywany w plastikach, uwalniający się z nich do środowiska. I niestety oba te związki chemiczne są wykrywane w wodach powierzchniowych, nawet w ściekach czy wodzie pitnej na całym świecie, również w Europie. Dlatego chcieliśmy zobaczyć, jak one mogą wpływać właśnie na płazy. I co się okazało? Te żaby, które miały kontakt z tym syntetycznym estrogenem, miały w swojej grupie niesamowicie dużą liczbę samic, nieproporcjonalną, bo tutaj wśród 60 żab mieliśmy 56 samic i 4 samce. I to jest nietypowa sytuacja, ponieważ w naturze, w populacjach zwierząt zazwyczaj to się rozkłada jako 50% na 50, czyli połowa mniej więcej to powinny być samce, połowa samica. I sugeruje to, że część tutaj genetycznych samców stała się po prostu samicami, posiadała jajniki. I co jeszcze ciekawsze, u kilku osobników znaleźliśmy takie patologie, że posiadały one jedną gonadę, która

0: Komendanta Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto. Specjalnie robimy to przy SOR-ze, żeby ludzie, którzy przychodzili, wiedzieli, że jeżeli skutecznie udzielimy pierwszej pomocy, uratujemy człowieka, to nie będzie musiał tu przyjechać na ten SOR. Uświadamiamy młode osoby, ale także osoby, które odwiedziły nasze warsztaty, jak udzielać pierwszej pomocy, co to jest udzielenie tej pierwszej pomocy, żebyśmy się nie bali. Bardzo często ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy kobietom. Tutaj na tych warsztatach wyjaśniamy, mówimy, że ratowanie życia ludzkiego jest najważniejsze. Mamy symulator dachowania, mamy symulator jazdy, wiele takich urządzeń, które też pokazują, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Te warsztaty są realizowane zawsze w czerwcu, przed wakacjami, bo uczymy też młodzież, uczulamy młodych kierowców, jak powinni poruszać się, jak powinni jeździć i korzystać z drogi, żeby nie zrobić drugiej osobie krzywdy. A jeżeli już niestety dojdzie do zdarzenia drogowego, żeby osoby potrafiły odpowiednio ten samochód ustawić, zabezpieczyć miejsce i udzielić pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy już jest wykonanie numeru alarmowego, zawiadomienie służb, ale do przyjazdu służb te kilka minut jest najważniejsze. My będziemy te warsztaty cyklicznie powtarzać. Zawsze raz w roku te warsztaty się odbywają. Na tych warsztatach zbieramy również krew. Mamy ratowników, bo ludzie też będą korzystali z basenu. Mówimy, jak powinni się zachować, żeby zadbać o swoje życie, ale też pokazują nasi specjaliści, jak zrobić, jeżeli okaże się, że osoba zaczęła tonąć albo że osoba straciła przytomność. Chodzi nam o to, żeby każdy, który się porusza po drodze, gdziekolwiek będziemy, żeby nas nie zamurowało. Te pierwsze minuty, pierwsze sekundy są najważniejsze i będziemy to powtarzać. Młodzież, osoby dorosłe z ciekawością patrzą. Na tych naszych stanowiskach wszystko jest wyjaśnione. Jest to dzięki szpitalowi, który udostępnia miejsce, jest współorganizatorem tych warsztatów, ale również wszystkim zaprzyjaźnionym służbom i przyjaciołom, którzy widzą główny cel, czyli ratowanie życia ludzkiego.
1: Pasażer bez pasów jest jak sardynka w środku w puszce. Niestety Artur Wociński, Automobil Klub, dlatego tak jest ważne zapinanie pasów. Kolejną rzeczą, o których tutaj pan już słyszał, no to przedmioty. Każdy luźny przedmiot w aucie niestety powoduje destrukcję, obrażenia niewyobrażalne ze względu na to, że ten przedmiot, który waży kilogram, na końcu waży 10. Cały rok jest to ważne. Nie tylko wakacje, dbajmy o bezpieczeństwo, nie tylko w czasie wakacji, tylko cały rok. No i to nam powoduje, że niestety skutki są zdecydowanie znacznie mniejsze, gdy się coś już takiego wydarzy. Ludzie nie mają po prostu świadomości, co się dzieje w momencie dachowania, rolowania pojazdu. Są rolki, że tak powiem, łagodne, jedna, dwie rolki, ale są też naprawdę cięższe przypadki, gdzie oprócz tego jeszcze powoduje uderzenia w międzyczasie dachowania ten samochód. Rolka boczna, rolka przez przód, to już są inne skutki. Niektórzy są przerażeni, niektórzy traktują to jako zabawę, ale de facto nie ma nic z tym śmiesznego tak naprawdę, bo to jest tylko na szczęście symulator, a skutki realne są czasami, konsekwencje są przykre.
2: Jesteśmy z klasą szóstą. Tutaj wiele miejsc, w których można sobie chociażby resuscytację poćwiczyć, także jak najbardziej namawiam do tego swoich uczniów, żeby wszystkie te punkty odwiedzili. Tak, to wymaga też dużo siły, a nie są świadomi tego, bo robić coś przez 10 sekund jest łatwo, ale gdyby musieli robić to na przykład przez godzinę, to oczywiście byłby duży problem.
3: Czego chcą się nauczyć poznańscy uczniowie?
4: Na przykład jak pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, po prostu w nagłym kryzysie na przykład stracili przytomność. A po drugie dowiedzieć się, jak wygląda taka codzienna praca policjanta albo strażaka. Nikt nas nie zmusza, jesteśmy naprawdę chętni też, żeby zobaczyć i bardzo nam się podoba.
5: Jak coś się stanie w pociągu, czy coś takiego, żeby móc pomóc komuś. Myślę, że jakby coś się stało, to jestem zabezpieczona w jakimś tam stopniu chociażby i że będę w stanie komuś udzielić pomocy.
6: Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Z uwagi na to, że jesteśmy jakby w przededniu wakacji, więc warto przypominać o tym, że podróżowanie jest fantastyczną przygodą, że warto oczywiście zabierać ze sobą pamiątki, ale niech tymi pamiątkami będą po prostu piękne zdjęcia, więc pokazujemy właśnie to, co próbowali przywieźć turyści z różnych egzotycznych kierunków i nie tylko, w swoich walizkach. Więc mamy tutaj głowę aligatora, mamy skóry różnych węży.

0: mamy skórę wilka, ale mamy mnóstwo muszli. No i to jest chyba taki największa trudność, bym powiedziała, dla turystów, bo właśnie czasami idziemy plażą, widzimy piękna muszla właśnie z morza tutaj znaleźliśmy. No to co? No to sobie ją zabieramy. No fajna pamiątka. No tak, tylko nikt z nas nie zna się i nie ma takiej wiedzy, żeby odróżnić te gatunki chronione od tych, które nie podlegają ochronie. No i później przekraczając granicę, wracając do domu, możemy być bardzo mocno zdziwieni, jeżeli właśnie zostaniemy poproszeni do kontroli i okaże się, że przewozimy właśnie taki okastites, czyli muszle gatunku, który jest zagrożony, a więc podlega ochronie. W większości przypadków tak, dotyczy to koralowców, muszli. No właśnie, wydaje nam się, że skoro to znaleźliśmy, no to właściwie żaden problem, można to zabrać ze sobą jako pamiątkę właśnie z takiej wyprawy. My, spotykając się z młodzieżą, będąc na piknikach, rozmawiając też i z rodzicami, z dorosłymi, zachęcamy, żeby tą pamiątką właśnie było piękne zdjęcie, więc jeżeli znajdziemy taki wyjątkowy oka, zróbmy sobie po prostu fajne zdjęcie i odłóżmy, pozostawiając w tym naturalnym środowisku to znalezisko, tak żeby inni mogli podziwiać. Myślę, że chyba najgorszą rzeczą jest popsuć sobie dobry nastrój z wakacji właśnie takim nierozsądnym zachowaniem, czyli zbieraniem czy kupowaniem rzeczy, które wykonane są z gatunków zagrożonych. Oczywiście procedury i prawo przewiduje, że możemy coś takiego legalnie zrobić, ale jest to na tyle skomplikowana czynność administracyjna, bo wymaga zgody państwa, z którego to wywozimy i zgody odpowiedniego ministerstwa, które zajmuje się ochroną środowiska, również i po stronie kraju, do którego to przywozimy, czyli w przypadku tutaj Polski, to mówimy o naszym ministerstwie, ale są to bardzo długotrwałe procedury, więc jeżeli ktoś na targu mówi nam, że jest to legalne i że nawet pokazuje nam jakieś dokumenty, powinniśmy być bardzo czujni i raczej nie decydować się na takie zakupy. Mówimy też i o własności intelektualnej, o tym, że nie warto kupować podrobionych produktów, tak do końca nie wiemy, co mamy, czy jest to bezpieczne. Jest z nami technik kryminalistyki, więc też jakby pokazuje i odkrywa tajniki swojej pracy, więc można pobrać na przykład odciski palcy i zabrać ze sobą.
1: Byliśmy przy szpitalu na Szwajcarskiej, a teraz Centrum Poznania. Wybrałem się z mikrofonem. W sumie nie będę opowiadał, gdzie byłem. Posłuchajcie sami. To wchodzimy do środka.
2: Dzień dobry, cześć. Jestem Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w Onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę, nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa. I nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana. I to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień. Takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować i te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na was codziennie od 10 do 16. 27 grudnia 3A. I zapraszamy po prostu, żeby pobyć z nami. Zapraszamy, żeby poczuć to miejsce i żeby się dowiedzieć, że w tej chorobie naprawdę nie trzeba być samemu, bo bardzo trudno jest przejść raka w pojedynkę. Mówię, że to miejsce jest stworzone z dobra, ponieważ w powstanie tego miejsca zaangażowało się naprawdę setki osób. Tutaj każdy przedmiot ma swoją historię. Za każdym przedmiotem stoi człowiek. Tamtą lampę dostaliśmy od Jany, mojej koleżanki, z którą leżałam na onkologii. Plakaty zrobiła graficzka po prostu. Fotel kupiła Grażyna z Tomkiem. Tomek jest osobą z niepełnosprawnością. I tu każda ta rzecz, naprawdę, każda lampa, komoda, fotel, wazon, to jest wkład i cegiełka ludzka. Mnóstwo wolontariuszy, bez nich by się to nie udało. Ci wolontariusze po godzinach, po swojej robocie przychodzili. Dzień przed otwarciem skończyliśmy o 22:00, rano już byliśmy o 8:00 tutaj i myślę, że to jest największa wartość. Wartość, że to miejsce jest stworzone przez wielu ludzi i każdy z tych ludzi, każdy człowiek ma poczucie bycia częścią czegoś dobrego i to dla mnie jest największa wartość.
1: A te odgłosy to takie ostatnie jeszcze prace, tak?
2: Jeszcze coś tam dokładamy, przykładamy, przywieszamy, żeby było pięknie. Nam też zależało na tym, żeby było tak ciepło, żeby ci ludzie, którzy tutaj przyjdą, się czuli otuleni. I to było najważniejsze.
1: A propos przywieszania, tutaj widzimy na tej lampie...
2: To jest lampa dobra. Tutaj widzimy całą kolekcję ludzi, którzy nam pomogli. Tutaj mamy ludzi, którzy dołożyli tę swoją cegiełkę. To jest tak ogromna wartość. Mam wrażenie, że to miejsce musi być dobre, bo jest stworzone przez dobrych ludzi.
1: I ci ludzie są tutaj teraz.
3: Stanisław Urmaniak, wolontariusz, koordynator do spraw edukacji.
1: A propos wolontariatu, kiedy to wszystko się zaczęło?
3: U mnie zaczęło się to 16 lat temu, przypadkowo. No i moje spotkanie z rodzicami, z dziećmi, z lekarzami było bardzo fajne. No i później po spotkaniu Dorota do mnie podeszła i mówi, czy chciałbyś po prostu nas wesprzeć, bo masz świetny kontakt z ludźmi. No i tak się zaczęła moja przygoda. Przez ponad 10 lat chodziłem na onkologię dziecięcą właśnie na trójkę i piątkę tutaj na szpitalną. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych szpitala MSWiA. Wcześniej chodziliśmy też na hematologię dla dzieci na Wrzoska. Ja też od wielu, wielu lat edukuję też w szkołach średnich. Zachęcam młodzież pełnoletnią do tego, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców szpiku, ale też oddawała systematycznie krew, ponieważ płytek niestety nie można zamrozić, trzeba je w ciągu tygodnia zużyć, a tych płytek po prostu bardzo dużo idzie. Na przykład dla dzieciaków leczonych na onkologii. Często jest tak, że zanim ktoś się znajdzie, jeżeli chodzi o dawcę szpiku, to do tego czasu jedyną formą jest farmakologia, bądź na przykład tutaj podawanie płytek krwi. Czasami słyszę grodę do osób, że pomagając innym, człowiek sam chce się dowartościować, czy to sprawia mu jakąś fajną przyjemność, że komuś pomaga. Ja akurat angażowałem się w sprawy społeczne od najmłodszych lat. W szkole podstawowej, później też angażowałem się też na studiach. Ja akurat jestem altruistą i w tym momencie jeżeli mogę komuś pomóc, a to mnie naprawdę zbyt wiele nie kosztuje, bardzo chętnie to robię. I tak już 16 lat.
1: Tak już 16 lat, a tutaj są?
4: Daria Brzostowska, kosmetolog. Będę wspierać pacjentów w tej chorobie pod względem właśnie takiej pielęgnacji i też bardzo bym chciała po prostu uświadamiać. Jest faktycznie taka informacja w terenie, że w tym trudnym czasie niewiele możemy, a ja chcę pokazać, że właśnie możemy, tylko musimy wiedzieć co i jak.
5: Monika Lalik, witam serdecznie, jestem wolontariuszem. Poznałam Dorotę tak zupełnie przez przypadek, bo nasze córki chodzą razem do szkoły, zaprzyjaźniły się. No i odkąd poznałam Dorotę, no to magia tutaj po prostu buchnęła niesamowicie. Dorota to jest osoba, która pokazuje, że niemożliwe staje się możliwe. No i otwieramy onkobazę, niesamowite miejsce, gdzie będziemy otulać wszystkich chorych, ich rodziny. To jest coś niesamowitego. Marzenie, które zrodziło się u Dorci i u Onety w głowie, nagle po prostu się ziszcza.
1: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu.
6: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy od bardzo ważnego tematu. Problem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół ponadpodstawowych pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych i społecznych w Wielkopolsce. W magazynie mówić będziemy o projekcie, który ma pomóc młodym ludziom. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja na ten temat.
7: Wydaje mi się, że jest bardzo źle, tak? Że jest to niestety światowy, pewno też polski problem, z którym sobie chyba na razie nie radzimy. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ja oczywiście mogę patrzeć przez pryzmat tych statystyk, tych informacji i danych, które są zbierane przez policję i na podstawie właśnie tych danych mogę wysnuć takie wnioski, a jedną z takich, z takich danych jest między innymi liczba zabezpieczanych narkotyków. No i ta niestety z roku na rok rośnie. Jeszcze kilkadziesiąt, 20 lat temu, 30, kiedy zaczynałem pracę w policji, policja rocznie zabezpieczała kilkaset kilogramów narkotyków. No dzisiaj to są niestety tony. W 2024 roku na terenie całej Polski policja zabezpieczyła ponad 16 ton narkotyków. Rok później było już 28 ton w 2025 roku, a te pierwsze 4 miesiące niestety również są rekordowe, bo jest już zabezpieczonych 12,5 tony narkotyków. No i teraz jest oczywiście pytanie o skuteczność policji, czyli procent, jaki procent stanowią te narkotyki. Czy to jest 10% tego wszystkiego, co trafia na rynek? Czy to jest 50%, czy 5%? Mnie się wydaje, że raczej 10%. To znaczy, że 300 ton co roku jest wciąganych, połykanych, wstrzykiwanych do organizmów, w tym również niestety do młodzieży. I również jeśli chodzi o interwencje, te dane też są zdecydowanie większe. Mamy coraz więcej interwencji podejmowanych wobec osób z uzależnieniami, stąd też nowe rozwiązania, jak choćby zespół behawioralny, tak, choćby szkolenia specjalne dla policjantów z trudnych interwencji, gdzie policjanci przygotowują się do tego, bo te interwencje przebiegają w odmienny sposób niż te klasyczne interwencje wobec osób bez uzależnień.
1: Jak wypada Wielkopolska na tle kraju?
7: Również ten trend jest taki sam. Z roku na rok odnotowujemy wzrosty. W ubiegłym roku to była ponad tonę zabezpieczonych narkotyków. W tym roku tylko te pierwsze 4 miesiące już mamy tonę. To oznacza, że prawdopodobnie dobijemy do 3 ton narkotyków, no bo z punktu widzenia tej ilości zabezpieczanej to jest problem. Oczywiście można mówić, że policja jest skuteczniejsza, że się rozwija, że w ostatnich latach zbudowaliśmy, wzmocniliśmy komórki, które zajmują się przestępczością narkotykową, że tych policjantów jest więcej i dzięki temu te wyniki są również lepsze. Natomiast, no, tak jak Państwu mówiłem, większość tych narkotyków jednak przechodzi przez te sita policyjnej pracy. Oczywiście najczęściej mamy problem dzisiaj z mefedronem, tak? Czyli jakby to jest najbardziej powszechny narkotyk, który jest produkowany w Polsce. Potem oczywiście klasyczna marihuana, potem oczywiście kokaina, która jest amfetamina, kokaina, która jest najdroższa, ale dzisiaj najczęściej mamy do czynienia z mefedronem, tak zwanym kryształem.
1: To może co powinno wzbudzić tutaj jakiś niepokój u rodziców? Jakieś pierwsze sygnały, mówię o młodych ludziach, którzy sięgają po narkotyki.
7: No to przede wszystkim zachowanie. No, trzeba obserwować własne dzieci, patrzeć, jak się zachowują, czy jest coś, co jakby pokazuje, że dzieje się z tym dzieckiem coś dziwnego. To jest kwestia zmiany nastrojów. To jest kwestia oczywiście reakcji na to, co się dzieje. No i stąd właśnie te briefingi, te konferencje. Robiliśmy kilka lat z rzędu w Gnieźnie. Wydaje nam się, że to były dobre spotkania z młodzieżą, bo cały czas uważamy, że tą najlepszą formą ochrony przed uzależnieniami to jest jednak wiedza, świadomość, wzajemna pomoc i zależy nam na tym, żeby jak najczęściej, jak najwięcej o tym mówić i sprawić, żeby nasze dzieci, żeby nasza młodzież była asertywna. Ja myślę, że rodzice powinni nawet wtedy, kiedy dzieci nie biorą, to również mieć tą świadomość, że takie pokusy czyhają na ich dzieci i powinni jakby dawać im inne wzorce, czyli pokazywać im życie bez używek, bez uzależnień, że również są sposoby, gdzie dzieci mogą się realizować, spełniać, dobrze uczyć i dobrze jakby funkcjonować w takim kolektywie młodzieżowym bez zażywania narkotyków. Wydaje mi się, że dzisiaj większym problemem są już narkotyki. Jeszcze pewno kilkanaście lat temu mówilibyśmy, że ten alkohol jest największym problemem, ale pewno kilka lat temu ta granica została już przekroczona i dzisiaj mówimy, że największym problemem dla młodzieży są właśnie narkotyki.
8: Wiceprzewodniczący Rawicki, Jakub Morrison. No cóż, na bieżąco wiadomo, odbywa się konferencja dotycząca organizacji debaty, którą mamy zrobić przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego i Policji. Ona odbędzie się w październiku, ale jak tak pan stwierdził, w szkołach pracują na bieżąco psycholodzy i pedagodzy, którzy te działania profilaktyczne każdego dnia starają się prowadzić. Współpracujemy też, wiadomo, z policją w Rawiczu. No cóż, nie można powiedzieć, że tego problemu nie ma, bo te statystyki, o których dzisiaj była mowa, one dotyczą młodzieży nie tylko w dużych miastach typu Poznań, Piła, Kalisz, ale w Rawiczu także. Jeśli mamy roczne tutaj raporty naszej komendy powiatowej, one wykazują, że narkotyki do Rawicza napływają. Główny taki, nazwijmy to, tranzyt jest z powiatów z dolnośląskich, z Górowskiego, ale systematycznie policja w Rawiczu wykrywa i dealerów, i tych, którzy później te większe, nazwijmy to, gramowo i kilogramowo narkotyki rozprowadzają, więc jesteśmy świadomi tego, że ten problem jest. Stąd no, można by powiedzieć, że jest zasadność, żeby tego typu debaty organizować.
1: W wielu miastach problemem jest też alkohol.
8: My jako samorząd powiatowy nie mamy w ramach własnych kompetencji wprowadzania takich zakazów prohibicji. Powiat Rawicki składa się z 5 gmin. Z tego, co mi wiadomo, żadna gmina nie wprowadziła prohibicji dotyczącej sprzedaży alkoholu po godzinie na przykład 23 czy 4. Były takie dyskusje na przykład w gminie Jutrosin, ale zostały one przez Radę Miejską Gminy Jutrosin odrzucone. Co prawda, że w mediach społecznościowych da się zauważyć ten problem w takich miejscach uczęszczanych przez młodzież, jak w Rawiczu, na Rawickim poligonie, gdzie są przez mieszkańców zgłaszane problemy z młodzieżą, która wieczorem hałasuje, no ale tu jest rola policji, żeby po prostu taką młodzież sprawdzać. Ale co do dzisiejszych rozwiązań prawa miejscowego, w powiecie rawickim prohibicja nie jest wprowadzona.
9: Janusz Sibiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowy Urzędu Miasta Kalisza. Znaczy, ja bym nie chciał odnosić się do samych narkotyków, tak? Bo czasami narkotyki stają się takim najbardziej medialnym towarem, natomiast problem uzależnień dotyczy różnych środków psychoaktywnych i to też pokazują nam przywoływane dzisiaj badania spadowskie, że zarówno korzystanie z alkoholu, korzystanie z narkotyków, także korzystanie z leków bez przepisu lekarza, no, są problemem.
10: Paweł Jarczak, zastępca prezydenta miasta Piły. Jeżeli mówimy o problemie nadużywania, to mówmy w ogóle o problemie używania, bo tego nie powinno być na żadnym szczeblu, ani szkoły podstawowej, ani ponadpodstawowej. I ta inicjacja z substancjami psychoaktywnymi, jak i alkoholem, niestety wiek tej inicjacji nam się obniża. Dlatego każde działanie profilaktyczne, a szczególnie taka debata, w której młodzież może również zadać pytanie, może dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości i to nie z ust kogoś, kto nie ma z tym styczności, ale lekarza toksykologii, czy specjalisty z komendy powiatowej, czy z komendy wojewódzkiej, czy też terapeuty, jest nie do przecenienia. Ja liczę na to, że te 250 uczniów, którzy weźmie udział w tym przedsięwzięciu, będzie aktywnie w tym uczestniczyło. Będziemy mogli w czasie tej debaty rozwiać pewne fake newsy, pewne nieprawdy, które mówią, że jednorazowe użycie alkoholu, czy też jednorazowa styczność z substancją psychoaktywną nie daje skutków negatywnych, że nad wszystkim panujemy, że nic się nie stało. To jest oczywiście nieprawda i tego typu działania profilaktyczne mają przede wszystkim na celu uświadomić im, że każda styczność z substancją czy z alkoholem jest dla nich szkodliwa i powoduje problem. Nie sięgamy po wiadomości z niesprawdzonych źródeł, nie posługujemy się internetem czy reklamami, ale mamy możliwość zadania pytania i wysłuchania kogoś, kto na co dzień ma z tym styczność. Jeżeli ta debata nie uświadomi im tej szkodliwości, to nie jesteśmy w stanie przy każdym młodym człowieku ustawić policjanta czy terapeuty. To ma profilaktyka, ma to do siebie, że albo ktoś wysłucha, zrozumie i skorzysta, albo też nie. Ale to nie zwalnia nas od działań profilaktycznych. I im więcej profilaktyki, im więcej uświadamiania, im więcej tłumaczenia, tym większa szansa, że choć jeden młody człowiek zrozumie, że to nie jest dobre. To jest normalna debata, będą panele, będą też stanowiska, na które przygotowują komenda wojewódzka i komenda powiatowa, na których uczeń anonimowo może podejść, porozmawiać, dopytać, a oprócz tego będą debaty grupowe.
1: Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie we współpracy z samorządami lokalnymi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Czas na temat ekologiczny. Będzie o tym, jak skutecznie oszczędzać wodę.
11: Tutaj, że tak powiem, sposobów jest wiele. Oczywiście to wszystko zależy też, jakie mamy możliwości, ale bardzo cenne, jeżeli mamy na przykład przydomowy ogródek, no to są po prostu stare, klasyczne zbieranie wody deszczowej gdzieś tam w jakichś beczkach, żeby to ją wykorzystać do podlewania ogródka, a nie ciągnąć wodę gdzieś tam z tych wód gruntowych czy studni głębinowych, no bo ta woda też musi się nazbierać, a jeżeli jest susza, to nie ma świeżych dostaw. To jest też oczywiście wyremontowanie wszystkiego, co możliwe u nas w domu, żeby tą wodę oszczędzać, ale też takie proste rzeczy, codzienne wybory, czyli kupowanie lokalnych produktów, które nie wymagają transportu na duże odległości. To jest właśnie też zastanowienie się czasami, czy potrzebujemy jakiejś kolejnej rzeczy, czy nam wystarczy. Wiadomo, że to są trudne decyzje czasami, ale no tutaj Wielkopolska naprawdę odczuwa tą suszę i każda kropla staje się na wagę złota. To też właśnie wybieranie na przykład może roślin, które posadzimy w naszym ogrodzie. Wiadomo, że tuje i trawniki to jest szczyt marzeń wielu osób, bo to jest bardzo mało wymagający ogródek. Natomiast to też są, tuje to są drzewa, które potrzebują bardzo dużo wody i bardzo dużo jej pochłaniają, a niestety nie dają za wiele przyrodzie, ponieważ to nie jest nasz gatunek, to jest gatunek obcy, amerykański i nie daje takich możliwości ptakom, owadom, jak na przykład drzewa owocowe, takie jak jarząb, takie jak lipa, z których zwierzęta chętnie korzystają. Musimy tutaj troszeczkę wyważyć te wszystkie swoje możliwości. Jeżeli czujemy, że możemy coś więcej, to sama już edukacja, sama wiedza na temat tego, jak właśnie cenne są te obszary podmokłe, które magazynują wodę, mokradła, torfowiska, one potrafią zmagazynować dużo więcej wody niż wszystkie do kupy razem wzięte jeziora. Także to też jest cenne, a tam, gdzie jest woda, tam jest życie. Także razem z nimi zaraz pojawia się masa roślin, masa owadów. Możemy pomyśleć właśnie o takich ptakach, które są z wodą związane, żurawie, bieliki właśnie, które polują w dużej mierze na ryby, o czym możemy nie wiedzieć, ale też większe zwierzęta, jelenie, dziki, które w trakcie upałów lubią się właśnie w jakimś takim lokalnym małym bajorku wytaplać, ochłodzić. Także ta woda ma naprawdę duże znaczenie. Także apelujemy tutaj do wszystkich mieszkańców Poznania, okolic Wielkopolski, żebyśmy doceniali tą wodę w momencie, kiedy mamy wakacje, kiedy jest ciepło i lubimy sami korzystać, chłodzić się. Pamiętajmy też właśnie o tej przyrodzie, która tej wody naprawdę potrzebuje. Także te nasze codzienne wybory też mają znaczenie, a mogą się przyczynić do tego, że no ten nasz region jednak nie stanie się taką trawiastą pustynią troszeczkę.
1: Mówiła nam Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Tymczasem przypomnę, że w Poznaniu trwa akcja Zielona Retencja. Dzięki niej na twoim podwórku może pojawić się ogród deszczowy, system do zbierania deszczówki, a ściana domu będzie całkowicie zazieleniona.
6: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
6: Czas na garść tematów z Poznania i regionu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn.
7: Wkrótce.
6: Niebawem wakacje to dobry moment, aby zaplanować lato aktywnie, ciekawie i z pomysłem.
8: Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale również okazja do zdobycia nowych doświadczeń i rozwijania swoich umiejętności. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z całą pewnością niebawem przekonają się o tym osoby, które postanowiły sprawdzić się i zgłosiły się na pierwszą w tym roku edycję projektu Wakacje z WOT w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć swoją przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej? Wystarczy po prostu skontaktować się z rekruterem lub Wojskowym Centrum Rekrutacji i przejść proces kwalifikacyjny. To jest pierwszy krok do zdobycia wojskowych umiejętności i poznania specyfiki służby w WOT. Jak co roku mamy dwa terminy szkolenia. Pierwszy z nich rozpocznie się już 26 czerwca. Uczestnicy szkolenia podstawowego przez 16 dni będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności wojskowe, a szkolenie zakończy uroczysta przysięga wojskowa 11 lipca. W tym samym czasie odbędzie się także 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dla osób posiadających wcześniejsze doświadczenie wojskowe.
6: Drugi termin zaplanowano na 21 sierpnia.
7: Zmieniamy temat.
6: Czas na dłuższą rozmowę. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
9: Justyna Janiec-Palczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
6: Szykujecie kolejną wyprawę tym razem stomatologów.
9: To prawda, już niebawem z Poznania wyruszy grupa stomatologów. To są studenci i wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Organizatorem wyprawy jest pan profesor Kacper Nijakowski. Bardzo, bardzo ciekawa postać, ale również człowiek o ogromnym sercu, który w Jamajce leczył ponad rok temu. Był tam również z grupą stomatologów, więc to jest już druga tego typu wyprawa.
7: To warto wiedzieć.
9: No i cóż, w tej wyprawie oczywiście chodzi o pomoc najbiedniejszym mieszkańcom tego kraju. To oni właśnie zmagają się z problemami stomatologicznymi, ponieważ tych najbiedniejszych ludzi po prostu nie stać na taką wizytę. Zwykle, kiedy boli ząb, muszą sobie radzić z takimi lokalnymi metodami. Czasem jest to antybiotyk, czasem jest to wizyta u wyrywacza zębów. Natomiast dzięki tej wyprawie setki osób zyska profesjonalną pomoc.
6: Przy okazji chciałbym zapytać jeszcze o dobromat. Jakiś czas temu mówiliśmy o dobromacie, który stanął przy Kramarskiej w Poznaniu. Do dobromatu mogą trafić okulary. I jak idzie ta zbiórka?
9: Bardzo dobrze. Poznaniacy wspaniale odpowiedzieli na naszą prośbę, na nasz apel o dostarczanie tam okularów. W tej chwili mamy już, myślę, że tysiące par tych okularów. Każdego dnia musimy ten dobromat opróżniać, ponieważ wizytują go poznaniacy, którzy przynoszą swoje okulary. Niektórzy z nich trafiają też do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, bo dobromat jest na parterze, my jesteśmy na drugim piętrze i opowiadają historię swoich okularów. Czasem są to okulary zbierane w całej rodzinie, ponieważ wielu ludzi nie wyrzuca okularów, bo z taką nadzieją, że one jeszcze się komuś przydadzą. I tak się właśnie dzieje. Więc jeśli ktoś z Państwa ma taką parę okularów, to zachęcamy do dostarczenia do nas. Jesteśmy przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Zbieramy okulary korekcyjne, ale również okulary przeciwsłoneczne, ponieważ one również na miejscu tam w tych krajach globalnego południa są bardzo przydatne. Ja sama wielokrotnie brałam udział w takich misjach okulistycznych i wiem, jak bardzo ludzie cieszą się z tych okularów. Myślę, że takie 99% z naszych pacjentów nigdy nie było u okulisty, natomiast nawet nie są w stanie zdobyć takiej pary okularów na własną rękę, ponieważ sklep optyczny w takim kraju jak Republika Środkowoafrykańska jest tylko w stolicy. Do stolicy, żeby dotrzeć, też trzeba środków. Na zakup takich okularów nie stać absolutnie nikogo, więc nasza para okularów może zyskać dzięki szlachetnemu gestowi nowe życie.
6: Mówimy o okularach korekcyjnych, ale potrzebne są też okulary chroniące przed słońcem, którego w Afryce nie brakuje.
9: Tak, tak. Jak kiedy o tym rozmawiamy, to jakby przypominam sobie wiele takich sytuacji, kiedy ludzie zgłaszali się do nas z zapaleniem spojówek, kiedy zgłaszali się do nas ze światłowstrętem i prosili bardzo o te okulary. Ale pamiętam też sytuację, kiedy takie okulary chronią też wizerunek tej osoby. Pamiętam dziewczynę z Republiki Środkowoafrykańskiej, która została zraniona odłamkiem. Straciła oko w wyniku zranienia. Tam trwała wtedy wojna domowa i bardzo się tego wstydziła. Dzięki tym okularom ta jej niedyspozycja, ta jej, nazwijmy to, ułomność, nie rzucała się tak w oczy, a dla niej to był jedyny sposób na odzyskanie poczucia własnej godności, wartości, więc tak naprawdę za tymi okularami kryje się wiele historii, wiele ludzkich dramatów, ale też wiele historii z takimi pięknymi zakończeniami.
6: Dlatego apelujemy do poznaniaków Wielkopolan, by zajrzeli do szafy i spojrzeli, czy mają może takie okulary, które im się wysłużyły i nie potrzebują.
9: Tak, drodzy poznaniacy, jeśli takie macie, zachęcamy serdecznie, dostarczcie je do nas. My podarujemy je komuś na dalekim, odległym krańcu ziemi. Już jesienią planujemy dwie wyprawy okulistyczne. Jedna na Madagaskar, druga do Republiki Środkowoafrykańskiej. Wtedy nasi okuliści zabiorą ze sobą te okulary. Jeśli natomiast chcielibyście na przykład adoptować wirtualnie dziecko, też serdecznie do tego zachęcam. Rok szkolny się kończy, natomiast od nowego roku wiele dzieci będzie mogło dzięki Wam pójść do szkoły. Wirtualna adopcja polega na tym, że uiszcza się opłatę 100 zł miesięcznie i w ramach tej opłaty jakieś dziecko znane nam z imienia, nazwiska, z wyglądu będzie mogło gdzieś w Afryce pójść do szkoły i będzie mogło zmienić swoją przyszłość. Wirtualną adopcję można dokonać przez stronę stowarzyszenia www.dlaświata.org.
6: A jeśli ktoś ma dodatkowe pytania i chce przyjść osobiście do Was, może to zrobić?
9: Oczywiście, zapraszamy. Jesteśmy tuż przy Starym Rynku, przy ulicy Kramarskiej 32, drugie piętro, Stowarzyszenie dla Świata. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Zapraszamy też osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami, ponieważ mamy do badania okulary, trzeba zbadać moce tych okularów. Mamy dwa frontofokometry, to takie takie specjalne urządzenia. Praca na nich nie jest trudna, można się jej bardzo szybko nauczyć, więc przychodźcie Państwo, odwiedzajcie nas, przynoście swoje okulary, dajcie się nam poznać. Róbmy wiele dobrego wspólnie i razem w Poznaniu.
6: Wszystkiego dobrego. Ja przypomnę, że na naszej antenie mówiła
9: Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata.
6: W programie będzie teraz o stażach studenckich w Poznaniu.
10: Na chętnych czeka ponad 80 miejsc w samym urzędzie, a oprócz tego zapraszamy również kandydatów na staż w Poznańskim Centrum Świadczeń i w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4 semestru studiów. Choć najpopularniejsze kierunki wśród naszych stażystów to administracja, prawo, gospodarka przestrzenna i kierunki ekonomiczne, ale tak naprawdę szansę ma każdy, kto chciałby poznać pracę dla miasta i jego mieszkańców. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć pod adresem poznań.pl/mim/staż.
6: Mówiła Aleksandra Żłobicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Przypomnę, staże będą realizowane od sierpnia do końca listopada. Czas na kolejny temat, a w zasadzie rozmowę. Zapraszam w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki Urszuli Salamon.
11: Ewa Bem, pierwsza dama polskiego jazzu, legendarna wokalistka, wystąpiła w czerwcu w Poznaniu. Wykonała utwory z repertuaru Moje Piosenki, a mi udało się na chwilę przed tym koncertem z Ewą Bem porozmawiać.
12: Jesteśmy w Poznaniu, tu się spotykamy, a przecież pani ma poznańskie korzenie. Ta poznańskość czasami wychodzi z pani?
13: Ja myślę, że w jakimś sensie i w jakiejś cesze mojej, tak. Bo jestem szalenie obowiązkowa. I poznaniaków też za takich uważam, że są szalenie obowiązkowi. Ja jestem osobą, która chętnie bardzo dowiaduje się o czyichś problemach i stara się im pomóc. I wiem, że też tak robią poznaniacy. No nie tylko. Ale przede wszystkim chyba dlatego, że mam tu po prostu sporo jeszcze swojej rodziny, a ci, których już nie ma, są na prześlicznym cmentarzyku na Górczynie.
12: Znajdujemy się obecnie w podziemiach poznańskiego Zamku Cesarskiego w klubie Blue Note, legendarnym. Jest tu bardzo klimatycznie, to jest taki ciemny klub i pani właśnie w takich miejscach zaczynała. Zastanawiam się, jak panią nastrajają takie przestrzenie w trakcie koncertów.
13: No w tej chwili to już zupełnie inaczej niż 55 lat temu, kiedy zaczynałam. Teraz to się przede wszystkim boję schodów i nie cierpię schodów, a tu jest schodów, można powiedzieć festiwal schodów tu jest do pokonania. Więc to jest coś, co mnie mało urzeka. Poza tym ja już też wolę widzieć niż nie widzieć. Lubię widzieć publiczność, nie tak całkowicie jak na patelni przysłowiowej, ale jednak, żebym mogła z nimi złapać kontakt.
12: No to na tych brawach będziemy z panią łapać kontakt. Dzisiaj gra pani Moje Piosenki z Andrzejem Jagodzińskim. Co musi mieć w sobie piosenka, żeby była pani piosenką, żeby się pani zakochała w tej piosence?
13: Akurat tak się złożyło, że patrząc z dystansu na repertuar swój, który przez te wszystkie lata uciułałam, to rzeczywiście nie mam się czego wstydzić. Były to zawsze piosenki, które niosły ze sobą bardzo duży walor i tekstowy, i muzyczny. I to jest zasada numer jeden. To nie może być napisane na kolanie przez byle kogo. Zawsze jakaś szlachetność musi być w tej piosence, jakaś jej wartość duża.
12: A czy one też jakoś z panią muszą rezonować? Coś mówić o pani również?
13: No oczywiście, tekst musi o mnie coś mówić, a jeśli nie, to już moja jest w tym głowa, żeby mówił. To jest właśnie interpretacja, że należy tak zinterpretować tekst, żeby on mówił o tobie, żebyś się bardzo z nim czuła jak z przyjacielem.
12: Zdarzyło się pani zaprzyjaźnić z taką piosenką, z którą wcześniej była pani w stosunkach nieco zimnych?
13: No, jeżeli mówi pani o słynnym sercu, to jest muzyk.
12: Z tą chyba pani się nie udało nawiązać bliższej miłości i zastanawiam się, czy z inną jednak przełamała pani te lody, bo wiem, że tą śpiewa pani dla nas.
13: Ja chyba wszystkie śpiewam dla was. I nie było jakiejś takiej karczemnej już awantury między mną i piosenką. Chyba nie ma takiej, z którą bym się rzetelnie kłóciła.
12: A czy są takie, o które pani walczyła, bo widziała pani, jakie są piękne, jaki mają potencjał i była jakaś podejrzliwość, że nie wylądują w pani repertuarze?
13: O nie, jedna taka była. Niestety było ich bardzo wiele pięknych polskich piosenek, które nie zostały napisane z myślą o mnie i skomponowane. No i właśnie nawet jedną z nich zaśpiewam tutaj dzisiaj. To jest to piosenka napisana napisana dla Graszki Łobaszewskiej. No i właśnie tą piosenkę skubnę sobie na deser.
12: Ja może nie o deserze, a o pomidorach. Cała się ubrałam dzisiaj świątecznie w pomidory.
13: Rzeczywiście, mili państwo, zapatrzyłam się na pani urodę i kolczyki, a nie zobaczyłam, że tu pani jest sama pomidorowa.
12: Jestem pomidorowa ku czci, ku chwale piosenki Pomidory, bo ona jest jedną z moich najukochańszych i bez niej wyobrażam sobie pani koncert, ale ja bym chciała, żeby ona była zawsze na tych koncertach. Czy jest taka piosenka, bez której pani sobie nie wyobraża występu?
13: Powiem, że to są pomidory. Na pewno pani nie tak od razu mi uwierzy, ale może mi pani zaufać, że jedną z takich piosenek są pomidory. I pozwoli pani, że teraz sobie to jeszcze przećwiczę trochę, bo mimo, że śpiewam to już tyle lat, to ciągle jest to piosenka niezbyt łatwa i wymaga naprawdę skupienia.
12: A my polecamy, żeby do tej piosenki wracać. Wracać jak najczęściej. Bardzo dziękujemy. Naszą gościnią była Ewa Bem.
6: Rozmawiała Urszula Salamon.
7: Zmieniamy temat.
6: Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania organizuje kolejny spacer, podczas którego zostaną zaprezentowane możliwości, jakie daje program Zielona Retencja. Uczestnicy zobaczą już zrealizowane inwestycje na podwórkach kamienic i częściach wspólnych budynków wielorodzinnych. Kolejne spotkanie w poniedziałek, 22 czerwca o godzinie 18. Zbiórkę zaplanowano przy ulicy Niegolewskich 10. Każdy spacer potrwa około godziny.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zmiany w poznańskim magistracie. Od tego zaczynamy to wydanie programu.
7: O tym się mówi.
6: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przedstawił nowych zastępców. To Magdalena Pietrusik-Adamska i Bartosz Derech.
14: No, jeśli chodzi o panią Pietrusik-Adamską, no to to się wiąże z rezygnacją, którą otrzymałem od Jędrzeja Solerskiego.
6: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
14: Też mam jakiś taki dyskomfort, bo być może powinienem zauważyć, tak, pewien poziom zmęczenia, tak, stresu. Jednak 10 lat takiej pracy, soboty, niedzielę, również zmiana pewnej rzeczywistości, bo kiedy obejmowałem urząd w 2014 roku, nie mieliśmy takiej polaryzacji, nie mieliśmy takiego hejtu, nie mieliśmy algorytmów, nie mieliśmy tak naprawdę tych wszystkich botów i tego wszystkiego, tak. No i teraz to też prowadzi mnie do pewnych wniosków, jakie są bardzo ważne cechy na takim stanowisku. Na pewno bardzo istotna jest odporność psychiczna i tutaj Bartosz Derech jest osobą, która będąc wójtem przez tyle lat, podejmując trudne decyzje, będąc przez kilka lat członkiem zarządu regionu, rozumiejącym, jak ważne są relacje z radnymi, wydaje mi się osobą bardzo odpowiednią. No i też nie będę ukrywał, że na dzisiaj, żeby się podjąć takiej funkcji, no to dla mnie jest ważna też determinacja i chęć, żeby to zrobić. Czyli to, że Bartosz Derech, znając mnie ze współpracy na poziomie Metropolii Poznań, zadzwonił, poprosił o spotkanie, przyszedł i powiedział, że chciałby być zastępcą. Zaimponowało mi to, bo wziąć na klatę oświatę ZDM po tym wszystkim, co musimy posprzątać, tak, to w tych czasach tak trudnych demografii, to trzeba mieć tak naprawdę charakter i odwagę. I to bardzo cenię. Także uważam, że tutaj będzie dla nas bardzo ważnym wsparciem. Jednocześnie też nie mam żadnych wątpliwości, że musimy jeszcze bardziej zawęzić współpracę z sąsiednimi gminami i taka osoba, która też będzie potrafiła lepiej spojrzeć z optyki tychże gmin, to jest przyszłość. Dzisiaj widzimy, że w układzie całej Europy ten wzrost PKB, on ma miejsce w obszarach metropolitalnych. Jeżeli nie wykorzystamy tego potencjału, który tkwi we współpracy z gminami w układzie mobilności, w układzie oświaty, w układzie również służby zdrowia, no to nie będziemy w stanie konkurować z takimi obszarami metropolitalnymi w Europie. Stąd jakby te kompetencje też są dla mnie istotne.
6: To były długie poszukiwania zastępcy.
14: Jeśli chodzi o poszukiwania, no to dla mnie właśnie istotne było zrozumienie tych wszystkich wyzwań, które mamy, odwaga i też nie będę ukrywał, niezależnie od tych wydarzeń, które się miały miejsce w Krakowie, ta odporność psychiczna dzisiaj jest bardzo kluczowa, tak? Czyli w tym zakresie kompetencje zarządz Bartosz Derech zarządzał i miał odpowiedzialność osobistą, jednoosobową jako organ za jednak budżet konkretnej gminy. Współpracował z radnymi. To są bardzo istotne kompetencje i teraz dla mnie bardzo ważne było podjęcie takiej decyzji, by to była odpowiednia osoba, która dźwignie ten ciężar. Takich osób, które by chciały, tak, byłoby bardzo sporo. Natomiast z drugiej strony, tak, miałem też świadomość tych uwarunkowań, w których ta osoba będzie działała, tak. Ja mogłem następnego dnia kogoś powołać, tak. Natomiast chodzi o to, żeby to była jak najbardziej kompetentna osoba. To jest zbyt ważne stanowisko.
6: Pani Magdalena Pietrusi-Gadamska, to nominacja na stałe?
14: To jest nominacja na stałe. Natomiast gdyby miała miejsce taka sytuacja, że za kilka tygodni, może kilka miesięcy, ja bardzo bym sobie życzył powrotu Jędrzeja Solarskiego do struktury. Nie chciałbym tracić Jędrzeja Solarskiego w układzie struktury miasta. To jest ktoś, kto chciałbym, żeby w tej strukturze pozostał i mam nadzieję, że jak się upora ze swoimi problemami natury zdrowotnej osobistej, że taki powrót będzie możliwy. Natomiast to oczywiście jest nominacja na stałe. Ja rozmawiałem z Jędrzejem, czy nawet jakiś dłuższy urlop, tego typu właśnie decyzje. Natomiast on absolutnie w tej chwili powiedział, że nie jest w stanie kontynuować pracy. Są pewne obszary, za które ja ponoszę osobistą odpowiedzialność i decyzje, które podejmuję w zakresie zastępców. To jest ta odpowiedzialność moja osobista i to nie partia decyduje, kto jest moim zastępcą. Ja bardzo zawsze chętnie rozmawiam z władzami partyjnymi, z kolegami z zarządu regionu czy z poziomu krajowego na temat tego, co należy zrobić, jakie są słabe punkty w zakresie funkcjonowania struktury. Oczekuję od moich wszystkich zastępców współpracy z radnymi, natomiast to nie władze partyjne decydują o doborze moich najbliższych współpracowników, bo ja muszę mieć do nich pełne zaufanie. W przypadku akurat Bartosza Derecha rozumiem pewien problem w układzie jednak też rezygnacji przez niego z funkcji wójta Rokietnica. To jest poważny problem polityczny, to jest wielkie wyzwanie, to są wybory, które trzeba będzie przeprowadzić i rozumiem tutaj, że jest pewien taki konflikt interesów pomiędzy partią a miastem Poznań i tym, że ja uważam jego kompetencje za bardzo istotne na tym etapie działania miasta, tym, czym się musimy zmierzyć. Natomiast jakby dla partii to jest problem, że trzeba będzie wystawić kandydata w Rokietnicy, że tam trzeba będzie przeprowadzić wybory i ja potrafię zrozumieć jakby tutaj również argumentację moich kolegów z poziomu zarządu miejskiego, krajowego, czy też tych organów politycznych. Dzisiaj ja uważam tak, że wybór Bartosza Derecha jest dla Poznania bardzo dobrym wyborem. W układzie politycznym moi koledzy mają w tym zakresie pewne wątpliwości, ale też nie dlatego, że jest kwestia kompetencji, ale tej niezręczności, że tam trzeba będzie zrobić Rokietnicę wybory. I to są normalne dyskusje, gdzie my przedstawiamy sobie pewne argumenty, na koniec są podejmowane decyzje. Ja się wsłuchuję w te głosy, ale na końcu ponoszę odpowiedzialność za działanie tej struktury i dzisiaj to jest dla mnie najbardziej istotne.
6: Przypomnę, zastępcą prezydenta Poznania będzie Bartosz Derech, dotychczasowy wójt gminy Rokietnica, który przyznaje.
15: Jestem po bardzo trudnej decyzji. To nie była łatwa dla mnie decyzja, że rezygnuję w trakcie kadencji. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ocenimy ten czas, to jestem ponad 20 lat wójtem. Jest to dobry moment dla gminy w momencie, kiedy oddajemy częściowo bardzo duże inwestycje, które rozpoczęliśmy. Część inwestycje, które się toczą, one nie mają żadnego problemu, jeżeli nie mamy problemu z ich realizacją. Praktycznie mamy zakontraktowany budżet na przyszły rok dla naszej gminy z bardzo dobrymi relacjami z radnymi, z bardzo dobrym klimatem. Jesteśmy też świeżo po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nas wysoko oceniła pod względem tego, co robimy w gminie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na lokalizację gminy Rokietnica, granica i do tej pory związki z Poznaniem, no to ten kontakt mimo woli jeszcze będzie, biorąc w szczególności pod uwagę wydziały, którymi się będę zajmował, no bo chociażby kwestia Zarządu Transportu Miejskiego, czyli wspólny system PEKA, współfinansowanie kolei metropolitalnej, więc kontakt z miną Rokietnica na pewno pozostanie. Odbieram w tej chwili po tej informacji, która się pojawiła odnośnie mojej kandydatury, różne głosy. W większości są to gratulacje, niektórzy żałują, co jest dla mnie bardzo miłe, ale wiadomo, też część osób oczywiście może poczuć się zawiedzona, natomiast biorąc pod uwagę klimat, który mamy w Radzie, biorąc też pod uwagę osoby, które ewentualnie staną do wyborów, jestem przekonany, że przed miną Rokietnica, po tym olbrzymim rozwoju, który do tej pory się dokonał, są na pewno dobre dni. Podejmujemy w tej chwili w gminie decyzję. Chciałbym, żeby z tego zespołu, z którym współpracowałem, najlepszym rozwiązaniem by było, jeżeli byłby jeden kandydat. Biorąc pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie, kompetencje, to, co wydarzyło się w gminie Rokietnica, obserwując dotychczasową naszą współpracę, jest to, uważam, dobry moment, żeby podjąć właśnie współpracę i pracę na rzecz miasta Poznania. Współpracę z panem Jackiem Jaśkowiakiem, a konkretnie pracę na rzecz miasta, no w tych sektorach, które zostały mi powierzone. Jeżeli państwo pozwolicie, do końca czerwca pełnię funkcję wójta, rozpoczynam swoją pracę od lipca. Pierwsza rzecz, no to jest zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami, ze wszystkimi materiałami, rozmowa z ludźmi, którzy pracują, którzy są za te rzeczy odpowiedzialne, i wtedy dopiero będę mógł się wypowiedzieć na ten temat, jakie będą dalsze, jaka jest moja ocena tego, co się tam wydarzyło. Na pewno mam w sobie olbrzymią pokorę. To nie odpowiem, że nagle wszystko będę wiedział, że będę znał każdą ulicę, każdą nawet najmniejszą inwestycję w mieście. To, co mogę zrobić, to od samego początku rozpocząć niezwykle intensywną pracę i udowodnić pracą moją wartość, moją wiedzę, moje doświadczenie, które do tej pory zdobyłem, i przekonać ich do swojej osoby. To jest jedyna odpowiedź, jaką w tej chwili mogę udzielić w zakresie współpracy z radnymi. Mam w tym zakresie duże doświadczenie w gminie. Zawsze mi zależało na dobrych relacjach. Moje doświadczenie jest takie, jeżeli nie ma dobrych relacji, jeżeli nie ma chemii pomiędzy ludźmi, no to wtedy trudno jest zrobić coś konstruktywnego.
6: Zastępczynią Jacka Jaśkowiaka zostanie również Magdalena Pietrusik-Adamska, do tej pory pełniąca funkcję dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
16: Kryzysy, z którymi sobie poradziłam ja w kontekście czy sytuacji pandemii COVID, gdzie ta duża część koordynacji zadań związanych z łagodzeniem skutków przeciwdziałaniem COVID-owi, czy później koordynacja zadań związanych z kryzysem uchodźczym w Ukrainie, ale także dużo czasami ataków medialnych związanych z realizacją zadań, co jest naturalnym na naszych stanowiskach, jednoznacznie potwierdziły, że daję radę i mam nadzieję, że tak dalej będzie. To była na pewno bardzo trudna decyzja, ale w kontekście tego, co się zadziało, ta sytuacja była dosyć szybka, niemniej nie ukrywam, że tą propozycję złożył mi zarówno pan prezydent Jaśkowiak, jak i prosił mnie o to pan prezydent Solarski.
6: Jędrzej Solarski, zastępcą prezydenta Poznania, był od 2015 roku.
7: Komunikacja miejska w Poznaniu.
6: A teraz coś dla tych, którzy podróżują tramwajami i autobusami w naszym mieście. Szykują się duże zmiany w płatności za komunikację miejską. Plastikowe karty aglomeracyjne nie będą już potrzebne, aby jeździć taniej niż na standardowych biletach. W związku z wymianą kasowników wszyscy będą mogli korzystać z taryfy przystankowej, mówi Bartosz Trzebiatowski z Poznańskiego Zarządu Transportu Miejskiego.
17: Będzie można zapłacić za przejechane przystanki bez konieczności zakupu lub wyrobienia karty PEKA, lecz przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej.
6: Nowe kasowniki powinny pojawić się za 2 lata, a tymczasem poznańska komunikacja miejska jest najdroższa w kraju. Za normalny bilet 15-minutowy trzeba zapłacić 5 zł.
7: To warto wiedzieć.
6: Przed nami 70. rocznica historycznych wydarzeń czerwca 1956 roku, jednego z najważniejszych społecznych i wolnościowych zrywów w powojennej historii naszego miasta.
18: W bibliotece te obchody rocznicy powstania Poznańskiego Czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać Czerwony Sztandar Poznański Czerwiec 1956. To będzie wystawa, która będzie dla czytelników dostępna przez cały miesiąc. Będzie więc można obejrzeć zarówno sztandary, jak i dokumenty życia społecznego związane z Poznańskim Czerwcem. To będą także chociażby plakaty, które wydawane były na kolejne rocznice Poznańskiego Czerwca. Natomiast ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Łakowiczówny. Kazimiera Łakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z Czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z Czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji i rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami Poznańskiego Czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku, więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć. Chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać na przykład podczas naszego wtorku dla seniora.
6: Mówiła Katarzyna Wojtaszek z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Niemal 50 służb, instytucji, organizacji i partnerów pokazało mieszkańcom i mieszkankom Poznania, jak wygląda bezpieczeństwo w praktyce.
7: Z mikrofonem przez Poznanie.
19: Jest to czwarta edycja warsztatów bezpieczeństwa, które realizujemy w Poznaniu przy ulicy Szwajcarii.

0: Poruszać się po drodze. Te warsztaty są realizowane zawsze w czerwcu przed wakacjami, bo uczymy też młodzież, uczulamy młodych kierowców, jak powinni poruszać się, jak powinni jeździć i korzystać z drogi, żeby nie zrobić drugiej osobie krzywdy. A jeżeli już niestety dojdzie do zdarzenia drogowego, żeby osoby potrafiły odpowiednio ten samochód ustawić, zabezpieczyć miejsce i udzielić pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy już jest wykonanie numeru alarmowego, zawiadomienie służb, ale do przyjazdu służb te kilka minut jest najważniejsze. My będziemy te warsztaty cyklicznie powtarzać. Zawsze raz w roku te warsztaty się odbywają. Na tych warsztatach zbieramy również krew. Mamy ratowników, bo ludzie też będą korzystali z basenu. Mówimy, jak powinni się zachować, żeby zadbać o swoje życie, ale też pokazują nasi specjaliści, jak zrobić, jeżeli okaże się, że osoba zaczęła tonąć albo że osoba straciła przytomność. Chodzi nam o to, żeby każdy, który się porusza po drodze, gdziekolwiek będziemy, żeby nas nie zamurowało. Te pierwsze minuty, pierwsze sekundy są najważniejsze i będziemy to powtarzać. Młodzież, osoby dorosłe z ciekawością patrzą. Na tych naszych stanowiskach wszystko jest wyjaśnione. Jest to dzięki szpitalowi, który udostępnia miejsce, jest współorganizatorem tych warsztatów, ale również wszystkim zaprzyjaźnionym służbom i przyjaciołom, którzy widzą główny cel, czyli ratowanie życia ludzkiego.
1: Pasażer bez pasów jest jak sardynka w środku w puszce. Niestety Artur Wociński, Automobil Klub, dlatego tak jest ważne zapinanie pasów. Kolejną rzeczą, o których tutaj pan już słyszał, no to przedmioty. Każdy luźny przedmiot w aucie niestety powoduje destrukcję, obrażenia niewyobrażalne ze względu na to, że ten przedmiot, który waży kilogram, na końcu waży 10. Cały rok jest to ważne, nie tylko wakacje, dbajmy o bezpieczeństwo, nie tylko w czasie wakacji, tylko cały rok. No i to nam powoduje, że no niestety skutki są zdecydowanie znacznie mniejsze, gdy się coś już takiego wydarzy. Ludzie nie mają po prostu świadomości, co się dzieje w momencie dachowania, rolowania pojazdu. Są rolki, że tak powiem, łagodne. Jedna, dwie rolki, ale są też naprawdę cięższe przypadki, gdzie oprócz tego jeszcze powoduje uderzenia w międzyczasie dachowania ten samochód. Rolka boczna, rolka przez przód, to już są inne skutki. Niektórzy są przerażeni, niektórzy traktują to jako zabawę, ale de facto nie ma nic z tym śmiesznego tak naprawdę, bo to jest tylko na szczęście symulator, a skutki realne są czasami, konsekwencje są przykre.
2: Jesteśmy z klasą szóstą. Tutaj wiele miejsc, w których można sobie chociażby resuscytację poćwiczyć. Także jak najbardziej namawiam do tego swoich uczniów, żeby wszystkie te punkty odwiedzili. Tak, to wymaga też dużo siły, a nie są świadomi tego, bo robić coś przez 10 sekund jest łatwo, ale gdyby musieli robić to na przykład przez godzinę, to oczywiście byłby duży problem.
3: Czego chcą się nauczyć poznańscy uczniowie?
4: Na przykład jak pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, po prostu w nagłym kryzysie na przykład stracili przytomność. No a po drugie dowiedzieć się, jak wygląda taka codzienna praca policjanta albo strażaka. Nikt nas nie zmusza, jesteśmy naprawdę chętni też, żeby zobaczyć i bardzo nam się podoba.
5: Jak coś się stanie w pociągu, czy coś takiego, żeby móc pomóc komuś. Myślę, że jakby coś się stało, to jestem zabezpieczona w jakimś tam stopniu chociażby i że będę w stanie komuś udzielić pomocy.
6: Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Z uwagi na to, że jesteśmy jakby w przededniu wakacji, więc warto przypominać o tym, że podróżowanie jest fantastyczną przygodą, że warto oczywiście zabierać ze sobą pamiątki, ale niech tymi pamiątkami będą po prostu piękne zdjęcia, więc pokazujemy właśnie to, co próbowali przywieźć turyści z różnych egzotycznych kierunków i nie tylko, w swoich walizkach. Więc mamy tutaj głowę aligatora, mamy skóry różnych węży, mamy skórę wilka, ale mamy mnóstwo muszli. No i to jest chyba taki największa trudność, bym powiedziała, dla turystów, bo właśnie czasami idziemy plażą, widzimy piękna muszla właśnie z morza, tutaj znaleźliśmy, to sobie ją zabieramy, fajna pamiątka. No tak, tylko nikt z nas nie zna się i nie ma takiej wiedzy, żeby odróżnić te gatunki chronione od tych, które nie podlegają ochronie. No i później przekraczając granicę, wracając do domu, możemy być bardzo mocno zdziwieni, jeżeli właśnie zostaniemy po

0: zaproszeni do kontroli i okaże się, że przewozimy właśnie taki okastites, czyli muszle gatunku, który jest zagrożony, a więc podlega ochronie. W większości przypadków tak, dotyczy to koralowców, muszli. No właśnie, wydaje nam się, że skoro to znaleźliśmy, no to właściwie żaden problem, można to zabrać ze sobą jako pamiątkę właśnie z takiej wyprawy. My, spotykając się z młodzieżą, będąc na piknikach, rozmawiając też i z rodzicami, z dorosłymi, zachęcamy, żeby tą pamiątką właśnie było piękne zdjęcie, więc jeżeli znajdziemy taki wyjątkowy oka, zróbmy sobie po prostu fajne zdjęcie i odłóżmy, pozostawiając w tym naturalnym środowisku to znalezisko, tak żeby inni mogli podziwiać. Myślę, że chyba najgorszą rzeczą jest popsuć sobie dobry nastrój z wakacji właśnie takim nierozsądnym zachowaniem, czyli zbieraniem czy kupowaniem rzeczy, które wykonane są z gatunków zagrożonych. Oczywiście procedury i prawo przewiduje, że możemy coś takiego legalnie zrobić, ale jest to na tyle skomplikowana czynność administracyjna, bo wymaga zgody państwa, z którego to wywozimy, i zgody odpowiedniego ministerstwa, które zajmuje się ochroną środowiska, również i po stronie kraju, do którego to przywozimy, czyli w przypadku tutaj Polski to mówimy o naszym ministerstwie, ale są to bardzo długotrwałe procedury, więc jeżeli ktoś na targu mówi nam, że jest to legalne i że nawet pokazuje nam jakieś dokumenty, powinniśmy być bardzo czujni i raczej nie decydować się na takie zakupy. Mówimy też i o własności intelektualnej, o tym, że nie warto kupować podrobionych produktów, tak do końca nie wiemy, co mamy, czy jest to bezpieczne. Jest z nami technik kryminalistyki, więc też jakby pokazuje i odkrywa tajniki swojej pracy, więc można pobrać na przykład odciski palcy i zabrać ze sobą.
1: Byliśmy przy szpitalu na Szwajcarskiej, a teraz Centrum Poznania. Wybrałem się z mikrofonem. W sumie nie będę opowiadał, gdzie byłem. Posłuchajcie sami. To wchodzimy do środka.
2: Dzień dobry, cześć. Jestem Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w Onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę, nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa. I nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana. I to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień. Takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować i te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na was codziennie od 10 do 16. 27 grudnia 3A. I zapraszamy po prostu, żeby pobyć z nami. Zapraszamy, żeby poczuć to miejsce i żeby się dowiedzieć, że w tej chorobie naprawdę nie trzeba być samemu, bo bardzo trudno jest przejść raka w pojedynkę. Mówię, że to miejsce jest stworzone z dobra, ponieważ w powstanie tego miejsca zaangażowało się naprawdę setki osób. Tutaj każdy przedmiot ma swoją historię. Za każdym przedmiotem stoi człowiek. Tamtą lampę dostaliśmy od Jany, mojej koleżanki, z którą leżałam na onkologii. Plakaty zrobiła graficzka po prostu. Fotel kupiła Grażyna z Tomkiem. Tomek jest osobą z niepełnosprawnością. I tu każda ta rzecz, naprawdę, każda lampa, komoda, fotel, wazon, to jest wkład i cegiełka ludzka, mnóstwo wolontariuszy, bez nich by się to nie udało. Ci wolontariusze po godzinach, po swojej robocie przychodzili. Dzień przed otwarciem skończyliśmy o 22, rano już byliśmy o 8 tutaj i myślę, że to jest największa wartość. Wartość, że to miejsce jest stworzone przez wielu ludzi i każdy z tych ludzi, każdy człowiek ma poczucie bycia częścią czegoś dobrego i to dla mnie jest największa wartość.
1: A te odgłosy to takie ostatnie jeszcze prace, tak? Takie szlify. Ta.
2: Jeszcze coś tam dokładamy, przykładamy, przywieszamy, żeby było pięknie. Nam też zależało na tym, żeby było tak ciepło, żeby ci ludzie, którzy tutaj przyjdą, się czuli otuleni. I to było najważniejsze.
1: A propos przywieszania, tutaj widzimy na tej lampie...
2: A, to jest lampa dobra. Tutaj widzimy całą kolekcję ludzi, którzy nam pomogli. Tutaj mamy ludzi, którzy dołożyli tę swoją cegiełkę. To jest tak ogromna wartość. Mam wrażenie, że to miejsce musi być dobre, bo jest stworzone przez dobrych ludzi.
1: I ci ludzie są tutaj teraz?
3: Stanisław Furmaniak, wolontariusz, koordynator do spraw edukacji.
1: A propos wolontariatu, kiedy to wszystko się zaczęło?
3: U mnie zaczęło się to 16 lat temu, przypadkowo. No i moje spotkanie z rodzicami, z dziećmi, z lekarzami było bardzo fajne. No i później po spotkaniu Dorota do mnie podeszła i mówi, czy chciałbyś po prostu nas wesprzeć, bo masz świetny kontakt z ludźmi. No i tak się zaczęła moja przygoda. Przez ponad 10 lat chodziłem na onkologię dziecięcą właśnie na trójkę i piątkę tutaj na szpitalną. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych szpitala MSWiA. Wcześniej chodziliśmy też na hematologię dla dzieci na Wrzoska. Ja też od wielu, wielu lat edukuję też w szkołach średnich. Zachęcam młodzież pełnoletnią do tego, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców szpiku, ale też oddawała systematycznie krew, ponieważ płytek niestety nie można zamrozić, trzeba je w ciągu tygodnia zużyć, a tych płytek po prostu bardzo dużo idzie. Na przykład dla dzieciaków leczonych na onkologii. Często jest tak, że zanim ktoś się znajdzie, jeżeli chodzi o dawcę szpiku, to do tego czasu jedyną formą jest farmakologia, bądź na przykład tutaj podawanie płytek krwi. Czasami słyszę grono osób, że pomagając innym człowiek sam chce się dowartościować, czy to sprawia jakąś fajną przyjemność, że komuś pomaga. Ja akurat angażowałem się w sprawy społeczne od najmłodszych lat. W szkole podstawowej, później też angażowałem się też na studiach. Ja akurat jestem altruistą i w tym momencie jeżeli mogę komuś pomóc, a to mnie naprawdę zbyt wiele nie kosztuje, bardzo chętnie to robię i tak już 16 lat.
1: Tak już 16 lat, a tutaj są?
4: Daria Brzostowska, kosmetolog. Będę wspierać.
5: Blisko mieszkańców.
4: Będę wspierać pacjentów w tej chorobie pod względem właśnie takiej pielęgnacji i też bardzo bym chciała po prostu uświadamiać. Jest faktycznie taka informacja w terenie, że w tym trudnym czasie niewiele możemy, a ja chcę pokazać, że właśnie możemy, tylko musimy wiedzieć co i jak.
6: Monika Lalik, witam serdecznie, jestem wolontariuszem. Poznałam Dorotę tak zupełnie przez przypadek, bo nasze córki chodzą razem do szkoły, zaprzyjaźniły się. No i odkąd poznałam Dorotę, no to magia tutaj po prostu buchnęła niesamowicie. Dorota to jest osoba, która pokazuje, że niemożliwe staje się możliwe. No i otwieramy onkobazę, niesamowite miejsce, gdzie będziemy otulać wszystkich chorych, ich rodziny. To jest coś niesamowitego. Marzenie, które zrodziło się u Dorci i u Onety w głowie, nagle po prostu się ziszcza.
1: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielkopolska to jeden z najważniejszych regionów na archeologicznej mapie Polski. Wiele razy na naszej antenie mówiłem o odkryciach w Poznaniu, w Gnieźnie czy na Ostrowie Lednickim, a tymczasem z rzeki Warty na terenie gminy Wronki wydobyto średniowieczny miecz.
8: No przede wszystkim to świadczy o tutaj, że w tej rejony to nie była puszcza tylko, ale też, że te 1000 lat temu coś się tutaj działo. Jakieś wydarzenia się tutaj były, albo jakieś wojenne. Ryszard Pietrzak, archeolog Muzeum Zamegórków w Szamotułach. Tak na pewno tego na podstawie jednego zabytku nie jesteśmy w stanie określić. Też to jest zabytek wyciągnięty z rzeki, także gdzie on tej rzeki wpadł lub gdzie on był wrzucony do tej rzeki, no, trudno teraz to określić. Warta jest dużą rzeką i mogło to być przeniesione z pewnej odległości. Teraz to jest, na mieczu jest silna korozja. Mam nadzieję, że badania po konserwacji przeprowadzone pozwolą ustalić przede wszystkim skąd, gdzie ten miecz został wykuty. To się da określić. Da się uszczegółowić chronologię tego znaleziska. No i wówczas już można dopiero coś domniemywać. Na tym etapie jest to trochę za wcześnie, żeby coś takiego mówić, bo też trudno jest teraz mówić, czy to jest znalezisko, że komuś to wpadło do wody, czy na przykład, że to było intencjonalnie wrzucone. W tym okresie znane są przypadki, gdy te miecze, uzbrojenie, elementy uzbrojenia były wrzucane do wody. Był taki zwyczaj oddawania bóstwa, woda wtedy jako taka brama do zaświatów. No i od pradziejów jest znane, że składa się w wodzie ofiary. Są znane przypadki, że też te ofiary czasami w starszych epokach były ofiarami z ludzi. Natomiast w tym okresie wczesnego średniowiecza znane są przypadki w Europie, że to były intencjonalnie wrzucane do wody przedmioty. Taka największa kolekcja, najbliższa tutaj temu miejscu, bo to jest kolekcja mieczy z jeziora, wydobyta z jeziora Lednickiego. Także takie egzemplarze pochodzą z badań wykopaliskowych prowadzonych na Grodzisku, przy Grodzisku w Gieczu. Jeden element, ale no jakby świadczy o tym, że tutaj coś się działo w tym okresie, że to nie jest, że tu się nic nie działo, tylko no były albo jakieś wydarzenia wojenne, gdzieś ktoś to przeniósł tutaj. Czyli ten miecz jako taki wyznacznik tego wojownika, jakiś znaczący, dla znaczącej osoby gdzieś tam, no coś się tutaj działo. Także to nie było zupełnie takie ubocze, zupełnie peryferia tego tworzącego się, tej tworzącej się państwowości gdzieś tam w okolicach Gniezna, Lednicy, Giecza czy Grzebowa.
1: To jest miecz pochodzący z okresu, kiedy Wronek jeszcze nie było.
8: Właśnie Wronek jako miasta, to oczywiście to tak, jak najbardziej. No, Poznań jako miasto też tak naprawdę, no trudno mówić w tym okresie. Także to nie znaczy, że nie było miasta, że nic się tutaj nie działo. Te osady wczesnośredniowieczne w tym rejonie są, w tym rejonie nadwarciańskim są znane. Jest znany cały system grodzisk z okresu jeszcze takiego przedpiastowskiego. Takim tam najbliższym grodziskiem z okresu tych początków, przed państwowością jeszcze, to jest grodzisko w Pierwoszewie. Tutaj w ten rejon ziemi czołturskiej był cały taki cykl grodzisk, jakiejś takiej małej organizacji plemiennej, która w wyniku ekspansji Mieszka czy jego ojca została tutaj jakby zniszczona, czyli jakby te struktury, które tutaj były, które mogły mu zagrażać, zostały przez niego zniszczone. O tym znalezisku przede wszystkim trzeba powiedzieć to, trzeba podkreślić to i podziękować panu, który to przyniósł, że to nie, że o, coś sobie znalazł przypadkowo, o, fajnie to będzie leżało, kurczę u niego w domu i kurzyło się na półce. To jest właśnie ta największa wartość tego odkrycia, to jest właśnie postawa tego pana, który to znalazł, właściwie to zabezpieczył, przyniósł, nie zniszczył tego, nie zostawił tego gdzieś tam w domu na półce, bo to mu się rozkruszyło bardzo szybko i nic z tego byśmy nie mieli. Także to jest to, co należałoby tutaj najbardziej podkreślić.
9: Mirosław Tucholski. Wybrałem się na wędkowanie, na wagdę, tak? W tym czasie poziom wagdy był bardzo niski. Wszedłem po kilku rzutach, mówię, przesunę się troszeczkę dalej, na szczyt główki i w tym momencie dostrzegłem ten miecz. Moje zdziwienie było bardzo duże. Przyjrzałem się i mówię, rzeczywiście coś, jakaś siła wewnętrzna mi powiedziała, że to jest zabytek i to już na taką skalę większą. Po obejrzeniu dokładnym tego znaleziska postanowiłem niezwłocznie przedzwonić do Muzeum Ziemi Wojenieckiej. Po rozmowie z przedstawicielem Ziemi Wojenieckiej doszliśmy do wniosku, że zrobiłem kilka zdjęć, nagrałem filmik tego znaleziska. Dalej delikatnie podnosząc ten artefakt, żeby go nie uszkodzić, przywiozłem do Muzeum Ziemi Wojenieckiej. Ja wiedziałem, że to jest artefakt zardzewiały już i tak dalej. Dlatego miałem świadomość, że trzeba się z tym obchodzić naprawdę delikatnie. Ten miecz podniosłem dwoma rękami. Dalej delikatnie przeniosłem go do samochodu, położyłem na płasko, na wykładzinie gumowej. Podjechałem do muzeum i wówczas też bardzo delikatnie przeniosłem go tu, na salę.
1: Nie było pokusy, by to znalezisko na przykład zostawić sobie w domu?
9: Nie, ja bym sobie nigdy nie darował, żeby taki artefakt, żebym wziął, zniszczył czy trzymał w domu. Nie, jestem Polakiem i takie znalezisko historyczne należy do nas, do Polaków. Po prostu udało mi się znaleźć coś takiego i jestem po prostu wewnętrznie z tego bardzo zadowolony. Sam z siebie, że to odkrycie będzie służyć następnym pokoleniom.
10: Daria Wajdeman-Waszyńska, kierownik Muzeum Ziemi Wronieckiej. My patrzymy na miecz, który został znaleziony w rzece Warcie na jednej z główek w pobliżu miasta Wronki, datowany przez archeologa na XI wiek. Generalnie więcej będziemy mogli na pewno powiedzieć po konserwacji. Natomiast jeżeli chodzi o jego zabezpieczenie, według wytycznych z Urzędu Konserwatora Zabytków, miecz mieliśmy złożyć w niemalże identycznym środowisku, w jakim on został znaleziony. Czyli on w tym momencie jest zabezpieczony w specjalnej kuwecie, w wodzie leży, w środowisku beztlenowym, także w taki sposób tutaj jest najlepiej, na pewno nie ulegnie żadnemu zniszczeniu i tak w takim środowisku, w takiej w wodzie będzie przechowywany do momentu przekazania do konserwacji. Gdy będziemy mieli już tutaj dokumentację pełną, no będziemy się starali od razu przewieźć ten obiekt, bo to na pewno na jego korzyść będzie działało. Trudno mi powiedzieć, jaki to będzie czas, ale obiecano nam, że faktycznie tutaj będzie szybka interwencja. No ze względu na wartość historyczną obiektu przede wszystkim. Ma 90 centymetrów. No niestety cały jest pokryty korozją i pewnie takim szlamem jeszcze trochę rzecznym, aczkolwiek jest w całości. Przez archeolodzy uważają, że jednak jest to dobry stan zachowania jak na ten czas. Jednak ta konserwacja w wodzie tutaj, to środowisko beztlenowe spowodowały, że no zachował się dobrze. Na pewno w części głowni, w środku głowni mniej więcej ma takie przewężenie i tutaj obawiamy się niestety, że no być może jednak po zdjęciu tych wszystkich zewnętrznych warstw no oby nie uległ jakiemuś zniszczeniu, oby nie okazało się, że pęknie. No ale trzymamy kciuki. Tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy ten miecz zostanie naszą własnością, on od razu będzie przekazany do konserwacji. Tam będziemy się starali, żeby wykonane były też wszystkie możliwe badania, też analizy materiałów, które na nim mamy nadzieję, że się znajdą. I jak tylko wróci do muzeum, być może jeszcze pod koniec tego roku, od razu oczywiście bardzo chętnie udostępnimy go do oglądania. Na pewno poinformujemy wszystkich, że ten obiekt o niezwykłej wartości dla naszego miasta, myślę, że dla całej Wielkopolski, być może też dla kraju, no będzie tutaj dostępny. Oczywiście, że nie mamy takiego eksponatu. Takich eksponatów generalnie na skali całego kraju jest niewiele. Bardzo się cieszymy, że ten miecz wybrał akurat nasze muzeum. Jest to jednak obiekt, który mówi nie tylko o naszych ziemiach. Samych Wronek nie było w tym czasie, kiedy on został zgubiony, więc odnosimy się i wspominamy o czasach tak naprawdę początku państwa polskiego, kształtowania się państwa polskiego, więc jest to no, świetna rzecz, nie tylko tak jak mówię, dla Wronek, ale generalnie dla historii całego kraju. Myślę też, że jako taki materiał naukowo-badawczy dla naukowców też no, przyciągnie tak i samych naukowców i, no, i wielu turystów. Nasze muzeum jest bardzo malutkim muzeum. Pracuje tutaj zaledwie dwóch pracowników merytorycznych, więc generalnie takie muzea nie mają szansy wybicia się wśród wielkich muzeów posiadających niezwykle cenne i wartościowe obiekty. A więc tak, dla nas jest to też duża atrakcja i też możliwość na pokazanie, że małe muzea mają też duże znaczenie w skali regionu. Oczywiście najwięcej i najlepiej wiemy i możemy edukować młodzież, mówić dorosłym o tym, co się tutaj dzieje, bo tak naprawdę to tutaj są te, w cudzysłowie, skarby wronieckiej ziemi, czyli przede wszystkim dokumenty, zdjęcia, mnóstwo rzeczy przekazanych przez mieszkańców i o tym możemy opowiadać, ale w większej skali kraju no, jesteśmy niewidoczni. I no, niestety jest też taka polityka prowadzona, że niełatwy dostęp mamy do różnych dotacji z różnych względów, nie spełniamy wielu wymogów, więc w tym momencie jest też okazja na to, żeby moim zdaniem zwrócić uwagę na te mniejsze muzea, które naprawdę dużo pracy wykonują i często wiele większej niż niektóre inne jednostki, bo dwie osoby muszą wykonywać często pracę za wiele osób. Więc tak, jest okazja, żeby spojrzeć na te niewielkie muzea, które robią dużo dobrej roboty. A być może też będzie to taki sygnał dla naszych lokalnych władz, żeby też jeszcze bardziej przychylnie spojrzeć na te wronieckie muzeum.
1: Przypomnę, cenny zabytek został wydobyty z nurtu Warty we Wronkach. Czas na Poznań i teraz będzie o ważnej inwestycji.
11: Trwają prace na ulicy Wawrzyniaka na Jeżycach. Te prace dotyczą odcinka pomiędzy ulicami Bukowską a Jackowskiego. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. W ramach zadania ulica zyskuje nową jezdnię, chodniki, zieleń czy też infrastrukturę podziemną. Jeśli chodzi o postępy na placu budowy, to dobiegają końca działania związane z konstrukcją jezdni. Widzimy też prace brukarskie, czyli układanie nawierzchni, krawężników, chodników po obu stronach ulicy. Wykonawca zajmuje się też zjazdami do posesji, czy też miejscami parkingowymi. W najbliższym czasie zajmie się też robotami w zakresie nowego oświetlenia, a wcześniej zakończyła się przebudowa sieci wodociągowej wraz też z hydrantami i przyłączami. Docelowo ten odcinek jezdni ulicy Wawrzyniaka pokryje kamienna kostka. Chodniki będą swoim wyglądem nawiązywać do niedawno przebudowanej ulicy Jackowskiego, która to jest po sąsiedzku.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ulica Wawrzyniaka zmienia się na odcinek. odcinku między ulicami Bukowską a Jackowskiego. Czas na kolejny temat w naszym magazynie. Po raz szósty cykliści z Poznania rozpoczęli rywalizację z uczestnikami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski.
12: Tak, to już kolejny raz, szósty dokładnie, stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami. Jan Kosmecki, Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta. I zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej. No tak jak co roku, potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta i również dla grupy, do której się dopiszemy. Ponieważ zapisując się do rywalizacji, również wybieramy grupę, dla której jeździmy, czy to będzie szkoła, czy to będzie zakład pracy, firma, czy grupa ogólna, czy osiedle, czy jakakolwiek inna, którą Państwo założycie w ramach naszej aplikacji. W zeszłym roku wzięło udział 90 parę tysięcy rowerzystów tylko, jeżeli chodzi o miasto Poznań, natomiast przejechali w ubiegłym roku wszyscy jeżdżący dla Poznania ponad 760 tysięcy kilometrów. To jest zabawa, to jest tylko i wyłącznie zachęta do zdrowego trybu życia, do korzystania w podróżach codziennych rowerem, do takiego samodopingowania się, do tego, żeby w ten sposób tą naszą propozycją rywalizacji zachęcić wszystkich do czynnego trybu życia i do jazd właśnie rowerem. Czy to po mieście, czy to do pracy, czy w sprawach rekreacyjnych.
1: Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik decyduje, dla którego miasta zamierza zdobywać kilometry. Trzymamy kciuki i zachęcamy do kręcenia kilometrów dla Poznania.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
13: Urszula Salamon, zapraszam. Nowe przepisy drogowe weszły już w życie. Dzieci i młodzież do 16 roku życia, które jeżdżą na rowerach czy hulajnogach, muszą zakładać kaski.
14: Generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
15: Dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni.
13: Tylko w tym roku 80% wypadków na hulajnogach w Poznaniu skończyło się obrażeniami kierujących.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
13: Tymczasem rozpoczął się już nabór do programu Zielona Retencja. Można uzyskać dotacje na wykonanie ogródków deszczowych oraz systemów do zatrzymywania i wykorzystywania opadu. Dokumenty będą przyjmowane do końca tego miesiąca. Przed nami 70. rocznica czerwca 56. Wyjątkowe wydarzenia z tej okazji przygotowała Biblioteka Raczyńskich. Jest wśród nich wystawa, na którą zaprasza Katarzyna Wojtaszak.
16: Będzie można obejrzeć sztandary i dokumenty życia społecznego związane z poznańskim czerwcem.
13: Wernisaż odbędzie się 22 czerwca.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy od bardzo ważnego tematu. Problem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół ponadpodstawowych pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych i społecznych w Wielkopolsce. W magazynie mówić będziemy o projekcie, który ma pomóc młodym ludziom.
2: O tym się mówi.
1: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja na ten temat.
3: Wydaje mi się, że jest bardzo źle, tak? Że jest to niestety światowy, pewno też polski problem, z którym sobie chyba na razie nie radzimy. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ja oczywiście mogę patrzeć przez pryzmat tych statystyk i tych informacji i danych, które są zbierane przez policję, i na podstawie właśnie tych danych mogę wysnuć takie wnioski. A jedną z takich, z takich danych jest między innymi liczba zabezpieczanych narkotyków. No i ta niestety z roku na rok rośnie. Jeszcze 20 lat temu, 30, kiedy zaczynałem pracę w policji, policja rocznie zabezpieczała kilkaset kilogramów narkotyków. No dzisiaj to są niestety tony. W 24 roku na terenie całej Polski policja zabezpieczyła ponad 16 ton narkotyków. Rok później było już 28 ton w 25 roku, a te pierwsze 4 miesiące niestety również są rekordowe, bo jest już zabezpieczonych 12,5 tony narkotyków. No i teraz jest oczywiście pytanie o skuteczność policji, czyli procent, jaki procent stanowią te narkotyki. Czy to jest 10% tego wszystkiego, co trafia na rynek? Czy to jest 50%, czy 5%? Mnie się wydaje, że raczej 10%. To znaczy, że 300 ton co roku jest wciąganych, połykanych, wstrzykiwanych do organizmów, w tym również niestety do młodzieży. I również jeśli chodzi o interwencje, te dane też są zdecydowanie większe. Mamy coraz więcej interwencji podejmowanych wobec osób z uzależnieniami, stąd też nowe rozwiązania, jak choćby zespół behawioralny, tak, choćby szkolenia specjalne dla policjantów z trudnych interwencji, gdzie policjanci przygotowują się do tego, bo te interwencje przebiegają w odmienny sposób niż te klasyczne interwencje wobec osób bez uzależnień.
1: Jak wypada Wielkopolska na tle kraju?
3: Również ten trend jest taki sam. Z roku na rok odnotowujemy wzrosty. W ubiegłym roku to była ponad tonę zabezpieczonych narkotyków. W tym roku tylko te pierwsze 4 miesiące już mamy tonę. To oznacza, że prawdopodobnie dobijemy do 3 ton narkotyków, no bo z punktu widzenia tej ilości zabezpieczanej to jest problem. Oczywiście można mówić, że policja jest skuteczniejsza, że się rozwija, że w ostatnich latach wzmocniliśmy komórki, które zajmują się przestępczością narkotykową, że tych policjantów jest więcej i dzięki temu te wyniki są również lepsze. Natomiast, no, tak jak Państwu mówiłem, większość tych narkotyków jednak przechodzi przez te sita policyjnej pracy. Oczywiście najczęściej mamy problem dzisiaj z mefedronem, tak? Czyli jakby to jest najbardziej powszechny narkotyk, który jest produkowany w Polsce. Potem oczywiście klasyczna marihuana, potem oczywiście kokaina, która jest amfetamina, kokaina, która jest najdroższa, ale dzisiaj najczęściej mamy do czynienia z mefedronem, tak zwanym kryształem.
1: To może co powinno wzbudzić tutaj jakiś niepokój u rodziców? Jakieś pierwsze sygnały, mówię o młodych ludziach, którzy sięgają po narkotyki.
3: No to przede wszystkim zachowanie. No, trzeba obserwować własne dzieci, patrzeć, jak się zachowują, czy jest coś, co jakby pokazuje, że dzieje się z tym dzieckiem coś dziwnego. To jest kwestia zmiany nastrojów. To jest kwestia oczywiście reakcji na to, co się dzieje. No i stąd właśnie te briefingi, te konferencje. Robiliśmy kilka lat z rzędu w Gnieźnie. Wydaje nam się, że to były dobre spotkania z młodzieżą, bo cały czas uważamy, że tą najlepszą formą ochrony przed uzależnieniami to jest jednak wiedza, świadomość, wzajemna pomoc i zależy nam na tym, żeby jak najczęściej, jak najwięcej o tym mówić i sprawić, żeby nasze dzieci, żeby nasza młodzież była asertywna. Ja myślę, że rodzice powinni nawet wtedy, kiedy dzieci nie biorą, to również mieć tą świadomość, że takie pokusy czyhają na ich dzieci i powinni jakby dawać im inne wzorce, czyli pokazywać im życie bez używek, bez uzależnień, że również są sposoby, gdzie dzieci mogą się realizować, spełniać, dobrze uczyć i dobrze jakby funkcjonować w takim kolektywie młodzieżowym bez zażywania narkotyków. Wydaje mi się, że dzisiaj większym problemem są już narkotyki. Jeszcze pewno kilkanaście lat temu mówilibyśmy, że ten alkohol jest największym problemem, ale pewno kilka lat temu ta granica została już przekroczona i dzisiaj mówimy, że największym problemem dla młodzieży są właśnie narkotyki.
2: Wiceserosta Rawicki, Jakub Morrison. No cóż, na bieżąco wiadomo, odbywa się konferencja dotycząca organizacji debaty, którą mamy zrobić przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego i Policji. Ona odbędzie się w październiku, ale jak tak pan stwierdził, w szkołach pracują na bieżąco psycholodzy i pedagodzy, którzy te działania profilaktyczne każdego dnia starają się prowadzić. Pracujemy też, wiadomo, z policją w Rawiczu. No cóż, nie można powiedzieć, że tego problemu nie ma, bo te statystyki, o których dzisiaj była mowa, one dotyczą młodzieży nie tylko w dużych miastach typu Poznań, Piła, Kalisz, ale w Rawiczu także. Jeśli mamy roczne tutaj raporty naszej komendy powiatowej, one wykazują, że narkotyki do Rawicza napływają. Główny taki, nazwijmy to, tranzyt jest z powiatów z dolnośląskich, z górowskiego, ale systematycznie policja w Rawiczu wykrywa i dealerów, i tych, którzy później te większe, nazwijmy to, gramowo i kilogramowo narkotyki rozprowadzają, więc jesteśmy świadomi tego, że ten problem jest. Stąd no, można by powiedzieć, że jest zasadność, żeby tego typu debaty organizować.
1: W wielu miastach problemem jest też alkohol.
2: My jako samorząd powiatowy nie mamy w ramach własnych kompetencji wprowadzania takich zakazów prohibicji. Powiat Rawicki składa się z 5 gmin. Z tego, co mi wiadomo, żadna gmina nie wprowadziła prohibicji dotyczącej sprzedaży alkoholu po godzinie na przykład 23 czy 4. Były takie dyskusje na przykład w gminie Jutrosin, ale zostały one przez Radę Miejską Gminy Jutrosin odrzucone. Co prawda, w mediach społecznościowych da się zauważyć ten problem w takich miejscach uczęszczanych przez młodzież, jak w Rawiczu, na Rawickim poligonie, gdzie są przez mieszkańców zgłaszane problemy z młodzieżą, która wieczorem hałasuje, no ale tu jest rola policji, żeby po prostu taką młodzież sprawdzać, ale co do dzisiejszych rozwiązań prawa miejscowego, w powiecie Rawickim prohibicja nie jest wprowadzona.
4: Janusz Sibiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowy Urzędu Miasta Kalisza. Znaczy, ja bym nie chciał odnosić się do samych narkotyków, tak, bo czasami narkotyki stają się takim najbardziej medialnym towarem, natomiast problem uzależnień dotyczy różnych środków psychoaktywnych i to też pokazują nam przywoływane dzisiaj badania spadowskie, że zarówno korzystanie z alkoholu, korzystanie z narkotyków, także korzystanie z leków bez przepisu lekarza, no, są problemem.
5: Paweł Jarczak, zastępca prezydenta miasta Piły. Jeżeli mówimy o problemie nadużywania, to mówmy w ogóle o problemie używania, bo tego nie powinno być na żadnym szczeblu ani szkoły podstawowej, ani ponadpodstawowej. I ta inicjacja z substancjami psychoaktywnymi, jak i alkoholem, niestety wiek tej inicjacji nam się obniża. Dlatego każde działanie profilaktyczne, a szczególnie taka debata, w której młodzież może również zadać pytanie, może dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości i to nie z ust kogoś, kto nie ma z tym styczności, ale lekarza toksykologii, czy specjalisty z komendy powiatowej, czy z komendy wojewódzkiej, czy też terapeuty, jest nie do przecenienia. Ja liczę na to, że te 250 uczniów, którzy weźmie udział w tym przedsięwzięciu, będzie aktywnie w tym uczestniczyło. Będziemy mogli w czasie tej debaty rozwiać pewne fake newsy, pewne nieprawdy, które mówią, że jednorazowe użycie alkoholu, czy też jednorazowa styczność z substancją psychoaktywną nie daje skutków negatywnych, że nad wszystkim panujemy, że nic się nie stało. To jest oczywiście nieprawda i tego typu działania profilaktyczne mają przede wszystkim na celu uświadomić im, że każda styczność z substancją czy z alkoholem jest dla nich szkodliwa i powoduje problem. Nie sięgamy po wiadomości z niesprawdzonych źródeł, nie posługujemy się internetem czy reklamami, ale mamy możliwość zadania pytania i wysłuchania kogoś, kto na co dzień ma z tym styczność. Jeżeli ta debata nie uświadomi im tej szkodliwości, to nie jesteśmy w stanie przy każdym młodym człowieku ustawić policjanta czy terapeuty. To ma profilaktyka, ma to do siebie, że albo ktoś wysłucha, zrozumie i skorzysta, albo też nie. Ale to nie zwalnia nas od działań profilaktycznych. I im więcej profilaktyki, im więcej uświadamiania, im więcej tłumaczenia, tym większa szansa, że choć jeden młody człowiek zrozumie, że to nie jest dobre. To jest normalna debata, będą panele, będą też stanowiska, na które przygotowują Komenda Wojewódzka i Komenda Powiatowa, na których uczeń anonimowo może podejść, porozmawiać, dopytać, a oprócz tego będą debaty grupowe.
1: Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie we współpracy z samorządami lokalnymi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Czas na temat ekologiczny. Będzie o tym, jak skutecznie oszczędzać wodę.
6: Tutaj, że tak powiem, sposobów jest wiele. Oczywiście to wszystko zależy też, jakie mamy możliwości, ale bardzo cenne, jeżeli mamy na przykład przydomowy ogródek, no to są po prostu stare, klasyczne zbieranie wody deszczowej gdzieś tam w jakichś beczkach, żeby to ją wykorzystać do podlewania ogródka, a nie ciągnąć wodę gdzieś tam z tych wód gruntowych czy studni głębinowych, no bo ta woda też musi się nazbierać.
7: Eko Poznań.
6: A jeżeli jest susza, to nie ma świeżych dostaw. To jest też oczywiście wyremontowanie wszystkiego, co możliwe u nas w domu, żeby tą wodę oszczędzać, ale też takie proste rzeczy, codzienne wybory, czyli kupowanie lokalnych produktów, które nie wymagają transportu na duże odległości. To jest właśnie też zastanowienie się czasami, czy potrzebujemy jakiejś kolejnej rzeczy, czy nam wystarczy. Wiadomo, że to są trudne decyzje czasami, ale no tutaj Wielkopolska naprawdę odczuwa tą suszę i każda kropla staje się na wagę złota. To też właśnie wybieranie na przykład może roślin, które posadzimy w naszym ogrodzie. Wiadomo, że tuje i trawniki to jest szczyt marzeń wielu osób, bo to jest bardzo mało wymagający ogródek. Natomiast to też są, tuje to są drzewa, które potrzebują bardzo dużo wody i bardzo dużo jej pochłaniają, a niestety nie dają za wiele przyrodzie, ponieważ to nie jest nasz gatunek, to jest gatunek obcy, amerykański i nie daje takich możliwości ptakom, owadom, jak na przykład drzewa owocowe, takie jak jarząb, takie jak lipa, z których zwierzęta chętnie korzystają. Musimy tutaj troszeczkę wyważyć te wszystkie swoje możliwości. Jeżeli czujemy, że możemy coś więcej, to sama już edukacja, sama wiedza na temat tego, jak właśnie cenne są te obszary podmokłe, które magazynują wodę, mokradła, torfowiska, one potrafią zmagazynować dużo więcej wody niż wszystkie do kupy razem wzięte jeziora. Także to też jest cenne, a tam, gdzie jest woda, tam jest życie. Także razem z nimi zaraz pojawia się masa roślin, masa owadów. Możemy pomyśleć właśnie o takich ptakach, które są z wodą związane, żurawie, bieliki właśnie, które polują w dużej mierze na ryby, o czym możemy nie wiedzieć, ale też większe zwierzęta, jelenie, dziki, które w trakcie upałów lubią się właśnie w jakimś takim lokalnym małym bajorku wytaplać, ochłodzić. Także ta woda ma naprawdę duże znaczenie. Także apelujemy tutaj do wszystkich mieszkańców Poznania, okolic, Wielkopolski, żebyśmy doceniali tą wodę w momencie, kiedy mamy wakacje, kiedy jest ciepło i lubimy sami korzystać, chłodzić się. Pamiętajmy też właśnie o tej przyrodzie, która tej wody naprawdę potrzebuje. Także te nasze codzienne wybory też mają znaczenie, a mogą się przyczynić do tego, że no ten nasz region jednak nie stanie się taką trawiastą pustynią troszeczkę.
1: Mówiła nam Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Tymczasem przypomnę, że w Poznaniu trwa akcja Zielona Retencja. Dzięki niej na twoim podwórku może pojawić się ogród deszczowy, system do zbierania deszczówki, a ściana domu będzie całkowicie zazieleniona.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak już wiecie, w Poznaniu trwa sporo ważnych inwestycji. Między innymi budowa tramwaju na Ratajczaka. Ogromnym wyzwaniem jest też inwestycja nad Wartą. Po północnej nitce mostu Bolesława Chrobrego nie ma już śladu. Zastąpi ją zupełnie nowa konstrukcja, zapewniająca bezpieczny przejazd przez Wartę. Póki co sporo zmian w tym miejscu, sporo objazdów. To nie jedyna inwestycja. Szykuje się też sporo prac tak zwanych torowych, mówi Bartosz Trzebiatowski z poznańskiego ZTM-u.
7: Od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka.
8: To warto wiedzieć.
7: Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedle Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Tak naprawdę od czasu, kiedy tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, a i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym. Te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
7: Tak, jak co roku można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
1: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
7: Tak, to jest około 30 milionów złotych, także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
1: Sporo mówiliśmy o tym, co będzie, a tak a propos inwestycji, przypomnę, że cały czas utrudnienia na 3 maja w Poznaniu. Obowiązują tam objazdy dla kierowców, ale też z utrudnieniami muszą liczyć się piesi. A tymczasem prace bitumiczne ruszyły na odcinku od ulicy Bukowskiej do ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Roboty zostały podzielone na etapy. W pierwszym będą prowadzone na zachodnim pasie jezdni, w drugim na wschodnim. Termin zakończenia remontu został wyznaczony na 3 sierpnia. Koszt prac wyniesie ponad 850 tysięcy złotych.
8: Zmieniamy temat.
1: Teraz poznańska drogówka będzie o kontrolach.
9: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu prowadzili wzmożone działania kontrolne na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, ukierunkowane na eliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. W trakcie działań funkcjonariusze przeprowadzili niemal 4,5 tysiąca kontroli stanu trzeźwości kierujących. Niestety, mimo licznych apeli i prowadzonych regularnie kampanii informacyjnych, nie wszyscy uczestnicy ruchu wykazali się odpowiedzialnością. Efektem działań było zatrzymanie 9 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po wcześniejszym spożyciu alkoholu. Wśród nich 4 osoby znajdowały się w stanie po użyciu alkoholu, a 5 kierowało pojazdami w stanie trzeźwości. Wszyscy zostali natychmiast wyeliminowani z ruchu i poniosą konsekwencje przewidziane prawem. Jedna z interwencji miała szczególnie niecodzienny przebieg w rejonie zjazdu z drogi ekspresowej S11 w Golęczewie. Policjanci prowadzili statyczny punkt kontroli trzeźwości. W pewnym momencie uwagę funkcjonariuszy zwrócił kierowca ciągnika siodłowego marki Volvo z naczepą, który około 100 metrów przed miejscem kontroli nagle zjechał na pas awaryjny, włączył światło awaryjne i zatrzymał pojazd, sugerując usterkę. Policjanci postanowili sprawdzić, czy kierowca rzeczywiście potrzebuje pomocy. Szybko okazało się jednak, że ciężarówka jest sprawna, a powód nagłego postoju był zupełnie inny. Mężczyzna próbował uniknąć kontroli drogowej, ponieważ wcześniej spożywał alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad promil alkoholu w organizmie. Jego podróż zakończyła się na poboczu drogi. 35-latek został zatrzymany i będzie odpowiadał przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności, wysoką grzywną oraz wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów. Policjanci za każdym razem apelują o rozsądek i odpowiedzialność. Alkohol znacząco obniża zdolność oceny sytuacji na drodze, wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko spowodowania tragicznego skutka zdarzenia. Nawet niewielka ilość alkoholu może mieć wpływ na bezpieczeństwo kierującego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli spożywałeś alkohol, nie wsiadaj za kierownicę. Bezpieczeństwo na drogach zależy od decyzji podejmowanych przez każdego z nas.
1: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Kolejny ważny temat w naszym magazynie.
8: Tym żyje Poznań.
1: Poznański czerwiec 1956 to tytuł wystawy, która została oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim. Ekspozycję można oglądać do 30 czerwca. Składa się ona z 2 części. W pierwszym module szczególne miejsce zajmują uczestnicy robotniczego zrywu, w tym osoby upamiętnione przez Radę Miasta w ramach Roku Bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956. Każda z postaci otwiera wątek historii, który szczegółowo od przyczyn przez przebieg aż po konsekwencje opowiedziany zostaje w drugim module wystawy, stanowiąc zarazem uzupełnienie narracji. Tymczasem przed nami 70. rocznica wydarzeń czerwcowych.
6: W chwili obecnej wchodzimy już w realizację tego największego naszego programu. Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum. Tak, nasze muzeum w chwili obecnej przeżywa prawdziwe oblężenie. Mamy bardzo dużo grup zapisanych. Ten wzrost też zauważyliśmy już od marca. Frekwencja jest coraz wyższa. Teraz w tych ostatnich miesiącach przyjmujemy po kilkanaście grup dziennie. Jest co robić. Oczywiście staramy się przyjmować wszystkie grupy. Staramy się tak ten kalendarz prowadzić, aby każdy mógł te muzeum przed rocznicą odwiedzić. Co istotne, 28 czerwca wydłużamy godziny otwarcia muzeum. Zapraszamy do godziny 18 i wstęp tego dnia jest bezpłatny. Oczywiście nasze przygotowania do rocznicy cały czas są w pędzie. Przed nami, poza wystawą, również cykliczna akcja Światełko dla Czerwca.
1: Przypomnijmy, na czym polega ta akcja?
6: Akcja Światełko polega na tym, że młodzież z placówek szkolnych, dzieci
10: z przedszkoli, a w tym roku również i dołączają do nas domy kultury, a także osadzeni z aresztu śledczego, będą w całej Polsce odwiedzać mogiły uczestników Poznańskiego Czerwca, ofiar oraz osób, które przez lata propagowały pamięć o Poznańskim Czerwcu. W tym roku też taka wyjątkowa, symboliczna akcja. W areszcie śledczym osadzeni przygotowali specjalne medaliony, własnoręcznie je wykonali, które będą kładzione na nagrobkach tych osób, o których mogiły dbamy. Przygotowujemy kolejną jeszcze wystawę, która zostanie otwarta 24 czerwca w Senacie w Warszawie.
1: Co roku też gala Stukot.
10: Co roku gala Stukot, teraz też przygotowujemy się do gali, ona odbędzie się 25 czerwca w Iglicy, także bardzo symbolicznym miejscu. Zakończyliśmy już nabór, przed nami oczywiście wybór tych osób, które zostaną nagrodzone.
1: Powiedzmy o samej rocznicy, o tych wszystkich wydarzeniach, które będą tutaj w stolicy Wielkopolski, mówię o 28 czerwca.
10: 28 czerwca jest jak zawsze, jak co roku bardzo aktywny od godzin wczesnorannych. O godzinie 6 spotykamy się przy bramie zakładów Cegielskiego. Tam rozpoczynamy, można powiedzieć, taki marsz, jaki też rozpoczęli 28 czerwca 56 roku poznańscy robotnicy, do których przyłączali się mieszkańcy miasta, goście targowi. Oczywiście spotykamy się przy większości miejsc pamięci. W harmonogramie planowane jest między innymi pojawienie się przy tablicy ZNTK, na Politechnice Poznańskiej, przy ulicy Gajowej, na skwerze Tramwajarek, przy ulicy Kochanowskiego, przy pomniku poległych i tutaj w tym roku muzeum planuje zorganizowanie rekonstrukcji historycznej po tej części wydarzeń. Oczywiście następnie znowu wracamy pod zakłady Cegielskiego, a w godzinach późno popołudniowych, jak zawsze, mam nadzieję, wszyscy spotykamy się przy pomniku Poznańskiego Czerwca na placu Adama Mickiewicza.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Muzeum Poznańskiego Czerwca. Powiedzmy słuchaczom, którzy jeszcze tutaj nie byli, ile potrzeba czasu, by zobaczyć wszystko?
10: By zobaczyć wszystko i ambitnie przejrzeć ekspozycję, zapoznać się z materiałami, myślę, że ponad godzinę. Są osoby, które przychodzą do muzeum i spędzają tu około 30 minut, a mamy takich zwiedzających, którzy muzeum zwiedzają przez 4-5 godzin, dociekają, bardzo dokładnie zapoznają się z materiałami, które są prezentowane u nas.
1: Często pewnie też zaglądają tu bliscy, tak, tych bohaterów.
10: Tak, mamy cały czas kontakt nie tylko z samymi uczestnikami, ale dokładnie z rodzinami tych osób, których już z nami nie ma. Są to nie tylko osoby z Polski, ponieważ utrzymujemy też kontakty z rodzinami, które mieszkają poza granicami. Ta współpraca jest o tyle ważna dla nas jako muzeum, że cały czas też dzięki temu trafiają do nas nowe materiały poświęcone Poznańskiemu Czerwcowi, bo okazuje się, że na przykład ktoś gdzieś zajrzał w jakieś kartki, tony, miejsca, czy sprząta mieszkanie po jakimś członku rodziny i odkrywa, że jeszcze coś dotyczące uczestnika, czy ofiary Poznańskiego Czerwca, jak warto tu podkreślić, trafił do nas ostatnio do muzeum zeszyt od historii jednej z ofiar Poznańskiego Czerwca, Zbigniewa Janczewskiego. Także takie momenty też się zdarzają, one są dla nas bardzo ważne i istotne.
1: Z pewnością nie brakuje tu też wzruszeń.
10: Myślę, że to taki też fajny moment w naszej pracy. Dla nas to jest bardzo istotne. Wspomniałam o tym zeszycie, który dostaliśmy. Niedawno też nasz zbiór powiększył się o materiały, które otrzymaliśmy na licencji, dotyczące też Kazimierza Dutkiewicza, ofiary Poznańskiego Czerwca. Część z tych materiałów będzie można zobaczyć na wystawach. Tutaj właśnie mówiąc o tych wzruszeniach, no to na pewno jedną rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, która wzruszyła tu nas zespół, był pierwszy rysunek wykonany przez Kazimierza Dutkiewicza w 1944 roku. Bratanek Kazimierza Dutkiewicza, pan Piotr Dutkiewicz, ma oryginały tych materiałów, jego listy, które pisał do mamy, także takie rzeczy na pewno wyciskają łzy.
1: Mówiła nam Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn.
8: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
1: Będzie poznańsko, ale też regionalnie. Zajrzymy m.in. do Jarocina i powiemy o fałszywym kominiarzu. Na początek jednak będzie kolejowo, a zarazem bardzo sportowo. Przypomina o tym również pociąg kolei wielkopolskich.
11: No oczywiście barwy Lecha Poznań.
12: Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Po raz kolejny się udało, 10. mistrzostwo. No i konstatacja, że pociągi mogą być doskonałym nośnikiem promocji takiego ważnego wydarzenia, czy ważnego podmiotu, jakim jest w tym momencie akurat Lech Poznań.
8: Kolej w Wielkopolsce.
12: Pociągami kolei wielkopolskich podróżowały różne formy graficzne. Piękny pociąg, zresztą

0: pojedyncze kursy do Wrocławia, ale i do Kutna, i do tego typu miast, no bo wiadomo, że bieg nie kończy się na granicy regionu. Do Świnoujścia nie pojedzie, dlatego że do Świnoujścia jest dedykowany inny pociąg oddzielnie, no bo wymaga oddzielnych rozliczeń finansowych. Tego nie mamy, natomiast no żartobliwie tutaj ktoś stwierdził, że może przez Zachodnie Pomorskie lepiej nie przejeżdżać, bo tam jest pogoń Szczecin. Ten pociąg będzie jeździł do końca tego roku, także nie ma problemu, to jest folia, którą można w każdej chwili zdjąć. Natomiast póki co mamy uzgodnienia do końca roku, a jeżeli się okaże, że to się dobrze przyjmuje, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to przedłużyć.
1: Pociąg bardzo piękny, no Lech Kolejosz, tak? Mistrz Polski? Zgadza się.
2: Mistrzowsko, tak bym to opisała.
3: Dobra inicjatywa?
2: Bardzo dobra inicjatywa dla Wielkopolan i dla kibiców. Świetna promocja dla Kolei Wielkopolskich.
4: Kasia Stutysiak z Kolei Wielkopolskich, z promocji. Barwy Lecha jadą po całej Wielkopolsce, z czego jesteśmy bardzo dumni.
5: Widzimy wszystkie mistrzostwa po kolei. Jest przestrzeń zostawiona na kolejne mistrzostwa. Z technicznych aspektów mogę jako ciekawostkę podać, że łącznie zeszło tutaj ponad 600 metrów kwadratowych folii. Także powierzchnia pola karnego boiska piłkarskiego. Pacanowski Borys, wykonawca oklejenia pociągu. No duma ogromna, bo efekt naprawdę myślę, że piorunujący. Szaliki są nawet dedykowane specjalnie pod tą imprezę, także kto się załapał, ten ma.
3: Oczywiście, jeżeli Lech został mistrzem, to jak najbardziej jest promocja. Mam nadzieję, że pociąg będzie jeździł po całym obszarze Wielkopolski.
6: Tu przed nami właśnie stoi ten pociąg na dworcu letnim. Jakby pan go opisał?
3: No, przede wszystkim są piłkarze i to jest coś, co ludzie na pewno pamiętają o tym, ale jest też historia, bo jest informacja o tym, że to nie jest tylko ostatni mistrz, tylko wszystkie poprzednie.
6: Piłkarze Lecha Poznań, kto na przykład?
3: Michał Iszak, pewnie najbardziej znany.
6: Widzimy.
3: Tak, zgadza się.
6: A tam?
3: Widzę Ali Golizadek też. Dopatrzyłem go razem z Michałem Iszakiem.
7: Karol Klimczak, prezes Lecha Poznań. Decyzja, że chcemy to zrobić z Kolejami Wielkopolskimi. Bardzo duża przychylność Zarządu Kolei Wielkopolskich, marszałka województwa do tej inicjatywy. Ten elf oklejony w barwy Lecha przywołuje też historyczne mistrzostwa i historyczne postaci, które no, zdobywały historycznych piłkarzy, którzy zdobywali te 10 mistrzostw Polski, więc to też jest kawał historii. To chcemy pokazywać kibicom w Poznaniu, w całej Wielkopolsce. To, od strony technicznej, no to oczywiście to musimy pamiętać, że to jest dalej pociąg, który przewozi ludzi, więc bardzo ważne są kwestie bezpieczeństwa i jak widzicie, te grafiki nie mogą zasłaniać okien, nie mogą zasłaniać wyjść ewakuacyjnych, muszą dawać bezpieczeństwo pasażerom. Natomiast jeśli chodzi o grafikę, no to jest nasz pomysł, nasza kreacja, naszego działu marketingu. Wykonanie techniczne z wszystkimi wymogami określonymi przez Koleje Wielkopolskie, no bo to przecież nie może zostać zerwane w czasie jazdy pociągu. To musi wytrzymać warunki atmosferyczne. To musi być, tak jak mówiłem, oprócz tego, że ładne i estetyczne, no to musi być bezpieczne. I tak przez najbliższy rok pociąg, ten skład, ten elf w takich barwach przywołujących te 10 mistrzostw Polski będzie jeździł.
6: Stoimy przed tym pociągiem na dworcu letnim w Poznaniu. To proszę powiedzieć, kogo widzimy. No,
7: Robert Lewandowski, Paweł Wojtala, Andrzej Juskowiak, czyli wszystkie, można powiedzieć, no wszystkie nie, wielkie historyczne postaci, które uczestniczyły, pomagały w zdobywaniu tych 10 mistrzostw Polski. Stoimy dokładnie przed wizerunkiem Pawła Wojtali, a tu obok, z tego co widzę, jest 2010, czyli Robert Lewandowski. Tam jest Łukasz Trałka, 2015. Muszę powiedzieć, że tak jak spojrzałem dzisiaj na to realne wykonanie, no to ten elf wygląda świetnie, bo te grafiki, które wcześniej widzieliśmy, wizualizacje nie oddawały w pełni tego, jak to może wyglądać. Ja uważam, że wygląda naprawdę bardzo dobrze. No w przestrzeni publicznej będziemy widoczni, jesteśmy widoczni. Przykładem tego jest ten plakat informujący o wydarzeniu historycznym, jakim jest zdobycie 10. Mistrzostwa Polski, który wisi na gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. I takich wydarzeń, nie chcę powiedzieć przypominających, no bo jeszcze świętujemy, ale takich podnoszących rangę tego 10. Mistrzostwa Polski jeszcze będzie sporo i tych niespodzianek jeszcze do końca roku będzie sporo.
8: A o tych niespodziankach oczywiście będziemy informować na naszej antenie. Zupełnie zmieniamy temat. Mówić będziemy o fałszywym kominiarzu z naszego regionu. Na szczęście wpadł w ręce policjantów.
9: Mężczyzna jest mieszkańcem naszej gminy Jarocin, natomiast informacje o tym, że jakiś fałszywy kominiarz może wykonywać usługi kominiarskie, pobierać za nie pieniądze, docierały do nas w marcu tego roku. Aspirant sztabowy Agnieszka Zaworska, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Jarocinie. Policja

0: okupanci dzięki pracy operacyjnej przede wszystkim dotarli do osób, które występują w charakterze pokrzywdzonych, dotarli później także do kominiarza.
1: Kryminalne Wielkopolskie.
0: Okazało się, że pan przez ten okres od marca do połowy maja wykonał 98 takich odbiorów kominiarskich, gdzie nie miał do tego uprawnień, bo żeby takie usługi wykonywać, należy mieć przynajmniej czeladnika kominiarskiego. No pan, tak jak mówiłam, dokonywał przeglądów, czyszczeń kominów, pobierał za to pieniądze w kwocie około 160 zł. Wystawiał także dokumenty, które no można powiedzieć, że były prawdziwe, ale w ich posiadanie wszedł w sposób no nieprawidłowy, czyli pokonując zabezpieczenia. I to jest kolejne przestępstwo, którego się dopuścił w tej swojej działalności. Ostatecznie pan usłyszał zarzuty oszustwa, którego dopuścił się przy pomocy sfałszowanych dokumentów i także zarzut bezprawnego uzyskania dostępu do systemu poprzez przełamanie zabezpieczeń. W tej sprawie został sporządzony akt oskarżenia.
2: A tak przy okazji warto wiedzieć.
0: To sobie sprawdzić, jeżeli jakiś kominiarz do nas wychodzi, czy szukamy kominiarza na stronie, która jest dedykowana takim działalnościom, czy faktycznie te osoby uprawnienia kominiarskie mają.
2: Mężczyźnie grozi nawet do 8 lat więzienia. Czas na kolejny temat, a w zasadzie na dłuższą rozmowę dziś w naszym studio zagościł
3: Marek Frąskowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
2: Coraz bliżej do sezonu letniego, do sezonu kąpielowego.
3: Tak, przygotowania tak naprawdę już się rozpoczęły od kwietnia.
2: Ilu ratowników potrzeba u nas tutaj w Wielkopolsce?
3: Jest kilka operatorów, którzy zatrudniają ratowników. U nas prawie jest to 400 osób.
1: To warto wiedzieć.
3: Właściwie każda gmina prowadzi jakieś kąpielisko dla swoich mieszkańców, ale też są to baseny i w wielu sytuacjach baseny odkryte, które dodatkowo potrzeba jeszcze większej ilości ratowników, chociażby Arena czy słynna Chwiałka u nas tutaj w Poznaniu najbliżej. Duże zapotrzebowanie na ratowników. Kolejny kurs przewidziany jest w lipcu i w sierpniu, ale widzimy takie zainteresowanie, którzy ratownicy już jakiś czas temu przystąpili do kursów z tym realnym zamierzeniem, że podejmą pracę zaraz po skończeniu kursu.
2: Kto może zostać ratownikiem? Każdy?
3: Tego bym nie powiedział, bo są wymagane jednak dosyć dużo umiejętności pływackie. Jest takie zaliczenie końcowe, mianowicie 400 metrów poniżej 8 minut. Powiem to, przeliczę to inaczej, 16 basenów poniżej 8 minut, 25-metrowych i to jest na egzaminie końcowym. I z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś nie jest na tyle rozpływany, żeby ten dystans zaliczyć na samym początku, to on sobie nie poradzi z tym kursem, będzie się męczył, będzie przystawał. No ten kurs sprawi mu duży kłopot i jest w stanie go nie ukończyć. Dlatego zawsze na samym początku robimy ten test sprawdzający. Jeżeli ktoś ma taką wytrzymałość, to go przyjmujemy i uczymy tego ratownictwa. A natomiast jeżeli ktoś nie rokuje tak fizycznie dobrze, to proponujemy mu, żeby za pół roku przyszedł, za rok i te swoje umiejętności podciągnął w zakresie własnym.
2: No właśnie to, co pan powiedział, ktoś nie jest rozpływany, ma na to rok, by podszkolić się po prostu, chodzić na przykład systematycznie na basen.
3: Tak, no bo nie jest rolą instruktorów WOPR-u robić komuś nadzieję. Tak, czyli widzimy, że osoba sobie nie radzi pływacko, ale przyjmijmy go, bo co? Bo cud się zdarzy? No nie ma takiego cudu, żeby 2 miesiące nadrobić bardzo duże braki pływackie, tak? Natomiast zawsze mówimy, że można przyjść do nas, kurs sprawdzić się, my zmierzymy ten czas bezpłatnie, powiemy, czy to już, czy to jeszcze coś trzeba dopracować. I mamy wiele osób, z którymi tak współpracujemy, którzy sobie dodatkowo gdzieś poprawiają techniki pływackie, wytrzymałość, wracają do nas po roku, po dwóch, po trzech i naprawdę są dobrymi ratownikami. Bo trzeba sobie jedną rzecz bardzo istotną podkreślić. Kurs na ratownika wodnego to jest kurs zdobycia umiejętności ratowniczych, gdzie dobre umiejętności, a nawet doskonałe pływackie, to jest absolutne minimum i podstawa. Od tego zaczynamy i uczymy ratownictwa wodnego.
2: A na co mogą liczyć tacy przyszli ratownicy?
3: Na co mogą liczyć? Na pierwszą pracę, na przygodę, bo bardzo wielu ratowników na przykład wyjeżdża czy to nad morze, czy to na Mazury, czy to na takie obiekty, które zapewniają zakwaterowanie, tak? Czyli no, od 10 do 18 pracują, ale po pół dnia są dla nich. To są pierwsze takie wakacje kilkumiesięczne, gdzie sami muszą się zatroszczyć o siebie, o ubiór, o jedzenie, o czas wolny. No, dla wielu ratowników jest to przygoda. Łącznie z tym, że są też osoby, które na przykład do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżają w ramach programów, które są prowadzone i wspierają służby ratownicze w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Miami czy w innych ciekawych. Więc możliwości są bardzo, bardzo szerokie i horyzonty to niekoniecznie najbliższy basen osiedlowy, ale świat stoi otworem.
2: Świat stoi otworem, ale my jesteśmy w Poznaniu. I chciałbym zapytać o te akweny, które będą czynne, o te kąpieliska, które będą czynne dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
3: Tradycja nasza nie uległa zmianie, mianowicie będzie to kąpielisko nad jeziorem Rusałka, będzie to kąpielisko nad jeziorem Strzeszynek, Będzie to kąpielisko nad jeziorem Kiekrz, tak zwane Krzyżowniki, i będzie to kąpielisko Kiekrz, plaża od ulicy Księdza Nawrota przy kościele. I tu podkreślam bardzo ważną rzecz. Tam mieliśmy bardzo duży problem z parkingiem. Wchodziło dosłownie 20-30 samochodów i nie było gdzie tych samochodów zaparkować. W okresie zimowym poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zburzyły stary ośrodek policyjny i naprzeciwko dworca kolejowego powstał parking na kilkaset miejsc parkingowych, więc wystarczy dojść dosłownie 100 metrów do tej plaży i możemy sobie w spokoju ten samochód zostawić. A poza tym na tym obiekcie po ośrodku policyjnym w Kiekrzu, widziałem już plany, ma powstać bardzo dużo ciekawych inwestycji. Place zabaw, kąciki z zielenią, różne miejsca, do infrastruktura do wypoczynku, boiska do piłki nożnej, do siatkówki, więc szykuje nam się, może jeszcze nie w tym sezonie, ale w najbliższym czasie w tamtym rejonie, naprawdę wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.
2: To bardzo dobra informacja, ale powracając jeszcze do ratowników, chciałbym zapytać, na czym polega ich praca? No wiadomo, oni dbają o nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z tych uroków właśnie wodnych, ale co jeszcze oni robią?
3: Ja bym to ich zadania zamknął tak naprawdę w jednym zdaniu. Jest to nadzór i reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. Trochę zacytowałem ustawę, ale tak to wygląda. Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę wracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się.
2: Większość kąpielisk w regionie zacznie funkcjonować w drugiej połowie czerwca.
3: Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z ślicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
2: A powróćmy jeszcze do sprzętu, bo tutaj ogromną rolę też odgrywa ten sprzęt, którym dysponujecie, który pomaga w różnych sytuacjach.
3: Tak, proszę uwierzyć, że sprzęt to jest nasz numer jeden i bardzo staramy się, aby ten sprzęt pozyskiwać. Od zeszłego roku kupiliśmy nowy samochód Isuzu terenowy z wyciągarką, który nam będzie bardzo pomagał. Kupiliśmy dwie łódki lekkie do ratownictwa wodnego, kolejne drony.
2: W sezonie chętnie zaglądamy na poznańskie kąpieliska, ale sporym zainteresowaniem cieszy się również plaża w Skorzęcinie, Powidzu czy też Niepruszewie.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od okolic Poznania. Po dwuletniej rewitalizacji budynek dworca kolejowego w murowanej Goślinie został uroczyście otwarty dla pasażerów.
1: Ważne dla mieszkańców Wielkopolski.
2: Inwestycja przywróciła historyczny wygląd gmachu z 1905 roku. Oprócz poczekalni dla pasażerów w budynku znalazła się nowa siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przestrzenie dla lokalnych inicjatyw, w tym dla klubu seniora Zacisze.
1: Zmieniamy temat.
2: Teraz gość w studio.
5: Bartosz Borowiak, prezes Krasta Trzeciego, Szlak Piastowski.
2: A naszą rozmowę zaczniemy od zaproszenia.
5: Tak, serdecznie zapraszamy w tym roku na weekend na Szlaku Piastowskim do Pobiedzisk. Dwa dni, 19 i 20 czerwca. 19 czerwca zapraszamy od rana na korowód, a później zawody sportowe. Natomiast 20 czerwca zapraszamy od godziny 15 do godziny 18 przy jeziorze Biezdruchowo. Tam będzie specjalna strefa przygotowana z jadłem piastowskim, gry i zabawy plebejskie, bardzo dużo informacji o Kazimierzu Odnowicielu, więc serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi. Bardzo fajny dojazd z Poznania pociągiem, więc mamy nadzieję, że pogoda dopisze i będziemy mogli się na wszyscy spotkać.
2: Nie tylko pociągiem, ale także rowerem można dojechać. Coś o tym wiem.
5: Tak, dokładnie. Również rowerem. Można tutaj i od strony Poznania, od strony Gniezna, więc serdecznie zapraszamy każdego, kto będzie chciał poznać historię Kazimierza Odnowiciela, który według legendy założył Pobiedzisk.
2: Powiedzmy więcej o tej miejscowości, wyjątkowej miejscowości dla Wielkopolski i nie tylko.
5: Tak, tutaj Pobiedziska, jedna też z starszych lokacji miejskich. Bardzo piękny rynek, zachowana jeszcze zabudowa, układ średniowieczny uliczek, ale mamy tam też atrakcje. Mamy skansen miniatur oraz gród w Pobiedziskach. Dwie atrakcje na Szlaku Piastowskim. Dlatego też serdecznie zapraszamy do Pobiedzisk, ponieważ można tam zobaczyć wszystkie obiekty Szlaku Piastowskiego w miniaturze oraz poczuć się jak średniowieczny wojownik.
2: Nie każdy właśnie wie, że tam znajduje się gród.
5: Tak, tam znajduje się gród. Nie jest to gród in situ, czyli nie jest to gród w danym miejscu, który się znajdował, ale próba takiej rekonstrukcji grodu i tego, w jaki sposób zdobywano grody, jak toczono oblężenia, więc tam można też założyć zbroję, zobaczyć, jak ona była ciężka, wziąć do ręki miecz, więc myślę, że bardzo ciekawe miejsce na rodzinny wypad.
2: W Pobiedziskach również skansen. Skansen przy starej piątce.
5: Tak, jest skansen miniatur. Można zobaczyć miniatury oczywiście Szlaku Piastowskiego, ale nie tylko. Są też budynki z całej Wielkopolski.
2: Oczywiście jest ratusz, jest Poznańska Katedra i nie tylko, ta Gnieźnieńska też.
5: Tak, jest katedra, jest i zarówno w Gniezna i z Poznania. Są obiekty również z tej części kujawsko-pomorskiej szlaku, więc myślę, że warto się wybrać i zobaczyć, jak ten szlak wygląda w miniaturze.
2: Dziś do naszego studia przyszedł pan z publikacją.
5: Tak, przewodnik Dzieciaki na Szlaku Piastowskim. Jest to nowa publikacja skierowana głównie do młodszego odbiorcy i tam atrakcje z części Wielkopolskiej Szlaku, jest to część pierwsza i tam zobaczymy to, co czeka na dzieci najmłodszych w poszczególnych obiektach szlaku. Staraliśmy się pokazać właśnie te najważniejsze rzeczy, które skierowane są do młodego odbiorcy.
2: To powiedzmy, opiszmy, niestety słuchacze nie widzą tej publikacji. Kolorowa publikacja, rozumiem, która ma zachęcić najmłodszych do tego, by poznać historię, by zachęcić do tego, by wybrać się, namówić rodziców, by wybrać się w te ciekawe miejsca w Wielkopolsce. Opiszmy, co widzimy.
5: A tak, mamy tutaj okładkę. Na okładce mamy królika z Gniezna z aplikacji Goń Królika. Mamy także gród w Grzybowie, kielich świętego Wojciecha, słup w Koninie, więc jedne z najważniejszych tutaj zabytków z tego okresu początków państwa polskiego. Na okładce mamy też nową postać, nową maskotkę Szlaku Piastowskiego, która w konkursie internetowym dostała imię Piastek i ta właśnie maskotka będzie towarzyszyła Szlakowi Piastowskiemu, głównie młodszym odbiorcom, tak, żeby wprowadzała ją w tematykę historii i kultury znajdującej się na szlaku.
2: Otwieramy publikację.
5: Tak, jest to tom pierwszy. Ilustrację wykonał Jarek Gryguć i tutaj znajdujemy wewnątrz razu mapkę. Na tej mapce wszystkie obiekty ponumerowane w takiej formie komiksowej, dostępnej właśnie dla młodszych, tak żeby ich zainteresować i pokazać, że Szlak Piastowski może być bardzo, bardzo ciekawy.
2: Zaczynamy od Gniezna, tak?
5: Tak, mamy tutaj Gniezno, mamy pokazany gród, jak on wyglądał.
1: Ciekawostki o Wielkopolsce.
5: A dalej mamy muzea, które znajdują się w Gnieźnie, początków państwa polskiego oraz Muzeum Diecezjalne, a kolejny obiekt to już jest Poznań i pozostałe obiekty, czyli Muzeum Archeologiczne, Genus Loci, Brama Poznania, oczywiście Katedra Poznańska, więc tutaj zobaczymy te najważniejsze obiekty znajdujące się w Poznaniu.
2: To może proszę powiedzieć, gdzie można otrzymać taką publikację? Przypomnę, że jest ona bezpłatna.
5: Tak, publikacja jest dostarczona do wszystkich naszych obiektów i tam można będzie ją otrzymać. Również zapraszamy na weekend na Szlaku Piastowskim i tam też można będzie tą publikację otrzymać w naszym namiocie edukacyjnym.
2: Jakie jest zainteresowanie Wielkopolską w ostatnim czasie?
5: Czy widzimy na pewno wzrost tutaj, jeżeli chodzi o ubiegły rok, zarówno w obiektach szlaku, po części tutaj wielkopolskiej, jak i kujawsko-pomorskiej. I faktycznie ta rocznica, tysięczna rocznica koronacji Bolesława Chrobrego zapewne była takim impulsem, który pokazał, że warto zobaczyć tą historię. Również badania DNA Piastów, które są dość teraz mocnym tematem na tapecie, pokazują, że to zainteresowanie początkami państwa polskiego wzrasta w naszym kraju.
2: Liczne badania, takie badania też przypomnę, prowadzone są w Gnieźnie, przed katedrą.
5: Tak, tutaj 15 tysięcy ponad zostało znalezionych elementów i nowożytnych, i średniowiecznych, więc inwestycja toczy się na Podgrodziu, przy Wale Podgrodzia, więc w bardzo newralgicznym miejscu, ale to z drugiej strony jest szansa na to, ażeby odkryć tą historię. Podobne badania, ale nieinwazyjne, toczyły się chociażby też w Kłecku, na grodzie, który znajduje się pod płytą boiska. To też taki jest wyjątek, że gród jest pod płytą boiska i tam też się okazało, że ten gród był znacznie większy niż wcześniej przypuszczano.
2: Pozwoli pan, że teraz zapytam o to, co warto zobaczyć w wakacje, bo wakacje coraz bliżej. Jeśli nie macie planów, to zachęćmy Wielkopolan, ale nie tylko Wielkopolan, do tego, by zwiedzać nasz region.
5: Tak, na pewno tutaj polecamy Poznań i Gniezno jako te dwa główne ośrodki Szlaku Piastowskiego, ale też chociażby Pobiedziska, które leżą pomiędzy, a dalej mamy już Ostrów Lednicki, który będzie w tym roku otwierał nową wystawę. I tutaj myślę, że będzie warto się na nią wybrać, ponieważ ta wystawa, mamy takie nadzieje, będzie w bardzo ciekawy sposób pokazywała historię Ostrowa Lednickiego. A w tym roku mija 170 lat od wykupienia Ostrowa Lednickiego przez hrabiego Albina Węsierskiego, który uratował Ostrów Lednicki przed zniszczeniem, bo gdyby nie on, dzisiaj Ostrowa byśmy nie mieli.
2: Przypomnijmy, jak dostać się na Ostrów Lednicki.
5: Tutaj mamy kilka możliwości. Oczywiście możemy się dostać tam z samochodem, potem zostawiamy go na parkingu i korzystamy z promu, co też jest taką wyjątkową rzeczą na Szlaku Piastowskim, może nie tylko na szlaku, że docieramy na wyspę specjalnym promem. Możemy również się dostać tam rowerem oraz ze stacji Lednogóra możemy przejść pieszo na Ostrów Lednicki.
2: A kto chce latem trochę ochłody, no to działa też tam kąpielisko co roku.
5: Tak jest, jest kąpielisko, jest taka mała infrastruktura w tym miejscu, wydzielona, specjalna, więc myślę, że jeżeli ktoś lubi też sobie trochę nogi pomoczyć i się pokąpać, to jednocześnie zobaczy sobie dawne piastowskie budowle, a z drugiej strony będzie mógł się zrelaksować nad jeziorem.
2: I jak to daleko z Poznania? Ile to kilometrów?
5: Myślę, że to jest około 40-35 kilometrów, więc jadąc samochodem, w zależności z jakiego punktu Poznania, to ta droga mija bardzo szybko, więc może też spróbować dojechać koleją, więc serdecznie zapraszamy, ponieważ będzie co na pewno zobaczyć w nowej odsłonie Muzeum Pieszych Piastów na Lednicy.
2: Powiedział pan o Pobiedziskach, przed chwilą o Lednicy, o Ostrowie Lednickim. Co jeszcze warto zobaczyć w naszym regionie?
5: W drugiej części wakacji, na przełomie lipca i sierpnia, będziemy kontynuowali weekend na Szlaku Piastowskim, ale w powiecie wągrowieckim. Tam mamy oczywiście Wągrowiec, mamy Łekno, Tarnowo, Pałuckie oraz Gołańcz, która może nie zna szlaku, ale również w tym miejscu jest nowy, odrestaurowany zamek, więc też warto będzie przy okazji odwiedzania powiatu wągrowieckiego spaść do Gołańczy.
2: Powiedział pan o tym nowym tutaj symbolu, tak, Szlaku Piastowskiego.
5: Tak, wcześniej były dwie maskotki, były to Kajko i Kokosz, które w ubiegłym roku przestały już być oficjalnymi maskotkami wykorzystanymi przez Wielkopolską Organizację Turystyczną i szukaliśmy nowego pomysłu i takim pomysłem narodził się właśnie orzeł piastowski, który jednoznacznie kojarzy się i z logotypem Szlaku Piastowskiego, jak i z początkami, choć związanymi chociażby tutaj z Poznaniem i z przemysłem drugim, dlatego też stwierdziliśmy, że właśnie to orzeł będzie nową maskotką Szlaku Piastowskiego.
2: A jeśli ktoś nie zapamiętał tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, o tych wszystkich propozycjach turystycznych, wakacyjnych, wielkopolskich na Szlaku Wielkopolskim, gdzie może znaleźć wszelkich informacji?
5: Tak, i tutaj mamy kilka miejsc. Mamy stronę szlakpiastowski.pl, mamy stronę weekend.szlakpiastowski.pl, czyli wszystkie informacje dotyczące atrakcji na Szlaku Piastowskim w czasie wakacji oraz nasze media społecznościowe Facebook i Instagram Szlak Piastowski. Dlatego też zapraszam wszystkich poznaniaków, mieszkańców Wielkopolski, ale również osoby spoza naszego województwa do tego, żeby zaglądały na naszą stronę i tam szukały najświeższych informacji związanych z tym, co dzieje się na Szlaku Piastowskim. Przy okazji, jak już jestem w studio, chciałbym nadmienić, że trzy tutaj obiekty z Wielkopolski zostały nominowane w trzech kategoriach w konkursie Muzeum Historii Polski na wydarzenie historyczne roku. I tutaj Szlak Piastowski w kategorii edukacja, Galeria Śluza w kategorii wystawa oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie w kategorii wydarzenie. Zachęcamy do głosowania na te trzy propozycje z Wielkopolski związane właśnie z Szlakiem Piastowskim, z Poznaniem i Gnieznem i finał 8 września w Warszawie.
2: A o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówił
5: Bartosz Borowiak, prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski.
2: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: Tymczasem stolica Wielkopolski szykuje się do Malta Festiwalu. Wydarzenie wystartuje 21 czerwca.
1: Tym żyje Poznań.
6: Za miłość wielki koncert otwarcia Malta Festiwal, czyli koncert, którego dyrektorką artystyczną i Spiritus Movens jest Natalia Kukulska. Zaprosiła ona na Maltę, ale przede wszystkim do próby wspólnego tworzenia historii cudownych solistów i wspaniałych muzyków, którzy opowiedzą nam o miłości i jej trzech fazach: zakochaniu, komplikacjach i szczęśliwym zakończeniu. Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festiwal. Takim podziale scenariusza na trzy akty, który znamy bardzo często z filmu czy teatru, czyli tym, w jaki sposób wstęp, rozwinięcie i zakończenie przeprowadzają nas przez emocjonalną historię. W tej historii opowiadać będą między innymi Orliński, Natalia Schroeder, Grzegorz Turnau czy Zalia. To jest wspaniałe międzypokoleniowe spotkanie i tak samo jak międzypokoleniowi artyści wystąpią na tej scenie, tak samo utwory, które usłyszymy, będą to zarówno utwory artystów takich jak Krzysztof Zalewski czy Ralf Kamiński, ale też usłyszymy oczywiście Annę Jantar, bo te poznańskie korzenie Natalii Kukulskiej były jednym z aspektów, dla którego tak bardzo chciałyśmy, żeby to Natalia Kukulska poprowadziła nas przez ten pierwszy wieczór festiwalu, wznosząc muzyczny toast za miłość. Codziennie w programie Malta Festiwal odbywają się bezpłatne, plenerowe wydarzenia, które mają nas wprowadzić w inny stan skupienia. Bardzo polecam efekty specjalne, widowisko wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Myślę, że spełnienie marzenia o tym, jak nasze ulice mogą wyglądać i funkcjonować oraz o tym, żeby zobaczyć Poznań na ekranie jako tło historii niemożliwych. Bardzo polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku, decydując o choreografii wybitnie wirtuozerskiej tego spektaklu. To jest rzecz, którą sprowadzamy do Poznania z Nowej Zelandii, tak jak efekty specjalne z Argentyny, ale myślę też, że chociażby pierwszy spektakl Epifity jest definicją naszego myślenia o programie plenerowym, o programie, który ma być dobry dla natury, inspirować się naturą. Epifity to rośliny, które wspinają się po sobie, wzajemnie siebie nie nadużywając, a wspierając w dojściu do światła. To jest spektakl o tym, jak natura oparta jest na siostrzeństwie i bardzo się cieszę, że nim właśnie otworzymy plenerowy program na Placu Wolności.
2: Tegoroczny Malta Festiwal w Poznaniu wystartuje 21 czerwca i potrwa tydzień.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruch i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

wróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją

bajce to nie będzie cud, że księcia noc z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w serce.

0: Esta. Tak jest.
1: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.
2: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

Ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez całutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Ach, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan